przez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z trzech zaproponowanych przez organizatora tematów. Propozycję ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności lub pracę poświęconą roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. Zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane będą do 23 października, natomiast ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego przyszłego roku. Prace należy dostarczać do siedzib zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w dwóch częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty, a 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca 2027 roku. A więc, moi drodzy, 5, 6, 7 i 8 klasiści, do dzieła.
1: Ważne porady dla świętokrzyskiego.
0: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem wojewódzki inspektorat weterynaryjny. Z nami starszy inspektor Jaromir Kobos, a będziemy sobie rozmawiać tradycyjnie, jeżeli idzie jesień, to o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dzień dobry, panie Jaromirze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie Jaromirze, pojawia się na początek oczywiście tradycyjne pytanie, jak się mają świętokrzyskie lisy?
2: No, wiesz, świętokrzyskie lisy obecnie dobrze się mają. Nie mieliśmy już, od kilku lat nie notowaliśmy szczęśliwie żadnych ognisk wścieklizny, ale zagrożenie cały czas istnieje, bo co roku niestety w województwach blisko nas, w województwie lubelskim, podkarpackim, teraz już też mazowieckim, stwierdzone są pojedyncze, ale są stwierdzone cały czas ogniska wścieklizny u kotów, psów oraz lisów.
0: No właśnie, to skoro są to województwa ościenne, u nas jest spokojnie, to czy to jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które lada dzień się rozpocznie, jest tak naprawdę potrzebne?
2: Jest potrzebne, żeby to przypominać o odporności u tych lisów, żeby ta odporność cały czas rzeczywiście była, bo zwierzęta zaszczepione traktujemy, że są to zwierzęta, które są zabezpieczone przed wścieklizną. Nawet jeżeli będą miały kontakt z chorym zwierzęciem, to nie dojdzie do rozwoju tej choroby. I po to właśnie to szczepienie, to jesienne akcje. W tym roku mamy tylko tą jesienną akcję właśnie. Szacowane jest, że w przyszłym roku już nie będziemy mieli szczepienia, ale to wszystko też oczywiście zależy od tej sytuacji, którą mamy właśnie w ościennych województwach i samego wystąpienia czy niewystąpienia po prostu wścieklizny w naszym województwie.
0: No to w takim razie, jeżeli już wiemy po co, to przypomnijmy, jak to wygląda, jak przebiega szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, na czym to wszystko polega?
2: To jest szczepienie polega na rozrzucie szczepionki ze specjalnie przygotowanych samolotów. Jest tych samolotów około 12-14 na akcję. Rzeczywiście one latają równolegle nad całym naszym województwem oraz rozrzucałem szczepionkę nad miejscami tam, gdzie przebywają, tam, gdzie szacujemy, że są te lisy wolno żyjące, lisy dzikie, czyli pola, lasy, łąki. Nie rzucamy szczepionki nad miastami, oczywiście nie rzucamy nad drogami i tam, gdzie są jakieś zbiorniki wodne. Może by po prostu nie stracić tej szczepionki. A wszędzie, cała reszta obszaru województwa naszego jest pokryta równolegle właśnie szczepionką. To są takie kostki zielono-brązowe, o takim charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, który ma wabić lisa, żeby tą szczepionkę właśnie zjadł.
0: Bo przypomnijmy o tym, że wścieklizna jest chorobą, która przez lisy może być rozniesiona i no niestety jest to choroba śmiertelna, zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych.

0: bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa.
1: Bardzo niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna rzeczywiście i my właśnie prowadząc tę akcję zabezpieczamy nasze zwierzęta domowe, jak również oczywiście dzikie i przede wszystkim zabezpieczamy ludzi przed wystąpieniem, przed możliwością jakiegokolwiek kontaktu, zarażenia i przed, finalnie oczywiście przed śmiercią, bo jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba, jeżeli wystąpią już objawy. No niestety nie ma lekarstwa na nie.
0: Panie Jaromirze, pan powiedział, że zabezpieczamy za pomocą szczepienia nasze zwierzaki domowe, ale my jako właściciele zwierząt domowych również powinniśmy właśnie w okresie szczepienia, które przypomnijmy, że będzie od 17 do 30 września, w tym okresie również powinniśmy zabezpieczyć nasze zwierzaki, żeby nie dostały się po prostu do tych szczepionek rozrzuconych.
1: Tak. Oczywiście szczepienie, tak jak pan powiedział, planujemy między 17 a 30, natomiast fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą dodały. W tym szczególnie w tym okresie jest około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotów, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
0: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
1: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu, najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu. Natomiast takich niestety, no czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot może ugryźć, ale tutaj nie zje w całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, no to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
0: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
1: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ten preparat, ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście nie dopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, no to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
0: Panie Jaromirze, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, na co jeszcze powinniśmy uważać właśnie podczas tej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie?
1: No na pewno trzeba uważać, żebyśmy my sami po prostu nie dotykali, nie gołą ręką, czy po prostu nie dotykali, nie mieli kontaktu ze szczepionką, czy ewentualnie z płynem. Jeżeli może się tak zdarzyć, bo rzeczywiście specyfika rozrzutu samolotu jest taka, że ta szczepionka może się dostać gdzieś tam na jakieś naszą posesję, do naszego ogródka, bo może się po prostu tak zdarzyć, bo takich sytuacji niestety się nie uda wyeliminować. W takim wypadku po prostu przez rękawiczkę, przez jakąś folię po prostu albo wyrzucić najprostszym sposobem jest wyrzucić taką szczepionkę znalezioną do najbliższego lasu, czy jakiegoś takiego zakrzaczenia. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, to prosimy dzwonić do powiatowych lekarzy weterynarii. Oni przyjadą po tą szczepionkę, zabezpieczą ją, po prostu zabiorą. Najważniejsze, żeby nie dotykać gołą ręką tej szczepionki.
0: I tu robimy pauzę, ale dosłownie za kilka minut, sekund wrócimy do tematu.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Proszę powiedzieć, czy po tym okresie te szczepionki rozkładają się, bo one są biodegradowalne, prawda?
1: Po okresie dwóch tygodni to po prostu już tych szczepionek praktycznie nie ma, bo myślę, że w okresie około 7-10 dni cała 90% szczepionek, które zostanie wyrzucona, jest po prostu zjedzone już przez głównie lisy, ale też jakieś dzikie zwierzęta po prostu. Więc ona po tych okresach do 10, do 2 tygodni spokojnie po prostu ta szczepionka znika. I taki jest główny cel po prostu, żeby ona została całe te kostki, całe te szczepionki rozdystrybuowane po prostu po lasach, łąkach, tam gdzie tam lisy butują.
0: No to w takim razie lisom życzymy smacznego i niech im pójdzie na zdrowie i będą wolne od wścieklizny, tak jak do tej pory w naszym województwie. My uważajmy na siebie, uważajmy również na nasze zwierzaki, a za informacje również panu dziękuję. Moim i waszym gościem był starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt Jaromir Kobos.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pamiętajmy o tym, że kiedy to szczepienie się rozpocznie, no to wtedy te spacery z psiakami zwłaszcza niech będą troszeczkę mniej intensywne, żeby te szczepionki po prostu nie zaszkodziły naszym zwierzakom, chociaż jak słyszeliście przed chwilą, powinny być one bezpieczne, ale jak mówi stare, mądre polskie przysłowie, lepiej dmuchać na zimne i myślę, że później po tych 2 tygodniach z powrotem będzie można wrócić do długich, pięknych, jesiennych, świętokrzyskich spacerów. A my wracamy do kolejnego tematu przygotowanego przeze mnie na dziś.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: W Filharmonii Świętokrzyskiej trwa festiwal filmu i muzyki. Trwać będzie do najbliższego piątku, a więc my zajmiemy się już teraz na antenie tym, co w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i oczywiście na wielki, zapowiedziany przeze mnie finał. O szczegółach dyrektor Filharmonii Jacek Rogala.
3: Poniedziałek, czwartego dnia kolejny film dokumentalny. Znaczy w ogóle podczas tego rocznego festiwalu proponujemy filmy dokumentalne i myślę, że to jest dziedzina, do której nieco rzadziej się w takim życiu prywatnym odwołujemy. A czy to przypomnienie sobie tych filmów sprzed lat, czy obejrzenie ich na wielkim ekranie u nas przy świetnym nagłośnieniu, to duża przyjemność, więc warto. W poniedziałek, 14 września, zaprosimy Państwa na film Maria Callas w reżyserii Toma Wolfa. Trochę nieznana historia wielkiej śpiewaczki, najsłynniejszej diwy operowej wszechczasów, a jednocześnie fascynującej, pełnej sprzeczności kobiety. Film oddaje głos zarówno samej artystce, ale wykorzystuje też niepublikowane materiały, prywatne filmy i różne nagrania z wywiadów. Niesamowita postać, na której wciąż wzorują się śpiewacy całego świata, więc myślę, że warto przypomnieć również jej zakulisowe życie, jej rozterki i właśnie wspomniane sprzeczności. Polecam bardzo serdecznie. We wtorek, 15 września, koncert kameralny Wasowski 2.0. To drugi program Kielczanina Wojciecha Lipińskiego z piosenkami Jerzego Wasowskiego. Program, który ukazuje artystyczną drogę mistrza. Szczególnym walorem koncertu będzie udział w nim Moniki i Grzegorza Wasowskich. Przypomnę, że pani Monika jest prezesem Fundacji Wasowskich. I oni podzielą się wspomnieniami, anegdotami o kulisach powstawania audycji radiowych, o narodzinach kabaretu Starszych Panów, o współpracy Wasowskiego z Telewizją Polską. No i dzięki temu pozwolą Jerzego Wasowskiego dostrzec również jako człowieka pełnego humoru, ale też wysokiej, niezwykłej kultury i artystycznej pasji. Śpiewać będzie Aleksandra Lipińska, te piosenki Jerzego Wasowskiego, która jest absolwentką Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej w Łódzkiej Akademii Muzycznej. Tu w Kielcach związana jest z zespołem szkół muzycznych imienia Różyckiego. Pracuje też na uczelni muzycznej w Krakowie, prowadzi warsztaty, no i przede wszystkim koncertuje w różnorodnych składach muzycznych. Wojciech Lipiński, autor, inicjator tego programu, to gitarzysta, wykładowca, kompozytor, również absolwent łódzkiej uczelni, ale ukończył też Wyższą Szkołę Muzyczną w Bremen w Niemczech. Jego największą pasją jest jazz i muzyka improwizowana. Jak być może Państwo wiedzą, związał się z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Państwową Szkołą Muzyczną w Kielcach. Jest organizatorem ogólnopolskiego festiwalu i konkursu Gitara Viva. Jego płyta Patrz dalej niż widzisz, czyli pierwsza odsłona piosenek Wasowskiego, Wasowski dla małych i dużych, no to subtelne, jazzowe aranżacje mało znanych piosenek tego autora, które skierowane są zarówno do najmłodszych słuchaczy, jak i do fanów jazzu. W tym programie wystąpią jeszcze pianista jazzowy, akompaniator, pedagog Tomasz Białowski, kontrabasista Michał Braszak, a na perkusji grać będzie Radosław Bolewski. To wtorkowy koncert kameralny 15 września o 18.30. W środę i czwartek w przyszłym tygodniu, czyli 16 i 17 września, kolejne dwa seanse z filmami dokumentalnymi. W środę film pod tytułem Pavarotti, reżyserem jest Ron Howard. To poruszający portret filmowy kolejnej legendy opery, portret ukazujący osobowość artysty. Film zawiera ikoniczne występy tenora, ale także niepublikowane materiały archiwalne, no i intymne, osobiste wspomnienia najbliższych śpiewaka. Namawiam gorąco, bo to też przecież postać zupełnie niezwykła. 17 września w czwartek film zatytułowany Ennio. Reżyserem jest Giuseppe Tornatore, kolejna wielka sława, wielka osobowość. I ten dokument jest taką osobistą podróżą przez życie i twórczość Morricone, jak pamiętamy, dwukrotnego laureata filmowych Oscarów. Tę opowieść wzbogacają wspomnienia różnych współpracowników kompozytora, m.in. Clinta Eastwooda czy Quentina Tarantino, czyli historia geniusza, który odmienił brzmienie wielkiego ekranu. I tak dobrnęliśmy do przyszłego piątku, do 18, czyli do koncertu finałowego, który nosi tytuł Lata 20, Lata 30. Jak sam tytuł wskazuje, usłyszymy przeboje z okresu międzywojennego i powojennego, czyli piosenki Eugeniusza Bodo, Toni Mankiewiczówny, Zuli Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny, Adolfa Dymszy i Mieczysława Foga. W programie nie zabraknie też utworów instrumentalnych z pierwszych polskich filmów komediowych, które współtworzyły złotą erę polskiego kina i do dziś czarują zarówno poczuciem humoru, jak i muzyczną finezję. I artyści, którzy będą występować. Monika Łopuszańska, aktorka i wokalistka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie oraz International College of Music Theatre w Londynie. W Londynie studiowała również aktorstwo filmowe. Tu w kraju została laureatką konkursu muzyki XX-XXI wieku dla młodych wykonawców, a także z innej strony artystycznej nagrody na 6. konkursie piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty. Debiutowała na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej. W Londynie wystąpiła też w musicalu na scenie Stockwell Playhouse, a aktualnie udziela się, występuje m.in. w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, w Warszawskiej Operze Kameralnej, w Teatrze Polskim w Podziemiu we Wrocławiu i w Teatrze Kapitol. Drugi solista, Michał Ryguła, jest tenorem, absolwentem Uczelni Katowickiej. Współpracował z Operą Śląską, z Filharmoniami Krakowską, Zabrzańską i Bałtycką, no, a także z orkiestrą z Charkowa. Doceniany jest za kreowanie ról amantów właśnie z okresu międzywojnia, a niedawno dołączył do Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. No i Grzegorz Wierus, który poprowadzi naszą orkiestrę. On ukończył studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Tomasza Bugaja I co ciekawe, ukończył także studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej. Współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, z Teatrem Wielkim w Poznaniu i z Polskim Teatrem Tańca też w Poznaniu. Jako pianista współpracuje z sopranistką Olgą Rusi. I w zasadzie to tyle. Tak się przedstawia w pigułce program całego festiwalu. 4 koncerty, 2 symfoniczne, 2 kameralne, plus 4 filmy i wystawa.
0: A o festiwalu filmu i muzyki w Filharmonii Świętokrzyskiej, trwającym festiwalu, opowiadał na antenie dyrektor Jacek Rogala. Dziękujemy bardzo. My powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, a przed nami jeszcze to, co zwykle o tej porze na antenie się pojawia.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: Dziś o hulajnogach elektrycznych, które oczywiście zdobywają coraz większą popularność i stają się coraz popularniejszymi środkami transportu. Ale pamiętajmy o tym, po pierwsze, że osoby do 16 roku życia w kaskach muszą jeździć, używając hulajnóg. Zresztą z rowerami jest podobnie. Dziś natomiast nie będziemy mówić o tych osobach poniżej 16 roku życia, ale o pewnym 48-latku, który został dwukrotnie w minionym tygodniu zatrzymany i właśnie hulajnogą elektryczną się przemieszczał. I nie dość, że kasku nie posiadał, to jeszcze był pod wpływem nie jakiejś osoby, ale alkoholu. Przy pierwszej kontroli kierowca był po spożyciu alkoholu i ta kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 1000 zł. To niestety nie pomogło. Następnego dnia mężczyzna ponownie został zatrzymany, również w stanie nietrzeźwości, miał ponad 0,5 promila alkoholu. Dodatkowo nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz korzystał z jezdni w niedozwolonym miejscu. Jak zakończyła się finalnie podróż tego 48-latka? No, nieco drożej. Za tę kwotę mógłby chyba co najmniej kilka hulajnóg sobie kupić, ponieważ za swoje czyny dostał rachunek na kwotę 7600 zł. Zarówno my w tym momencie, jak i policja przypomina cały czas, że hulajnoga elektryczna to pojazd. Apelujemy o rozsądek, przypominamy, że ignorowanie przepisów słono kosztuje. Stan nietrzeźwości, proszę bardzo, czyli powyżej 0,5 promila, za kierowanie hulajnogą elektryczną w takim stanie grozi mandat w wysokości aż 2,5 tysiąca złotych. Pamiętajmy, że odpowiedzialna jazda na hulajnodze to klucz do bezpieczeństwa własnego i innych. A jeżeli już jesteśmy przy tematyce jeżdżenia wszelkiego rodzaju urządzeniami, czy to hulajnogami, czy samochodami, czy rowerami, to pamiętajmy jeszcze o jednym. Z dnia na dzień jest coraz krótszy, bo zbliża się jesień, a w związku z tym widoczność także spada. I tutaj mój apel, taki prywatny apel jako kierowcy, drodzy piesi, drodzy rowerzyści, pamiętajcie, że nawet malutki element odblaskowy. Może to być przyczepiona taka opaska zamykająca się na ręce. Może to być cokolwiek innego, ale ten odblask naprawdę sprawia, że po prostu piesi są dużo, dużo lepiej widoczni. Tym tematem zresztą będziemy także zajmować się, tematem bezpieczeństwa jesienią na drogach w naszym magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Już teraz zaznaczam i apeluję jednocześnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas, no i oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Brześki Poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
13: Dzień dobry, witajcie, cześć. Pora najwyższa zaczynać nasze poranne, sobotnie spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Sporo czasu mamy dziś na antenie we wspólnym towarzystwie. No może niezbyt dużo, ale ten czas na pewno sobie wykorzystamy. Już za momencik. Po pierwsze przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawi wam Justyna Rudzka, a później chciałbym zabrać was na niedzielną imprezę, na jutrzejszą imprezę. Do Jędrzejowskiego Centrum Kultury.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
13: A jak w skrócie i najważniejszych informacjach wyglądał miniony tydzień, przypomni nam Justyna Rudzka.
12: Poniedziałek.
14: Miasto Kielce podpisało pierwsze umowy na realizację zadań z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na kwotę ponad 6,5 miliona złotych. Dzięki temu między innymi zostanie przygotowana dokumentacja i plany modernizacji 84 budowli ochronnych w mieście. Rzeka Nida została nominowana do konkursu Cuda Polski 2026 organizowanego przez redakcję National Geographic. Przepływająca przez cztery powiaty województwa świętokrzyskiego rzeka jest jednym z najważniejszych walorów przyrodniczych Ponicia.
12: Wtorek.
14: Dwie osoby trafiły na badania po kraksie, do jakiej doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Diament w powiecie jędrzejowskim. Jak podaje Echo Dnia, 51-letni kierowca Opla Corsy, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z BMW prowadzonym przez 50-latka.
12: Środa.
14: Nieznany mężczyzna próbował wejść na teren jednostki wojskowej na Kieleckiej Bukówce. Według służb użył drabiny i koca, który zarzucił na drut kolczasty. Po interwencji służby dyżurnej uciekł. Policja prowadzi poszukiwania, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Kieleckiej Policji.
15: Na miejscu czynności wykonywali policjanci oraz funkcjonariusze żandarmerii wojskowej. Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny.
14: Z uwagi na trwające czynności policja nie przekazuje bardziej szczegółowych informacji. Trzy zastępy strażaków walczyły z pożarem, jaki wybuchł nocą w Brynicy w powiecie kieleckim. Paliła się drewniana stodoła. Jak podaje Echo Dnia, ustaleniem przyczyny pożaru będą się teraz zajmować policjanci. Mieszkańcy Jędrzejowa mogą ubiegać się o dopłaty do czynszu. Wsparcie jest skierowane do osób, które wynajmują mieszkania w ramach SIM SMS i spełniają określone kryteria, m.in. dochodowe. Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Szczegóły są na jego stronie.
12: Czwartek.
14: Na terenie jednej z hal targów Kielce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu przemysłu obronnego rozlano ciekłą substancję zawierającą kwas masłowy, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z rzeczniczka kieleckiej policji.
15: Kieleccy policjanci na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego zatrzymali dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem.
14: Wartość poniesionych strat na skutek tego zdarzenia została oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych. Rynek w Jędrzejowie oficjalnie do przebudowy. Inwestycja ma wprowadzić więcej zieleni, stworzyć przyjazną przestrzeń dla pieszych oraz uporządkować ruch w tej części miasta. Inwestycja ma być gotowa do 2029 roku. Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym Fundusz Inicjatyw MRW Działam, bo lubię. Organizacje pozarządowe i podmioty z naszego regionu mogą zdobyć mini-grant na oddolne działania angażujące lokalną społeczność. Wnioski można składać do 14 września.
1: Piątek.
14: Nietrzeźwy 56-latek za kierownicą ciężarówki wpadł w ręce policjantów z Daleszyc. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, dlatego pobrano krew do badań. Ich wynik wykazał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Sprawa szybko znalazła swój finał w sądzie. Jędrzejowskie Centrum Kultury czeka gruntowna przebudowa i modernizacja. Gmina na ten cel zdobyła ponad 8 milionów złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, mówi Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa.
11: Planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego.
14: Prace mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.
13: A to był nasz retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia w wykonaniu Justyny Rudzkiej. Dziękujemy bardzo.
1: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
13: Można by nawet powiedzieć, że kosmiczne wydarzenie w Świętokrzyskiem. Lato się kończy. Lato 2026 odchodzi do lamusa, więc jakie by nie było, to trzeba je godnie pożegnać. I do takiego pożegnania lata już zwykle jesteśmy przygotowani, bo zorganizowane jest zwykle przez Jędrzejowskie Centrum Kultury. No i tak jest także i w tym roku. To co, gotowi na pożegnanie lata? Ja przyznam wam się szczerze, nigdy nie jestem na to gotowy, ale z drugiej strony moją ulubioną porą roku jest zima, więc no jest jakaś pociecha w mijającym lecie, że ta zima jest coraz bliżej. Dobrze, nostalgicznie mi się zrobiło wewnątrz, więc ja zapraszam was do Jędrzejowskiego Centrum Kultury już teraz wraz z moim gościem.
1: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
13: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy Jędrzejowskie Centrum Kultury. Jak zwykle z przyjemnością, a tym bardziej dziś, ponieważ powiemy sobie o wyjątkowej imprezie na zakończenie lata, czyli kosmicznym pożegnaniu lata. Z nami Ireneusz Ślusarczyk, wicedyrektor Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Witamy na antenie.
16: Witam serdecznie, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
13: Panie dyrektorze, zdaje się, że w zeszłym roku było indiańskie pożegnanie lata, o ile mnie pamięć nie myli.
16: Ależ oczywiście pamięć pana redaktora nie myli. To jest bardzo miłe, że pan zapamiętał i też na słuchacze. Być może niektórzy też. Rzeczywiście staramy się, żeby te zakończenia lata, były takie imprezy dotyczące chociażby dziecka, krótko mówiąc imprezy plenerowe, miały jakąś myśl przewodnią. Wokół my konstruujemy zabawę, bo to o zabawę w spotkaniu podczas plenerowych chodzi. No, wszyscy potrzebujemy zabawy i dzieci, i dorośli. No, te imprezy nawet dotyczące dnia dziecka, właśnie te zakończenia lata, zakończenia wakacji, są adresowane do wszystkich. I wszyscy chętnie troszkę właśnie tą konwencję zabawową mówią. I mam nadzieję, że tak będzie tym razem podczas kosmicznego właśnie pożegnania lata, które już 16 września, czyli w niedzielę, o godzinie 15 rozpoczynamy, a kończymy wieczorem. Około godziny 20, nawet po.
13: Będzie dobra zabawa, będzie mnóstwo atrakcji. Tak jak pan powiedział, absolutnie całe rodziny są zaproszone na to kosmiczne pożegnanie lata. Nie tylko najmłodsi, ale również i rodzice znajdą coś dla siebie. A co w programie? Bo wiem, że będą i występy na scenie, ale także i poza sceną sporo dziać się może.
16: Tak, o występach na scenie za chwileczkę tutaj szczegółowo opowiem. Natomiast rzeczywiście poza sceną, na terenach tutaj zielonych, Centrum Kultury w Jędrzejowie będą się odbywały różne ciekawe rzeczy, a jedną, jak to na kosmiczne pożegnanie lata trwało, będziemy obserwować kosmos. Będziemy mieli profesjonalne teleskopy, będziemy mieli pana, który jest doktorem i specjalizuje się w astronomii. Tego dotyczy jego doktorat, nie że lekarz będzie o astronomii. W każdym razie każdy będzie mógł po pierwsze porozmawiać o kosmosie z fachowcem, po drugie każdy, kto będzie chciał, w zależności od tego, jak niebo pozwoli, tym wieczorem będzie obserwacja gwiazd, bo się ciemnia. Natomiast no, wcześniej na Słońce popatrzeć za bardzo nie możemy przez teleskop bezpośrednio, ale mamy ten sposób, jak to zrobić pośrednio. Jednym słowem, każdy, kto będzie chciał zainteresować się, czy interesuje się po prostu kosmosem, tym, co nad nami i pod nami będzie również, to będzie miał taką możliwość. Myślę, że ten teleskop, te teleskopy same w sobie są takie bardzo ekscytujące. Podobno nawet można zobaczyć kratery na Księżycu przez ten teleskop. Także ja sam będę próbował wieczorem dostrzec te kratery i gwiazdy. Natomiast oprócz tego wszelkie zabawy związane właśnie, nawet te adresowane do najmłodszych, związane będą z kosmosem, z rakietami, z planetami, z chodzeniem po Księżycu. Robimy to wszystko dla właśnie społeczności Jędrzejowa, takiej całej gminy, ale zapraszamy wszystkich chętnych. No i będzie darmowy Luna Park, będą gry, zabawy, animacje, konkursy z nagrodami, będą rakiety, które będziemy wspólnie malować. Te duże rakiety, może nie olbrzymie, ale duże. Jest to specjalne zadanie na kreatywność dla dzieci, które będą mogły, każde z nich będzie mogło swoją kreację do tego, jak rakieta ma wyglądać, dołożyć. A swoją drogą, takie kolorowe rakiety w kosmosie, to też by było coś. Będą oczywiście obcy, czyli przybysze planet, jako prowadzący, jako animatorzy, krótko mówiąc, ufolutki. Mam nadzieję, że będzie wesoło. Natomiast na scenie same gwiazdy, jak to na kosmiczne lato, pożegnanie, niestety już pożegnanie przystało. Będzie nasz rodzimy zespół, ale bardzo są wspaniałe seniorki, na bardzo fajnym poziomie śpiewają już od lat. Niebawem świętują swoje 5-lecie z 1 października, będzie taka uroczystość, a tym razem piosenki od serca to propozycje dla wszystkich, bo to są piosenki, no powiedzmy, nie te najnowsze, ale za to te lat 70., 80., 60., nie tylko polskie, które mają tekst, melodię. Melodia to dzisiaj rzadka rzecz.
13: No tekst również bywa rzadkością.
16: Tak, tekst również.
13: Zwłaszcza mądry i coś przekazujący.
16: Tak, a tutaj jeszcze przy okazji będzie można się pokiwać, pobujać, albo nawet jak ktoś będzie chciał, to może ruszyć dany. Tak jak pan powiedział, całe rodziny zapraszamy. Kolejną gwiazdą, która to jest pan Michał Steczak. Tu z kolei to jest operowy głos, najpiękniejsze twory operowe, operetkowe, musicalowe. Właśnie wykona dla nas takiego już dłuższym recitalu pan Michał Steczak. Czyli to też jest takie odwołanie do takich najlepszych tradycji muzycznych. Natomiast taki godzinny koncert zagra dla nas Justyna Baran-Pen. To jest ekipa wspaniałych muzyków Krakowa, którzy specjalizują się w naprawdę mocnym, fajnie zaaranżowanych coverach w stylu pop rock. Czyli będzie dość mocno, będzie można było poczuć energię właśnie także z kolei coś dla młodszych. Ale będzie dla starszych. Natomiast zakończymy kosmiczną dyskoteką, będą to najlepsze utwory lata, zagrane przez DJ-ów Mike'a R, DJ-a DJ. Tak, DJ-owie tak mają DJ-e, że muszą się tak nazywać po angielsku, ale tak naprawdę bardzo profesjonalni DJ-e, będą dbali, żeby roztańczyć. A pomiędzy tymi gwiazdami, tak jak powiedziałem wcześniej, moc konkursu, atrakcji, wspaniałych nagród, no i cały czas dziejące się animacje związane z kosmosem. Będzie można chodzić po ziemi księżycowej między innymi, jak już wspomniałem, malować rakiety, malować planety, galaktyki. To wszystko pod okiem animatorów i właściwie nagrody za udział w tych działaniach dla wszystkich. Także serdecznie zapraszamy.
13: A zapraszał Ireneusz Ślusarczyk, wicedyrektor Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Ja do tego zaproszenia także się dołączam. Przybywajcie tłumnie.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. Co jest grane w Świętokrzyskiem?
13: W ten weekend w Jędrzejowie żegnamy lato i to w kosmiczny sposób. Natomiast w przyszły weekend, i to także warto mieć na uwadze, także ciekawa propozycja, o której opowie Marek Godlewski.
17: Witam serdecznie szanownych słuchaczy i pana redaktora.
13: Panie Marku, co się będzie dziać? Jak to będzie wyglądać w tym roku? 163 to jeszcze nie okrągła, bo pewnie za 2 lata będziemy obchodzić taki duży, uroczysty, okrągły rajd z okazji 165. rocznicy bitwy pod Ciernem. Natomiast no w tym roku, mimo tego, że rocznica nie okrągła, to i tak sporo zaplanowaliście.
17: Tak, my jako miasto Jędrzejów od kilku lat upamiętniamy tą bitwę pod Ciernem, maszerując z Jędrzejowa na pole bitwy we wsi Cierno.
13: Bo przypomnijmy, że ta bitwa odbyła się 22 września 1863 roku w czasie powstania styczniowego. No i oczywiście na ziemi jędrzejowskiej się rozegrała. Była to bardzo ważna bitwa, ponieważ oddział pod dowództwem pułkownika Chmieleńskiego stoczył zacięty bój z Moskalami, a Polacy zdołali odeprzeć atak wroga, po czym wycofali się w kierunku Nagłowic, tak? Wszystko się zgadza?
17: Część oddziału wycofała się w kierunku Nagłowic, część w kierunku Warzyna. Widzę, że pan redaktor jest znakomitym znawcą historii regionalnej dotyczącej tutaj okolic Jędrzejowa. Tak, chciałbym nadmienić, że podczas tej bitwy 500 powstańców styczniowych odparło atak trzykrotnie silniejszych wojsk moskiewskich. Jako ciekawostkę dodam, że podczas tej bitwy pod Warzynem, jak również w dniu następnym, 22 pod Ciernem i w dniu następnym 23 pod Warzynem w szeregach powstańczych walczył Adam Chwielowski, późniejszy święty brat Albert.
13: Panie Marku, dlaczego ta bitwa była taka ważna?
17: W oddziale pułkownika Chmieleńskiego walczyli młodzi żołnierze, niejednokrotnie nieobyci w bitwie, i podczas tej bitwy przeciwstawili się trzykrotnie silniejszej sile moskiewskiej. Sam Czengiery, który dowodził wojskami moskiewskimi, był zdziwiony, że Polacy tak mężnie stawiają opór. W ogóle pułkownik Chmieleński to taki wybitny tutaj dowódca z rejonu ziemi jędrzejowskiej, który kilkakrotnie walczył z Moskalami na naszych terenach i zazwyczaj on wygrywał te bitwy, potyczki, więc Czengiery był zdziwiony bitnością polskiego żołnierza.
13: No nasz dowódca po prostu siał postrach, gdzie tylko
17: siał,
13: się pojawił.
17: Zresztą Czengiery miał taki chyba za punkt honoru postawienie, żeby zniszczyć ten oddział pułkownika Chmielnickiego, bo on tutaj bardzo dość intensywnie uprzykrzał życie Rosjanom. Zresztą w samej bitwie pod Ciernem, gdzie zginęło kilkunastu powstańców, mówi się, że żołnierze moskiewscy swoich zabitych zwozili na kilkunastu wozach, co świadczy o tym, jak to była zacięta bitwa, chociaż nigdy jak to Moskale swoich strat nie podają.
18: Wróćmy jednak do tego, co dziać się będzie z okazji tej 163. rocznicy bitwy pod Ciernem w tym roku, bo organizujecie, jak już powiedzieliśmy, rajd pieszy. Jak to będzie wyglądać? Co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział? Skąd, dokąd idziecie?
17: Tradycyjnie spotykamy się pod cmentarzem Świętej Trójcy w Jędrzejowie na ulicy Cmentarnej. Dlaczego pod tym cmentarzem? Na tym cmentarzu znajduje się mogiła powstańców poległych m.in. pod Ciernem. Spotykamy się tam o godzinie 9. Palimy znicze, składamy wiązanki kwiatów. O 9.30 maszerujemy do Cierna na cmentarz w Ciernie. Tam też składamy wiązanki kwiatów, ponieważ na tym cmentarzu znajdują się weterani powstania styczniowego. Później udajemy się pod obelisk, który znajduje się we wsi Cierno. On upamiętnia tą bitwę powstańczą. Później jemy smaczny posiłek i wracamy do Jędrzejowa autokarem, który zapewnia Urząd Miejski w Jędrzejowie.
18: A co trzeba wziąć, żeby, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? O tak chciałem zapytać w tym marszu.
17: Należy zadzwonić do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, numer telefonu 41 38 610 10. Tam pani na punkcie informacyjnym przyjmie zgłoszenie dotyczące udziału w marszu.
18: Panie Marku, ja znalazłem jeszcze dosyć istotną informację, o której muszą pamiętać wszyscy maszerujący, a mianowicie uczestnicy marszu poruszają się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, prawda, tych wszystkich, którzy będą szli.
17: Tak. Trasę marszu wytyczyłem tak, że etap miejski nie jest zbyt długi. Później skręcamy sobie w takie drogi polne. Będzie bezpiecznie, będą nas zabezpieczali funkcjonariusze policji, jak i ochotniczej straży pożarnej.
18: Czy pamięta pan, ilu było uczestników w zeszłorocznym rajdzie pieszym?
17: Co mnie cieszy, z roku na rok ta liczba tych uczestników jest coraz większa. W poprzednim rajdzie było powyżej 100 uczestników. Dokładnej liczby nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno było nas więcej niż setka.
18: No to miejmy nadzieję, że ta setka również pojawi się, co najmniej setka w tym roku. Czy to są młodzi Jędrzejowianie, czy to są nieco starsi Jędrzejowianie? No i właśnie, czy to są tylko mieszkańcy Jędrzejowa, czy również mamy przyjezdnych z całego województwa, czy też z Polski?
17: W rajdzie uczestniczy przede wszystkim młodzież, są różne grupy wiekowe, biorą udział też członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Jędrzejowa. W rajdzie uczestniczyli niejednokrotnie mieszkańcy Pińczowa, Sotkowa, także jest to taki rajd, w którym biorą udział przedstawiciele wielu miejscowości z powiatu jędrzejowskiego.
18: No to ja życzę, żeby w tym roku ta setka, o której już wspomnieliśmy przed chwilą, była co najmniej, a może i nawet dwie setki maszerujących w 7. rajdzie pieszym z Jędrzejowa do Cierna, o czym opowiadał na antenie organizator rajdu Marek Godlewski. Dziękujemy bardzo.
17: Dziękuję serdecznie, zapraszam na nasz 7. jędrzejowski rajd pieszy do Cierna.
18: I uwaga tutaj jest taka, że rajd odbędzie się bez względu na aurę, także już możecie się szykować. W razie czego można naszykować również kurtkę przeciwdeszczową. Tyle ode mnie na tę porę. Michał Pustuła, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
14: Reklama.
15: 12 dzień września, słuchacie Radia Złote Przeboje. W sobotę już po 8:00 zapraszamy na wiadomości.
16: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
17: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
16: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lata.
18: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
16: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
19: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
20: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
21: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
20: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
16: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. Zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
22: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
16: To aluzja premiera do Ilona Maska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
23: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
15: Najcieplej na północy do 21 stopni, tyle też w Wielkopolsce. 19 w centrum, 14 na Podkarpaciu, tam i na wschodzie kraju możliwy deszcz, a tak słonecznie. Kacper Sosnowski, witam. No trochę chłodniej nam się zrobiło, ale dobrze, że słońce cały czas się będzie do nas uśmiechać. Ja też się będę uśmiechał. Witam, witam pięknie. Radio Złote Przeboje. I wpadniemy za chwilę jeszcze raz na urodziny Freddiego Mercurego, który obchodził tydzień temu. No i Queen na dobry początek.

Alize w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej także Queen. Tydzień temu rodziny obchodziłby Freddie Mercury 80. W Monchey one są obchodzone zresztą hucznie zawsze, a od 2003 roku w tej szwajcarskiej miejscowości obchodzone są także dni Freddiego Mercurego. No i z tej okazji, słuchajcie, były ostatnio koncerty, panele dyskusyjne, a w sobotę wieczorem siostra Mercurego, Kashmira Bulsara, pokroiła tort urodzinowy. O proszę. A na miejscu atrakcji dla fanów jest zawsze dużo, bo tam i muzeum Queen, można popatrzeć na gadżety, rekwizyty, te wszystkie przedmioty. Tam zespół 6 płyt nagrywał w tym studiu nagraniowym, które też jest otwarte do zwiedzania i leży m.in. gra w Scrabble, bo to w nią najczęściej Queen grał podczas tworzenia muzyki. Ale ten tort pokrojony przez Kashmirę, chyba atrakcja numer jeden. A to Depeche Mode.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Dużo dobrego.
18: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie, a tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda. Pani Celinka wie, co jest super.
24: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
23: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
25: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
26: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
27: Bo w Media Expert taniej masz.
28: Reklama.
29: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Letrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Dziś dzień milkshake'a czekoladowego. Takie rozpuszczone lody dobre na deser będą. 22 4 4 3 0. Agata zadzwoniła. Agata, co tam się dzieje?
1: W dniu dzisiejszym obchodzę okrągłutki urodziny. Spędzam je oczywiście w towarzystwie przebojów Radia Złote Przeboje.
0: Dobrze.
1: Ale dziś też świętuję Maciej Żurawski, były reprezentant w piłce nożnej kadry narodowej. Urodził się dokładnie tego samego dnia, miesiąca i roku co ja. 100 lat, panie Macieju. Pozdrawiam. 100 lat.
0: No to i dla Agaty, i dla Macieja Żurawskiego fajnie, że słuchaczka pamiętała. Sprawdziłem sobie. Okrągła 50. No to na 50 coś specjalnego dla was. No, takie poważne nagranie na 50. urodziny. Perfekt i autobiografia z najlepszymi życzeniami od Radia Złote Przeboje dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
19: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
18: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Niecały kwadrans i będzie dziewiąta. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A w Las Vegas znakomite przedstawienie Jackson One jest wystawiane, a siedząc w sali w Teatrze Mandalay Bay dźwięk przebojów idzie fanom w uszy, tak to trzeba powiedzieć. Dlatego, że każdy z 1800 foteli na sali ma, słuchajcie, takie trzy specjalne zamontowane prywatne głośniki, lewy, prawy i środkowy, no tak, żeby przeżycia z oglądania musicalu były najlepsze. I łatwo policzyć, że to 5400 takich prywatnych głośników w fotelach daje, a są jeszcze takie ogólne. No chętnie bym przetestował, ja tu w radiu mam dwa głośniki i sobie z nich też pięknie gram. To Kylie Minogue oczywiście.

Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9, pora śniadaniowa, może deserowa, dlatego w naszych wiadomościach będzie o jedzącym gofra Robercie Lewandowskim. Jak to brzmi? O szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Farma. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak?
16: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
20: Reklama.
21: Tu Radio Złote Przeboje. Agnieszka gotowa, bo 9 minęła. Zapraszamy na wiadomości.
22: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych. Kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
23: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
22: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej $100. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
0: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
22: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot powarszawskim promujący nasz kraj na świecie.
1: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
2: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
3: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
22: W polskiej sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska Organizacja Turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
21: Deszcz w najbliższym czasie na Podkarpaciu i w Lublinie. Po południu się już przejaśni. 19-20 stopni w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu. Tam najcieplej. 18 w Warszawie. 17 w Katowicach, Krakowie. 15 w Lublinie. Jak to było, że diesel po 9 zł ma być w tym tygodniu?
24: Nie!
21: No pewnie, że nie. Zatrzymamy te ceny. Zatrzymamy. No tak, diesel po 9 zł, ale będzie u nas piękna historia pewnej Laury, 12-latki z Lublina, która znalazła portfel na ulicy z kilkoma tysiącami złotych. Co się stało w tej historii? Zostańcie z nami, a na pewno się przekonacie. A dla wszystkich zdenerwowanych cenami paliw, Elton John w Radiu Złote Przeboje.

0: Kto rano wstaje, ten Spice Girls w Radiu Złote Przeboje dostaje. If you wanna be my lover. Na rozbudzenie, bo 10 minut już prawie po 9. A teraz u nas legenda polskiej sceny muzycznej, Beata Kozidrak. Legenda, mogę tak chyba spokojnie powiedzieć.
1: Legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił w show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą.
0: No to doszliśmy do porozumienia, czyli legenda polskiej muzyki Beata Kozidrak i legendarna piosenka o braku wody?
2: Nie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie sobota.
10: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Czasem mam wrażenie, że wszystko, co najlepsze w muzyce, to już było. Zresztą współcześni artyści chętnie z archiwów muzyki korzystają i przerabiają piosenki, których no, słuchamy od 30-40 lat. Rockowy zespół The Rasmus nagrał własną wersję Forever Young grupy Alphaville. No, rockowo się zrobiło. Może kogoś dobudziłem. Jak tak, to bardzo dobrze. A dodam, że The Rasmus na początku przyszłego roku odwiedzą Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków. Także rockowo pewnie będzie. A jak ktoś z utęsknieniem wspomina wakacje, to Juanes nam tu Błękitne Morze, parawany, wiatr i przelotne opady nad Bałtykiem przypomni. Ironiczny dzisiaj jestem. La Camisa Negra w Radzie Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać.

0: Zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
15: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Moonlight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przewoje.

Enigma w Radiu Złote Przeboje. A teraz uwaga, brawa dla 12-letniej Laury z Lublina. Brawa, brawa. Okej, może być. No to kochani, to było tak. Laura szła ulicą Krochmalną w Lublinie. Znalazła portfel wypchany pieniędzmi. I było tam kilka... Było tam kilka tysięcy złotych. No i co zrobiła Laura? Mogła iść oczywiście do sklepu i kupić sobie za to 320 czekolad. Ale Laura poszła wprost na posterunek policji i oddała ten portfel dzielnicowemu. Także brawa dla Laury. I no cóż, takie będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Po tej historii sobota od razu robi się lepsza, prawda? Ja dla Laury jeszcze coś mam. Może nie portfel, ale OMD. Dla Laury i jej rodziców za wychowanie.

Earth, Wind & Fire w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o kolejnej eksplozji i pożarze w magazynie broni w Bułgarii. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.bel-pol.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Reklama.
9: 12 września w kalendarzu, sobota, 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
10: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open, ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
11: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
10: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
12: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie?
10: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki: Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Dziś największe zachmurzenie na południu kraju i w Lubelskiem. Tam też do południa może przelotnie popadać. Temperatury maksymalne w dzień od 17 do 20 stopni, najcieplej na zachodzie i północy kraju. Wiatr przyjemny i leniwy. 3 po 10 w tej godzinie przepis na wszystko: myjącą domową pastę do kuchni czy łazienki, ale będzie też pewna koncertowa historia Iglesiasa.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: Skorpions, które słychać w tle, odwołuje zaplanowane na wrzesień koncerty. U nas na szczęście muzyczna szafa gra bez problemów.

Marquez w Radiu Złote Przeboje, a teraz z cyklu Domowe Laboratorium i triki na weekendowe porządki. Prezentujemy cudowną pastę oczyszczającą, którą można zrobić sobie samemu. Wystarczy, uwaga, soda oczyszczona, płyn do naczyń i cukier. Te składniki trzeba połączyć i, drodzy panowie, zaskoczycie swoje panie skuteczną walką z tłuszczem w sobotę, z brudem, z zaschniętymi osadami, z tymi garami, które tam z lewie pewnie leżą, ale można też płytki od razu żonie przetrzeć i sobie w kuchni. Garnki, patelnie, no wszystko. A ja tylko dodam, że podczas pracy najlepiej słuchać Radia Złote Przeboje. To już sam dołożyłem do przepisu, bo wtedy robota idzie z uśmiechem na twarzy. Jak ktoś ma dzisiaj inną robotę, to też proszę z nami spróbować. Dusty Springfield już teraz, 11 minut po 10.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

10:30 David Bowie w Radiu Złote Przeboje. Dzwoniła niedawno do nas słuchaczka Agata, chwaliła się, że ma 50 dziś, tak jak zresztą piłkarz Maciej Żurawski. A dziś świętuje też, słuchajcie, Mylen Farmer, kanadyjska piosenkarka. No ona akurat 65 urodziny. I z tej okazji przygotowała nową płytę, która ukaże się pod koniec października. Jak będzie jakaś nowa jej piosenka, to na pewno kawałek zaprezentuje. No to fani francuskiego grania na pewno się ucieszą, chociaż inni fani akurat to są smutni, bo właśnie się okazało, że wrześniowy warszawski koncert odwołała Vanessa Paradis. Przyczyny tej decyzji nie są znane, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o... Nie, no na pewno nie o problemy z taksi. Ale momencik, bo ja miałem jubilatkę zagrać teraz. Jest i ona. Désenchanté.

0: kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4

0: 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości, testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która nagrywa nowe piosenki. Natomiast Enrique Iglesias koncertuje. Ostatnio występował w Kazachstanie na stadionie w Astanie i podczas tego występu wziął kubek z pewnym złocistym napojem od jednego z fanów, napił się, przekazał, że dobre, podziękował i oddał. No nie dość, że z drogich biletów sporą sumkę zgarnie, to jeszcze piwo fanom podpija. Ach, ci artyści.

0: UB40 w Radiu Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11 w naszych wiadomościach o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Irlandii. Poważna wizyta, będzie grał w golfa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
4: Stokrotka.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę zbliża się godzina 11:00. Zapraszamy na wiadomości.
14: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
15: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
16: Ukrainę proti людей.
14: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii.
15: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
14: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Pogoda na weekend.
13: Jak na środek września, na pogodę nie ma co narzekać. Dziś nawet do 21 stopni w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. Na zachodzie i w centrum źle, nie będzie chmury i pokapać może na Podlasiu, w Lublinie czy w Rzeszowie. W tych dwóch ostatnich miastach chłodniej. Witam, witam pięknie. Już 3 minuty po 11, a od 12 u nas Marzena Rogalska. Niebawem sprawdzimy sobie, kto dzisiaj będzie jej gościem. Kto się wyspał, temu mówię dzień dobry.
18: Zaprasza Kacper Sosnowski.
13: A zapraszam razem z Pet Shop Boys i idziemy na zachód. Go West!

0: Tu Radio Złote Przeboje, Cyndi Lauper już za nami, a za 50 minut południe, wtedy weekend jak marzenie. Kto dziś gościem u Marzeny?
1: Maria Dębska. Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na spotkanie, bo już niebawem premiera Lalki. I ona nam wszystko powie, jak to w tej lalce było i czemu ten Wokulski, a może w tej wersji Wokulski się zakocha?
2: Moim zdaniem trzeba iść do kina i sprawdzić, bo będą zaskoczenia.
0: Będą zaskoczenia także dzisiaj po południu, weekendzie jak marzenie. Panie w dobrym humorze. Zapraszamy też na naszego Instagrama. Tam można sprawdzić, jak wyglądają. Proszę nas od razu polubić i zasubskrybować.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku. A teraz?
6: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
15: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
19: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Ależ duet w Radiu Złote Przeboje, Sting i Szep Mami. A Sting gra koncerty w Ameryce Północnej i przypomniał właśnie na swych mediach społecznościowych piosenkę, którą nagrał 6 lat temu z Cukero. Bo to była piosenka o wrześniu. Bardzo proszę, mam akurat. Piękne nagranie również po włosku. To oczywiście Cukero tak pięknie po włosku śpiewa. A ja dodam, że teledysk nakręcono w willi Stinga w Toskanii. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak Sting sobie tam mieszka, no to można na wideo sprawdzić. Lubił Sting tę kooperację, bo przecież i z Tiną Turner nagrywał, i z Shagim, i z Anną Marią Jopek. No nie wymienię teraz wszystkich, bo w dużych dziesiątkach trzeba te duety Stinga liczyć. Nawet kiedyś taki album Sting duety wydał. Fantastyczne wydawnictwo. A to fantastyczna Barbara Streisand.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 5.

0: 99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

87 rok w muzyce Whitney Houston, tak to brzmiało I Wanna Dance With Somebody. Zawsze jak słyszę tę piosenkę, to myślę sobie, że Sylwester jest blisko, bo ona u mnie często na Sylwestra leci. Muzyka takie wspomnienia wywołuje często, prawda? Nagranie, które teraz też wywołuje wspomnienie, bo jak ktoś był na warszawskim koncercie Pet Shop Boys, o, już to było kilka dobrych lat temu, to rozgrzewając się do koncertu usłyszał w głośnikach na warszawskim Torwarze i wszyscy tak pięknie się do tego kiwali. Broński Beat, Small Town Boy.

0: Radio Złote Przeboje, chwilę przed południem w naszych wiadomościach o problemach z toaletami w Gliwicach, a właściwie o problemach z wandalami. Wiadomości w południe, a zaraz potem weekend jak marzenie. Przypomnę gościem Maria Dębska.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
15: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
14: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
16: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczane na usuwanie skutków wandalizmu.
14: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do Straży Miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
17: Co się wiąże w skali całego kraju? Do
11: do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych.
14: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Pogoda.

0: To jest Weekend jak marzenia, z nami Maria Dębska, na drugie jej Kazimiera. Nie to taki żarcik, oczywiście, jak masz na drugie?
1: Teresa.
0: Po babci. Ja też Teresa.
1: O, matko, Teresko.
0: No Teresko,
1: kocha, cześć
0: Tereska.
1: Cześć Tereska.
0: O, to. Będzie pięknie, obiecujemy, będzie o lalce, ale oczywiście nie tylko.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Ja zawsze się tak zastanawiam, jak zacząć rozmowę, ale rozmawiałyśmy z koleżanką mi bliską o tobie i ona mówi tak, ale masz gościa, ale będziesz miała gościa. Ładna.
2: Tak powiedziała?
1: Zdolna. Bogata. I ja mówię do niej, i wiesz, i ona jeszcze jest fajna. I fajna. Czyli w ogóle cały pakiet.
2: Nie wiem, kto to ci powiedział, ale przesadza.
1: Ja nie wiem, jak ja to zniosę.
2: Słuchaj, to są pomówienia.
1: A jak ty, Maria, znosisz swoje sukcesy i to, że masz fajne życie takie, wiesz, że tam wszystko się zgadza?
2: Nie, jest tak, że się wszystko zgadza i naprawdę to tak może wygląda. Wiesz dobrze, że tak jest. Że tam jest zawsze druga strona, ale zdarzają się super rzeczy i mam... Jestem teraz bardzo szczęśliwą osobą, muszę powiedzieć. Rzadko to w życiu tak mogłam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, a teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa.
1: I to są te momenty, które trzeba trzymać, się nimi cieszyć.
2: Ale kurczę, no teraz się czuję super, ale jeszcze tam parę miesięcy temu to miałam taki czas dołkowy, więc też ja uważam, że trzeba o tym mówić, że komuś się wydaje, że o, dużo pracy, dużo premier, teraz bo faktycznie jest dużo premier, ale że jest też życie normalne i też są problemy i jest... Ja jestem blisko ziemi dość.
1: Tak.
2: Więc umiem się cieszyć i lubię odlecieć na chwilę, ale ja naprawdę jednak wracam do ziemi często, więc jest super, ale wiesz.
1: Ale wiem, życie znam i ci pięknie zagram. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Plejada gwiazd razem z tobą zagrała w Lalce. Masz jeszcze jakiś stresik?
2: Już nie mam stresu, chyba jeśli chodzi o wielkie nazwiska, z którym pracuję. Cieszę się, że już prawie go nie mam, bo to paraliżuje trochę. Ja się troszeczkę naśmiewałam, być może, żeby się troszeczkę rozluźnić na tym planie, że to jest troszeczkę tanie z gwiazdami.
3: A to
2: albo gwiazdy tańczą na lodzie.
3: To śliczne.
2: Ale faktycznie, no to było wspaniale.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Droga Mario, oczywiście nieustająca z nami Maria Dębska, gdybyś ty miała dzisiaj szansę usiąść z nimi gdzieś w jakiejś kawiarni na Nowym Świecie przy stole, znaczy z nimi, Izabelą Łęcką i Kazimierą Wąsowską, to jak myślisz, która by ci miała więcej do powiedzenia?
2: Błagam, no wiadomo, moja, Kazia. Kazia.
3: Łęcka nie ma najlepszego PR-u, ta bohaterka.
1: No nie ma.
3: Ale też uważam, że można w niej znaleźć wspaniałe rzeczy i u nas jest wspaniała Łęcka.
1: Czy Łęcka, twoim zdaniem, Izabela, czy to jest postać, która rokuje, żeby stać się taką Kazią?
3: One się przyjaźnią i ta przyjaźń jest oparta na kontrastach. Izabela boi się wejść w jakąkolwiek relację, żeby się przypadkiem nie pomylić, a ta Kazia tak żyje na stówę. Ona ma pieniądze,
1: jest niezależna.
3: Więc w tamtych czasach jakby kobieta, która nie mogła studiować, właściwie kobieta z arystokracji nie mogła pracować. U nas w filmie też to się pojawia, że Łęcka chciałaby studiować, chciałaby, ale no nie może. I jeżeli, że tak powiem, finanse podupadają jak u Łęckich, no to zaczyna się problem, bo ona jest bardzo zależna od tego, za kogo wyjdzie. A Wąsowska jest niezależna. Bardzo dużo czasu spędziła w Paryżu, o którym marzy Izabela, i ona się woli 8 razy przejechać i sobie wybić zęby, ale żyć. A Izabela jest przeciwieństwem tego. Więc nie wiem, czy ona rokuje na to, żeby w ten, że to jest jednak konstrukcja.
1: Może tak być, może tak być. No cóż, czas na muzykę, czerwone gitary, kwiaty we włosach. Dla ciebie i dla naszych słuchaczy.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario, Maria Dębska z nami. Czy twoja postać z lalki, Kazimiera Wąsowska, zwana pieszczotliwie przez ciebie Kazią, zostawiła coś w tobie?
2: No tak, dużo zostawia jazdę konno. Na przykład musiałam się nauczyć jeździć konno. Otworzyłam scenariusz, kiedy dostałam tę propozycję i patrzę, Wąsowska ściga się z Wokulskim i wygrywa. Ja mówię, okej, dobra. To mi zostanie na pewno miłość do koni. Dużo rzeczy.
1: A o tym, czy otworzyła w tobie jakieś nowe szufladki, już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mama! Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Cebulę z
6: carbonara.
7: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Castorama.
14: Teoria
1: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy razem z moją gościnią Marią Dębską do lalki i do Kazimiery Wąsowskiej granej przez ciebie. Czy Kazia w tobie coś otworzyła? Chociaż ty mi się nie wydajesz jakąś zamkniętą.
2: No, bywam bardzo też introwertyczna, bardzo. I ja trochę miałam tak, bardzo jestem jej wdzięczna za to, ale przede wszystkim Maćkowi Kowalskiemu, reżyserowi filmu, że mi tę rolę zaproponował z producentem, z Radkiem Drabikiem, bo ja trochę po Kalinie Jędrusik miałam coś takiego, że...
1: Zrobią ci z ciebie seksbombę.
2: I trochę tak się stało, bo i super, ale dostawałam bardzo podobne propozycje i tak trochę zagryzłam zęby i odmawiałam tych propozycji, bo nie chciałam grać tego samego. Po pierwsze dlatego, że nie chciałam w tej szufladzie zostać, tylko zaryzykować, bo uznałam, że to jest na to moment, a po drugie trochę mnie to nudzi, po prostu granie tego samego. No to jest jakieś takie, no już mówię, znowu ta kreska na oku. No, kocham Kalinę, ale...
1: Znaczy, proszę cię, twoja Kalina była jakimś cudem, totalem.
2: I wiesz, i potem tak chodziłam, mówię, kurczę, muszę zagrać coś totalnie, chciałabym zagrać coś totalnie innego, bez makijażu i w ogóle być po prostu dziewczyną w dżinsach. I to się udało i zrobiłam serial Kiedy ślub i potem przyszły właśnie takie rzeczy, różne kryminały i grałam przez dwa lata takie bohaterki raczej pochowane emocjonalnie i przyszła Kazia, ja mówię, dobra, mogę wrócić, już czas. Więc to było, miałam z tego już taką super przyjemność.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Marią Dębską, aktorką, i będzie o tym, dlaczego Maria porzuciła fortepian dla aktorstwa i jak to jest całować się w filmie czy w serialu. Bądźcie z nami.

0: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama.
12: Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Paliwa podrożeją, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezary Jaszczyk.
14: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus, trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
13: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
15: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
16: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
17: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
13: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Pogoda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Maria Dębska i mam przyjemność spotkać się z Państwem i z Marzeną Rogalską w programie Weekend jak marzenie. Bądźcie z nami.
2: Kochani, moja 30. już premiera Lalki. Jest o czym pogadać, bo mięsista i wspaniała postać Kazimiera Wąsowska. Grana przez Marię.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Czy to, że się jest z filmowego domu, to jest dla ciebie bardziej obciążające, czy to ci jednak pomaga?
2: Ja nie czuję się z filmowego domu osobą, dlatego, że wiesz co, mój tata w ogóle nie ma nic wspólnego z filmem. Mój ojczym już ma, ale on się pojawił w moim życiu, jak ja miałam 16 lat, ale moja mama się zajmowała czymś zupełnie innym. Moja mama była dziennikarką i poszła do szkoły filmowej, kiedy ja miałam 13 czy 14 lat.
1: To jest też w ogóle cudna historia. Historia.
2: Tak, ale w ogóle super, że można zmieniać w prostu
1: tak,
2: sposób
1: właśnie
2: na życie.
1: Właśnie to i... o to chodzi, żeby nie być niewolnikiem.
2: Tak, i ja też to potem zrobiłam, też zmieniłam, bo ja grałam na fortepianie całe życie i to był jakby mój świat. I moja mama skończyła szkołę i kiedy ja miałam chyba 19 lat, ona zrobiła taki mały swój pierwszy film, debiut. Ale tak naprawdę ja czuję, że moja mama stała się taką reżyserką na pełną skalę, kiedy ja już byłam w szkole teatralnej, więc trochę słyszę to często, że właśnie filmowa rodzina, a ja czuję, że my trochę zaczynałyśmy w tym samym czasie, a ja wciąż słyszałam przez te lata, że a, to z mamą pracujesz i miałam taki moment kilka lat temu, że tak się zawzięłam, że ja sama teraz wszystko, bo nikt mi nie będzie mówił, bo jestem Zosią Samosią, ale myślę, teraz już się zupełnie z tego wyleczyłam, że mam totalny luz, jakby niech sobie mówią, co chcą. Ja nie pracowałam z mamą i już teraz tęsknię za pracą z nią.
1: I to jest bardzo dobry objaw. Czekamy na efekty waszej wspólnej pracy, a tymczasem zagram wam Paula Abdul, Rush, Rush.

0: Maria Dębska z nami. Mario, dlaczego porzuciłaś fortepian dla aktorstwa?
1: Bo od pewnego czasu ja już byłam na Akademii Muzycznej, na Wydziale Fortepianu i no już od jakichś, myślę, 2 lat wcześniej po prostu czułam, że mnie to trochę zżera, w sensie, że ten stres mnie naprawdę wykańcza na scenie, bo to były już duże konkursy, duże koncerty bardzo.
0: Mówi osoba, która występuje na scenie.
1: Tak, ale jest to zupełnie inny stres.
0: Tak?
1: Z podstawowego powodu, po prostu, że w teatrze nie jestem to ja, tylko moja postać. Ja się zasłaniam postacią, to jest super proste.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Marysiu, podobno do szkoły teatralnej zdawałaś przez przypadek. Moja przyjaciółka, Zuzia zresztą, zdawała do szkoły teatralnej i mój chłopak, z którym byłam w liceum i później też zdawał. I oni tak gadali o tym aktorstwie, gadali. Ja mówię, kurczę, może ja zdałam wszystkie egzaminy, zdałam z fortepianu, to może ja pójdę z wami. I nauczyłam się tekstów w 3 dni, nie pamiętam ich nawet za dobrze. No i tam weszłam i oni odpadli, a ja przeszłam dalej.
2: Nie!
1: I ja myślałam, że się zabiję po prostu.
2: To jest super niezręczna sytuacja.
1: Super, ale potem odpadłam, spokojnie, potem odpadłam. Natomiast powiedzieli, naucz się tekstu, wróć, to się dostaniesz. I ja po raz pierwszy, naprawdę, to była dla mnie zupełnie szczerze miłość od pierwszego wejrzenia, bo ja nigdy nie chciałam pracować w filmie. I stałam przed tą komisją i poczułam wolność, dużo większą niż przy fortepianie, co było dziwne, bo nie umiałam nic.
2: Ale to ładne.
1: Ale naprawdę tak było. Naprawdę ja poszłam z miłości do szkoły teatralnej i potem już przez rok się przygotowywałam w tajemnicy przed Akademią Muzyczną i się dostałam i nie wiedziałam, co zrobić i płakałam 2 tygodnie.
2: A co na to Kinga Dębska, matka twa?
1: Nie pamiętam. Ona mówiła, że to jest najgorszy zawód dla kobiety i raczej odradza. Poszłam za intuicją i to jest, cieszę się bardzo, że tak się stało, chociaż ja myślałam, że mnie za chwilę wyrzucą, więc ja na tej akademii wzięłam urlop muzyczny i mówię, słuchajcie, jakby co, to ja wrócę. No, ale już nie wróciłam, natomiast zrozumiałam też, że ja bardzo potrzebuję ludzi do życia, a fortepian jest bardzo samotny. No i tu miałam tych ludzi aż potąd i wtedy siadałam do fortepianu i tak do dziś jest.
2: Czas na muzykę, moja miła, wracamy do rozmowy, ale najpierw zagra dla nas Kombi, Słodkiego Miłego Życia.

0: I tutaj no, zrobili mi niezłe jajo, bo najpierw Maciek Kawalski zapytał, czy zagram pieśń i zaśpiewam i tam z innymi zaśpiewam. No więc dobra, zaczęłam się tego uczyć. Nie znałam jej. Ale nie pamiętam, jak ona się nazywa.
1: No, no.
0: A potem do mnie dzwoni i mówi, a zagrabisz jeszcze jeden utwór? Ja mówię, jaki? Etiudę rewolucyjną. Ja mówię, nie grałam tego, jak grałam na fortepianie. On mówi, no ale masz 2 miesiące.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Hej. Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
18: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
19: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
20: Dźgnął ją kilkanaście razy.
21: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
18: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
22: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
18: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Weekend.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nieustająco z nami Maria Dębska. Mario, gdzie jest więcej improwizacji? Czy w fortepianie, w muzyce, czy w graniu, na scenie, w aktorstwie?
2: Ja grałam na fortepianie klasycznym i tam obok nas byli jazzmeni i my im tak posłuchaliśmy, trochę zazdrościliśmy, ale no, nas nie uczyli improwizacji i jazzu. Ja ubolewam trochę nad tym. Ja też dlatego zostałam aktorką, bo w aktorstwie ja czuję dużo więcej wolności. No po prostu. Możesz sobie wymyślić dużo rzeczy. Jak to ma być, co to za postać, jaka to scena, ale przychodzisz, patrzysz w oczy, wiesz, partnerowi swojemu i on ci gra inaczej. Ty mówisz, kurde.
1: Się całujesz.
2: No i się całujesz na końcu. Ale...
1: A się lubisz całować w filmie?
2: Nie, no trudne to jest.
1: Kurczę, no, ja myślę. No.
2: Trudne to jest bardzo, ale... że tak powiem, mam szczęście do partnerów bardzo
1: dobrze
2: wychowanych, bardzo też takich, wiesz, bo to kurczę, no, żeby to naprawdę bywa trudne.
1: Ja wiem, a jeszcze nie daj Boże ze swoim partnerem potem to oglądać. Boże, no, oni muszą się czuć. Nie, ja im nie zazdroszczę.
2: No ja też. Chociaż powiem ci, wtrącę tylko, że jakiś czas temu się spotkałam.
1: Czy to ja wtrącam, ty mówisz.
2: Z Borysem Szycem i z Justyną, jego wspaniałą żoną. I ona, bo ja grałam żonę Borysa, jak robiliśmy Piłsudskiego. Mhm. I Justyna mówi, słuchaj, ze wszystkich żon mojego męża to chyba ciebie najbardziej.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z aktorką Marią Dębską i będzie o urodzie, byciu pięknym, co to znaczy, jak również o dobrostanie. Czym dla Marii jest dobrostan?
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Reklama. Wybiła 14, a zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
9: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
10: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
9: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
8: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. 2 lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
11: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w serce, czyli część serca.
8: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Pogoda.
8: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario, tak? Czy często masz wolne weekendy?
2: Ostatnio miewałam często.
1: No ale ty bardzo jesteś zapracowana.
2: Często jest teatr wieczorami. Aha. Gram wieczorami, ale lubię wolne weekendy i walczę o nie do upadłego.
1: No a my się dowiemy, jakie małe rzeczy Maria też lubi. Nie tylko wolne weekendy, ale jakie są jej ukochane rytuały. Wszystko to w tej godzinie. Bądźcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, przeczytałam w jednym z twoich ostatnich wywiadów, że taki właśnie masz dobry moment, czujesz się dobrze ze sobą. Co to znaczy, że czujesz się dobrze ze sobą?
2: Czuję się spokojniejsza. Mhm. Czuję się bezpieczniej, jakby w ogóle w życiu i sama ze sobą i z ludźmi bliskimi, ale też ci powiem, że sobie więcej wybaczam. Jestem mniej dla siebie okrutna. Sobie tak dowalałam, wiesz, że sobie nie mogłam, kurczę, wiesz, no nie wiem, no, zarysowałam wczoraj samochód na przykład, nie? Masakra, no po prostu głupio bardzo. I miałam taką chwilę, jesteś tak, nie powiem tego, nie powiem jaka jesteś, i wróciłam do domu, przeczytałam jakieś wiadomości straszne i mówię, czym ty się przejmujesz, dziewczyno? Jakby tyle gorszych rzeczy mogło się zdarzyć.
1: Tak.
2: Daj spokój.
1: Tak.
2: Po prostu uważaj bardziej, bądź skupiona.

0: Byłabym zupełnie zapomniała Mario Dębska. Grasz Kazimierę Wąsowską w Lalce. Czy ty w ogóle miałaś lalkę jako lekturę w szkole? Bo przecież ty jesteś młodsza ode mnie.
1: To była moja lektura. Ja byłam w dość takim lekko odjechanym liceum, gdzie mieliśmy też szalone lektury i takie, których nie było w kanonie, takim podstawowym. Ale lalka była jedną z moich ulubionych lektur, a Wąsowska była moją ukochaną postacią, więc jak się dowiedziałam, że...
0: To aż tak?
1: Nie, no to jest naprawdę już grubymi nićmi uszyte.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario Dębska, miła, muszę ci coś wyznać. Na poważnie. Ja jestem w takim zachwycie, jeśli chodzi o twoje fizis. Ty należysz do takich kobiet, które są obiektywnie piękne. Czy ty to w ogóle doceniasz?
2: Słuchaj, to jest tak obiektywne, subiektywne jednak, ja uważam, że naprawdę...
1: Przecież ja przed chwilą powiedziałam.
2: Słuchaj, uczę się też przyjmować komplementy. Więc przyjmuję go, dziękuję. Mam dni, że się czuję super piękna. I po prostu...
1: I pławisz się w tym.
2: Nie, i po prostu czuję się... Ale no. Zazwyczaj ma to totalnie związek z moim nastrojem i z jakim momentem w życiu. I dla mnie to, jak ja mam błysk w oku, to ja się wtedy mogę poczuć naprawdę pięknie ze sobą.
1: No mam, fajnie, żeby ten środek
2: się zgadzał. Mam momenty, jest ich wiele, że się totalnie do siebie doczepiam. I nie i cały czas mam dużo kompleksów.
1: Nie doczepiaj się do siebie. Wspominałaś o czułości.
2: Ja to mówię innym kobietom, a sama się tego dopiero uczę.
1: Czułość nas uratuje.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Popcorn w kinie za 35,99?
6: Popcorn się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
18: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
19: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, twoje ukochane rytuały takie małe, co to są pod ręką, co to są często za darmo, a które dają, wiesz, takie ukojenie i radość. Co to jest?
2: Słuchaj, na pewno jest to czas z moim psem i rano spacer z psem.
1: Boże.
2: I taki mój wymarzony poranek to jest, że ja kocham śniadania jeść i robić. Nie umiem gotować, ale śniadania umiem.
1: Z moim starym byście się dogadali. No,
2: kocham to po prostu. Aha. I kocham robić śniadania w ogóle.
1: Dobrze, ładnie komponujesz, podajesz.
2: Uwielbiam, tak. No, uwielbiam. Sport bardzo lubię i bardzo mi to w głowie ustawia dobrze wszystko.
1: Ale sport, że jest jakiś tu konkret, proszę pani, czy jest łyżwa, czy jest narta?
2: Jest siłownia, bo lubiłam przy przygotowaniach do filmów różnych, bo też w zeszłym roku, półtora roku temu robiłam film, który zresztą na festiwalu w Gdyni będzie miał premierę, Przez ścianę.
1: Gdzie do pierwszej... Ale lalka nam tu zdominowała spotkanie. Zdominowała. Pani wybaczy?
2: Wybaczy, ale serce ma mi tu i to.
1: Teraz nasze serca niech otworzą się w kierunku Eweliny Flinty, która pięknie zaśpiewa swój wielki przebój Żałuję.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: A Wy, ludeczkowie, pamiętajcie, że o 15 wskakuje cały podcast, także możecie jeszcze raz się spotkać z Marią Dębską i pędźcie 30.
1: Premiera?
0: Premiera lalki 30. Tak, 30. A o reszcie porozmawiamy sobie, moja tak droga, jest. Niebawem. Umówmy się już, obiecajmy sobie spotkanie.
1: Umówmy się, bo akurat w tym miesiącu bardzo jest o czym mówić i tej jesieni. Także.
0: Tak jest. Ta jesień jest sponsorowana przez Marię Dębską. Przez rolę Marii Dębskiej. Seriale, spektakle, teatry. Stand-upy i piosenki.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja.
3: To już 15 na zegarach. Popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: W Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
5: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
6: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
5: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
4: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia na południu, a także na północy kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz o 14 najchłodniej jest to w Gdańsku 18 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam nawet do 22. Trzy minuty po godzinie 15:00, to zaczynamy, panie i panowie, tą przyjemną część tego sobotniego popołudnia, czyli najpiękniejsze gwiazdy muzyki lat 80. i 90. zagoszczą w waszych domach, w waszych samochodach albo tam, gdzie spędzacie to sobotnie popołudnie. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a na dobry początek Stevie Wonder.

Podobno na początku się broniła, ale potem zgodziła się podpisać kontrakt reklamowy na umieszczeniu swojej podobizny na opakowaniu sprayu do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje, a już za moment pojawi się zespół, który na samym początku istnienia, słuchajcie, planował grać tylko i wyłącznie punk rocka. Jednak po paru miesiącach stwierdzili, że jak nagramy takiego punk rocka, no to nikt nie będzie chciał ich grać w stacjach radiowych. No i coś chyba było w drugiej połowie lat 80. To już teraz przed wami zespół Duran, a my gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Takie dźwięki zachęcają do tego, żeby położyć się na swojej ulubionej sofie, zamknąć oczy i zapomnieć o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Bill Withers, Grover Washington Jr., no i genialny kawałek Just the Two of Us. To był rok 81, a w latach 90. ten numer zaśpiewał razem ze swoim synem Will Smith. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie za 27 minut 16, no to pora rozpocząć naszą popołudniowo-weekendową zabawę.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotę parę minut po godzinie 15 biorę na tapetę jeden złoty kawałek, tnego na trzy kawałki. Jeden kawałek ma dwie sekundy, drugi cztery, drugi sześć. No, a wy musicie rozszyfrować, co to za piosenka. A przed 17 finał naszej zabawy, przed 18 finał naszej zabawy. No i zagram wam ten magiczny kawałek wtedy w całości. A do wygrania dziś termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. No to teraz, kochani, pełne skupienie. Dwie sekundy tej piosenki. Jeśli już będziecie wiedzieli, co to za numer, no to dzwońcie. 22 4 4 i 3 0. Jeśli nie, no to za godzinę pojawi się kolejna podpowiedź muzyczna. Tym razem dłuższa, bo 4-sekundowa. No to co? Wsłuchujemy się w ten dwusekundowy kawałek. No i jeśli już wiecie, no to dzwońcie 22 4 4 i 3 0, a jak nie, to za godzinę wszystko się wyjaśni.
1: Kawałek po kawałku.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka wiedzy.

0: jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.

pierwsze przeboje pisał dla niej tata, a także brat, i tak jak robi William, słuchajcie, wierzy w istoty pozaziemskie. To Kim Wilde w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na pioniera muzyki elektronicznej końca lat 70., chociaż swoje te największe kawałki tworzył także w latach 80. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kraftwerk.

0: no po prostu magia dźwięków, a po 16 będę was zaskakiwał kolejnymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. Zatem koniecznie zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Reklama.
16: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Kłóceń zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
18: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg Wschód-Zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
17: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa. Krakowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz 8, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Pogoda.
16: Do końca dnia na południu i na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz nad samym morzem. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 17, a najcieplej w Zielonej Górze 21.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
16: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk z wielką radością i z wielką energią zapraszam Was na tą kolejną godzinę sobotniego popołudnia do Radia Złote Przeboje, w której już niebawem odkryję przed Wami kolejny fragment złotego przeboju w naszej zabawie, kawałek po kawałku. No a teraz pora na gwiazdę, która ostatnio jest naprawdę bardzo zapracowana. Godzinami siedzi w studiu nagraniowym, żeby pod koniec roku swoim fanom przedstawić nową płytę. Przed Wami Mariah Carey.

Zanim pochłonęła ją muzyka, od 6 roku życia trenowała wyczynowo lekko atletykę. Mowa o Sonic, jej wielkim przeboju Sky, a do dziś można ją także spotkać w londyńskich klubach muzycznych, gdzie wciela się w rolę DJ-ki, a w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce. To już prawie 13 minut po godzinie 16. Tu radio Złote Przeboje i największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który na przełomie lat 80. i 90. zdecydował się na świadome wycofanie się z blasku. Fleszy został niezwykle cenionym, no wprost rozchwytywanym autorem tekstów i kompozytorem, co czyni do dziś. Przed wami już teraz, jak dla mnie, trochę mało doceniana gwiazda tamtych lat, ale za to w radiu Złote Przeboje możemy słuchać jego kawałków przez całą dobę. To Nick Kershaw.

0: Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale. Kupujemy.
18: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: The Lion Sleeps Tonight w radiu Złote Przeboje na zegarach punktualnie 16:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każde sobotnie popołudnie biorę na tapetę, kochani, złoty przebój tnego na 3 kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. No a waszym zadaniem jest to ładnie poukładać i zrobić z tego jeden piękny, złoty przebój, a po godzinie 17 zadzwonić po 2244430, no i powiedzieć, jaki dzisiaj kawałek was pociąłem na kawałki. Dobrze, trochę się zamieszałem w tym wszystkim, ale emocji nie brakuje, bo już dzwonicie, chociaż nie padają do końca prawidłowe odpowiedzi. No to teraz pora na kolejną podpowiedź. Drugą to będzie kawałek 4-sekundowy. No i mam nadzieję, że tym kawałkiem pomału dobijamy do brzegu. Jeśli wiecie, kto to śpiewa, jaki jest tytuł tego numeru, to dzwońcie 22 4 4 3 0, a do wygrania dzisiaj termos i nasz cudowny biały kubek 22 4 4 3 0. A po 17 finał naszej zabawy i ostatni, trzeci kawałek.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny!
12: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20:00 w TVP2.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie

0: Najcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.

Mam nadzieję, że przy tej piosence posłuchaliście bicia waszego serca. To zespół Roxette, Listen to Your Heart w Radiu Złote Przeboje z genialnej zresztą płyty zatytułowanej Look Sharp. To już prawie za 10 minut będzie 17, no to teraz pora na francuskiego producenta muzycznego i zarazem DJ-a. Jest ona do dziś najważniejszą postacią muzyki house. Nadal komponuje, nadal nagrywa, no i już niebawem rozpoczyna takie krótkie tournée po Francji. Przed wami Bob Sinclair. We'll be right back.

0: To on na początku lat 90. w Wielkiej Brytanii bardzo mocno promował muzykę reggae. Maxi Priest i jego Close to You w radiu Złote Przeboje. A już po 17 u nas finał zabawy kawałek po kawałku. Emocji na pewno nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Pan Rębisz.
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś.
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Doskonale. Kupujemy.
20: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
22: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. A w rosyjskich atakach w nocy i poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
1: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkół podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
22: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0. A w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia dużo w pogodzie nam się nie zmieni. Nadal na północy, a także na południu proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 17 było w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Poznaniu 21. 3 minuty po godzinie 17 zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej zabawy, kawałek po kawałku, no ale wcześniej jeszcze zagram Wam ten najdłuższy kawałek 6-sekundowy. Bądźcie czujni, nagrody czekają na Was, między innymi termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. A na dobry początek, coś prosto z filmu 4 wesela i pogrzeb, no i zespół Wet.

0: bicie. Mimo genialnego słuchu i wielkiej wrażliwości muzycznej był całkowitym samoukiem, nigdy nie ukończył żadnej szkoły muzycznej. Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem, uwielbiam was rozpieszczać i zaskakiwać takimi cudownymi polskimi numerami w radiu. Złote przeboje przez całą dobę gramy dla was. Te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 12 minut po godzinie 17. No to pora najwyższa na ostatnią odsłonę naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku w radiu Złote Przeboje.
0: Biorę na tapetę jeden kawałek złoty, tnę go na trzy części. Jedna część ma 2 sekundy, druga 4, na ta ostatnia ma 6 sekund. No to bardzo proszę, odsłona trzecia. Kto śpiewa ten numer? No i mam nadzieję, że chyba wszystko będzie już teraz jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Jeśli wiecie, jaki jest tytuł tej piosenki i kto go wykonuje, to dzwońcie. 22, 4, 4 i 3, 0. Do wygrania przypomnę termos i nasz biały kubek. A w radiu Złote Przeboje już teraz oscarowa piosenka. To Irene Cara.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
16: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
17: Dźgnął ją kilkanaście razy.
18: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
15: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
19: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
15: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
20: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
21: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
22: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
23: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
24: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
25: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
26: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
27: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
26: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
28: Skoda.
29: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

0: nasza wyjątkowa złota gwiazda Beata Kozidrak. Siedzę i myślę w radiu Złote Przeboje. To jest idealny moment na finał naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Co godzinę od 15 grałem wam fragment pewnej piosenki pociętej na trzy części. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, no i ten ostatni miał 6 sekund. Jako pierwsza dodzwoniła się do nas Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Gdzie cię, dziewczyno, złapałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
2: W samochodzie. Pędzę do babci na Mazury.
0: Do babci na Mazury, no to będzie pewnie jutro przepyszny niedzielny obiad, rozumiem.
2: Oj tak, babcia robi pyszne żeberka, także miam, miam.
0: Ach, no to narobiłaś nam smaka w to sobotnie późne popołudnie. Agnieszko, droga, ty co godzinę z tych trzech fragmentów składałaś je skrupulatnie, no i okazuje się, że jest to przebój, ale jeszcze na razie nie mówimy, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wspólnie posłuchali tego ostatniego fragmentu piosenki, tego sześciosekundowego. Więc bardzo proszę. Agnieszko, droga, no to teraz powiedz całej Polsce, o jaki to przebój chodziło, jak złożyłaś tych trzech kawałków jeden przebój, jaki ci wyszedł, powiedz.
2: Alphaville, Forever Young.
0: Sprawdzamy. Forever young, I want to be forever young. Agnieszka, no nie mogło być inaczej. Oczywiście, że tak, Alphaville i Forever Young. W takim razie termos i nasz cudowny biały kubek już teraz wędruje w twoje ręce. W takim razie uściskaj od nas babcia, ja życzę ci szerokiej, bezpiecznej drogi. No i gramy specjalnie dla ciebie w całości ten numer Alphaville Forever Young. Dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo się cieszę.

0: ciebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na Octoplast.pl.

0: 4,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
5: Jagodzianka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

0: A w ogień puchnął z tego numeru z rockowym pazurem zespół R.E.M. w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 18 na pewno nie zabraknie takich mocnych dźwięków gitar i nie tylko, bo już niebawem rusza program Czas Gwiazd. No a my dzisiaj wybierzemy się do naszego rodzimego podwórka. Razem z Mariuszem Stelmaszczykiem będzie dużo polskiej muzyki.
1: Ależ pięknie to zapowiedziałeś. Tak będzie dzisiaj po godzinie 18, a więc opowiem wam dzisiaj o Republice, o zespole Lady Punk, no i będzie m.in. o tym, że kiedyś właśnie Republikę wzięli za mafię, tak jest, za prawdziwą mafię członków tego zespołu, oraz też grupa Lady Punk kiedyś występowała niby jako amerykański zespół, ale więcej anegdot to wieczorem.
0: Zapowiedzią narobiłeś nam takiego smaka, że na waszym miejscu, kochanie, nie odchodziłbym od radia Złote Przeboje nawet na sekundę. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru wam życzę, a ode mnie na koniec Wham!

te przeboje Madonna, American Pie. My dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem czas gwiazd i dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Lady Punk, a także Republiką.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama. Godzina 18:00, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
19: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak. Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
20: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
19: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrze w wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
21: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to spodziewajcie się deszczu praktycznie w całym kraju. Natomiast najpogodniej jutro na wschodzie, a także na południu. W niedzielę około 19 stopni w Trójmieście, w centrum 20, na południu 21. Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Minęła. Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i jak co tydzień w sobotę po 18:00 czas gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Lady Punk, a także Republiki, więc będzie mnóstwo anegdot i też mnóstwo świetnej muzyki, ale wcześniej Village People.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: Gdzie oni są?
0: Republika powstała w Toruniu w 1981 roku. W podstawowym składzie znaleźli się Grzegorz Ciechowski, Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański, a także Paweł Kuczyński. Szara rzeczywistość, brak perspektyw na życie sprawiało, że młodzi ludzie szukali wówczas alternatywy. Stąd ogromne zainteresowanie nową falą i rockiem, a zespół Ciechowskiego od razu wyróżniał się zarówno muzyką, tekstami, jak i wyglądem. Czarno-białe stroje, charakterystyczne pasy i niemal nieruchoma postawa muzyków sprawiły, że ówczesna młoda inteligencja pokochała grupę z Torunia. A szczególne sentymenty do Republiki ma aktor Michał Milowicz.
2: Republika wtedy był podział na popersów i punków. Lady Punk też słuchałem, ale natomiast pamiętam, że miałem grzywę taką, blond grzywę i słuchałem. To mnie porywało bardzo. Była mocna muzyka, która, no tak, to były czasy w ogóle, że te zespoły śpiewały piosenkę no, mocno polityczną, można by powiedzieć, albo anty nawet tak. Polityczną. Też w ciekawy sposób inteligentny i przekazywały te treści właśnie słuchaczom i młodzieży.
3: Bo tam trzeba było pomyśleć przy tych kawałkach, tam nie było odpowiedzi.
2: Tak. To było takie ze znakiem zapytania, słuchajcie, młodzież, zastanówcie się i dla władzy też zobaczcie, co robicie. Też taki paluszek ze znakiem zapytania. Także to była też muzyka buntu, bym to tak nazwał.
0: No to posłuchajmy. Biała flaga, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Zanim Janusz Epanasewicz został wokalistą Lady Punk, trafił tam, gdzie nie chciał się znaleźć.
1: Ja pochodzę z Mazur, wiesz, nie miałem żadnych znajomości, żadnych, wiesz, jakichś ludzi, którzy, bo wiedziałem, że wielu moich kolegów jakoś sobie radziło z tym i nie szli do wojska, mimo że byli zdrowi absolutnie, nie, a dostawali tam kategorię, jakoś sobie załatwiali. Ja nie miałem takich możliwości, no i się nie wymiksowałem. Nie było to fajne, bo z tego powodu jeszcze trafiłem później do aresztu, bo mnie aresztowano i skazano mnie wyrokiem za odmowę służby wojskowej, do której i tak mnie wcielono później na siłę, ale parę miesięcy musiałem przesiedzieć gdzieś tam w Giżycku w areszcie, także nie miałem wesoło z tym wojskiem.
0: Jednak marzeń o karierze nie porzucił i z czasem wiele się zmieniło.
1: Pamiętam, że zadzwonił Andrzej Mogilnicki gdzieś w hotelu, chyba w Katowicach mieszkałem w hotelu i w Krakowie niedaleko, więc Andrzej mówi: słuchaj, a zerwij się z tego hotelu, przecież nie jesteś za bramą, jesteś w normalnym, cywilnym hotelu, przyjedź do Krakowa, spróbujemy coś nagrać. I ja pamiętam, w nocy wyjechałem, Jacek Mastykarz, świetny realizator dźwięku, maluchem, pamiętam, na dworzec w Krakowie przyjechał, zabrał mnie z tego pociągu, wszystko w dużej konspiracji, żeby ktoś mnie tam gdzieś wywieźli do tego studia i tam się zaczęło. Tam poznałem tak naprawdę Janka. Chociaż nie, Janka poznałem wcześniej w Warszawie, ale już tam jakby muzycznie, w sensie, że był w studio Janek, był Andrzej Mogilnicki, no i cała ta produkcja tego. Tam minus 10 w Rio zacząłem śpiewać, no i to tak się zaczęło.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz piosenka, do której to tekst, co ciekawe, napisał Grzegorz Ciechowski z Republiki. A więc zostawcie Tytanika.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Co za dzień.
15: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Grzegorz Ciechowski to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskiej muzyce, którego twórczość wpływała także na innych muzyków, o czym opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
2: W tym tkwiła moim zdaniem siła utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego w eksperymencie literackim, który tam słyszeliśmy i obserwowaliśmy. To był bardzo dobry eksperyment literacki i dobra poezja, jednocześnie z dobrą muzyką. I ta muzyka też troszeczkę nawiązywała do nowej fali, ale do amerykańskiej, takiej jak chociażby Talking Heads. A Talking Heads to jest z kolei moja ulubiona kapela. Uważam się za pokolenie Stop Making Sense zespołu Talking Heads z roku 80. No a Republika świetnie nawiązywała do tego brzmienia i dlatego ich też tutaj pozdrawiam jako taką twórczość, jako takich autorów i tych muzyków, którzy na mnie bardzo pozytywne wrażenie nie tylko pozytywne wrażenie wywarli, ale również jakoś tam ukierunkowali.
1: Jednym z symboli Republiki stała się Mamona. To utwór, który w latach 90. brzmiał wyjątkowo aktualnie. Ciechowski śpiewał o pieniądzach, o konsumpcji, zdecydowanie puszczał oko do tych, którzy ślepo uwierzyli w kapitalizm. Zresztą ten utwór wspomina aktor Zbigniew Zamachowski.
3: To będzie Republika i Grzesiu Ciechowski. Pracowaliśmy razem, śpiewałem jego piosenki w Wiedźminie filmowym i telewizyjnym. Ale wcześniej, nim go poznałem osobiście, miałem wielką przyjemność, będąc na studiach, wybrać się na spektakl Republika do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie panowie grali na żywo swoją muzykę, między innymi utwór Mamona. To jest taka cudowna przewrotność, którą raczył nas Grzegorz, pisząc swoje utwory.
1: My jednak wracamy do początków Republiki. Kawałek ukazał się w 1982 roku, ale na płytę zespołu trafił na początku lat 90. Telefon.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
23: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Reklama.
11: Dzisiaj programy Czas Gwiazd i mnóstwo anegdot związanych z Republiką i też Lady Punk. Dowiecie się m.in. jak kiedyś zespół Lady Punk występował jako zespół rodem z Ameryki, ale szczegóły za parę chwil teraz w Lemon Tree.

0: Historia Lady Punk zaczyna się w 1981 roku, kiedy to gitarzysta i kompozytor Jan Borysewicz postanowił stworzyć własny zespół. Borysewicz miał już wtedy doświadczenie. Wcześniej grał m.in. z Budką Suflera. Ważną postacią od samego początku był również Andrzej Mogielnicki, autor tekstów. Dwa lata później, też w 1983 roku, ukazała się pierwsza płyta zatytułowana po prostu Lady Punk. I trudno było sobie wymarzyć lepszy debiut. Album zawierał m.in. Mniej niż zero, Fabrykę małp, czy też Kryzysową narzeczoną, które do dzisiaj ludzie śpiewają na koncertach, o czym Jan Borysewicz.
1: Ja widzę, co się dzieje na koncertach Lady Punk do tej pory. To jest coś niesamowitego. No, my jesteśmy kapelą, mówię tu o Lady Punk, no, która po prostu będzie zawsze istniała. No, to jest taka jakby ponadczasowa, prawda, że trzecie pokolenie nam dochodzi.
0: Ale kiedy zespół zaczynał, bywało różnie. Owszem, zespół Lady Punk koncertował w Stanach Zjednoczonych, gdzie odmówił supportu Madonnie, ale z kolei za naszą wschodnią granicą działy się rzeczy, w które dziś ciężko byłoby uwierzyć.
1: To był zaraz przyjazd po promocji płyty amerykańskiej w Stanach.
0: Tak.
1: I myśmy wrócili i dostaliśmy propozycję, żeby zagrać trasę taką w Rosji. I pojechaliśmy, to pamiętam, to chyba była miejscowość Błagowieszczeńsk. To było w ogóle jakoś na granicy z Chinami. No, byliśmy w szoku, bo jak wjechaliśmy do tego miasteczka, czy tam miasta, to wszędzie były plakaty w ogóle zespół z USA. I myśmy zgłupieli, o co chodzi, wiesz, a oni nagle mówią, że żeby więcej ludzi przyszło, to oni zrobili taką reklamę. Uh-huh. Więc słuchaj, cały stadion był ludzi, ale zrobili coś takiego, że postawili nam scenę, kilka kolumn, uh-huh, i ta płyta była puszczana w ogóle z magnetofonu. To był jakiś kosmos, słuchaj. Musieliśmy udawać, że mówimy po angielsku, że jesteśmy Amerykanami, że palimy Marlboro, żuliśmy gumę.
2: Uh-huh. I know, understand.
1: Yes, yes, yes, we have Marlboro, yes. Uh-huh. Nie, no to był jakiś kocioł, wiesz. No. Myśmy się tylko z tego śmiali, tak, no bo co zrobić, no.
0: A my słuchamy w Radiu Złote Przeboje, Lady Punk, sztuka latania.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz.
0: Grzegorz Ciechowski to nie tylko Republika. Udzielał się także jako producent. Współpracował m.in. z Kają, Kasią Kowalską, Justyną Steczkowską. Stworzył też muzykę do Wiedźmina, serialu, nie gry. Ale wcześniej, bo w 1986 roku, kiedy to na kilka lat Republika de facto zawiesiła swoją działalność, rozpoczął nowy rozdział jako obywatel GC, o którym to wspomina Tomek Organek.
2: Republika to kolektyw oczywiście, a obywatel GC no to Grzegorz Ciechowski, który postanowił się spełnić w inny sposób. Oba te twory są bardzo, bardzo silnie naznaczone liderem.
0: I właśnie wtedy w życiu Ciechowskiego pojawia się Leszek Biolik, którego poznał podczas festiwalu Fama w Świnoujściu. Proponuje mu wspólne granie w Obywatelu, a na początku lat 90. zaprasza do Republiki w miejsce basisty Pawła Kuczyńskiego. Mówi Leszek Biolik.
3: W tej chwili, po latach, właściwie pamiętam tylko dobre rzeczy, ale pamiętam też taki swój lekko punkowy opór zawsze przed jakimiś takimi decyzjami, które podejmował samodzielnie i bezdyskusyjnie. No to wiadomo, że ja w tym momencie zawsze się jeżyłem, ale z drugiej strony podejmował słuszne decyzje, powiedzmy w 90% czy tam. I był bardzo dobrym liderem, był fajnym kompanem, wzbudzał szacunek nawet, kiedy byłeś z nim blisko. Był takim psem alfa w tym stadzie, absolutnie. Natomiast był bardzo dobrym przyjacielem, był niezwykle lojalny. Ja pamiętam nawet takie sytuacje, kiedyś ktoś mnie zaatakował na... Graliśmy jakiś zespół, coś tam, rock dla AIDS, czy coś takiego na Torwarze. I pamiętam, że schodziłem z gitarami ze sceny i jakiś koleś podleciał, mnie zaatakował i chyba uderzył. I ja w ogóle tak patrzyłem na to na zasadzie jakiegoś takiego kosmosu w ogóle, o co chodzi. Natomiast pamiętam, że jak Grzesiek się o tym dowiedział, to chciał tego człowieka znaleźć i po prostu natychmiast stawał w obronie. Ja obserwowałem to i ja zawsze mówiłem, Grzesiek, wyluzuj, po prostu jeżeli będę chciał, zrobię to sam, ale najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, żebyś to ty robił. Ale on był taki.
0: Ale wracając, jako obywatel GC Grzegorz Ciechowski nagrał m.in. takie przeboje jak Nie pytaj o Polskę, czy też Tak, tak, to ja. Słuchamy.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Jan Borysiewicz, zanim stał się jednym z najbardziej znanych polskich gitarzystów, grał na perkusji, tak jak jego ojciec, który występował w zespole jazzowym.
1: Ja zacząłem grać na perkusji, jak usłyszałem Hendrixa, Band of Gypsy. Po prostu ja oszalałem na punkcie sekcji, która tam grała. W zasadzie to mnie najbardziej kręciło i po prostu w pewnym momencie mój brat, starszy ode mnie, nauczył mnie grać Dom Wschodzącego Słońca na gitarze. I potem jakby przeskoczyłem na gitarę, no natomiast perkusja zawsze była moim takim jakby no pierwszym instrumentem, który myślę, że dla każdego gitarzysty, czy to basowego, czy solowego, bardzo wielu znakomitych gitarzystów gra na perkusji i to bardzo dobrze. Więc wydaje mi się, że takie poczucie rytmu i granie w ogóle na bębnach bardzo dużo pomaga w graniu na gitarze.
0: A ta wieloletnia praktyka zaowocowała tym, że Jan Borysiewicz miał okazję poznać takich profesjonalistów w swoim fachu, jak chociażby Mark Knopfler z Dire Straits.
2: Bo ja mu dałem gitarę w prezencie taką, poprosiłem Marka tak. Gitkowskiego, który robi gitary, wiesz, i też dba o moje gitary, wiesz, ale też nie tylko o moje. Poprosiłem, żeby zrobił takiego mini Stratocastera, wiesz, tak, bo Knopfler przyjechał do Polski, chyba w klubie Lokomotywa grał. Tydzień wcześniej był Bon Jovi, tydzień później był Knopfler i on zagrał 5 czy 6 utworów w ogóle i to był taki przedsmak trasy, którą miał za chwilę zagrać w Polsce. No i ja mu dałem tą gitarę w prezencie, on tak spojrzał i mówi, o, mówi Jan, thank you, ale jak się na tym gra? Ja wziąłem tą gitarę, mówię, ja ci pokażę. I zacząłem grać z Sultani Swingu na gitarze. On mówi, o, nie znam tego numeru. Ja mówię, Mark, nie możesz znać, bo to jest moja nowa kompozycja.
0: A my wracamy do Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Czas na kawałek Na co komu dziś.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i oczywiście jak zwykle zapraszam. A zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia i spotkania z Justyną Rudzką, a oprócz tego będziemy także dziś w Teatrze Stefana Żeromskiego. Będziemy dziś w Obicach, będziemy dziś w Urzędzie Wojewódzkim i nie zabraknie także innych miejsc, w których także będziemy, bo odwiedzimy i policję, bo kryminalne Świętokrzyskie nam się szykuje. Będziemy mówić również o tym, co jest grane, o ciekawostkach, o ekologii. No i to wszystko w ciągu jednej godziny. Tematów sporo, a więc nie przedłużając, nie przeciągając, po prostu zapraszam. Zaczynamy.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
11: Co działo się w minionym tygodniu? O tym przypomni nam Justyna Rudzka.
10: Poniedziałek.
12: Wakacje, wakacje i po wakacjach. Te w naszym regionie były dosyć bezpieczne. Służby podsumowały ten czas. Od 26 czerwca do końca sierpnia policjanci skontrolowali blisko 3000 osób kierujących hulajnogami elektrycznymi, mówi pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego inspektor Tomasz Jarosz.
13: W trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych.
12: Policjanci zatrzymali także 48 użytkowników, którzy poruszali się hulajnogami w stanie nietrzeźwości. Kolejny odcinek ulicy Słonecznej w Wolicy w gminie Chęciny w przebudowie. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 150 metrów drogi. Wykonane zostaną obustronne pobocza i nowa nawierzchnia. A jeśli ktoś z Was prowadzi sklep, kawiarnię czy inną firmę i chce włączyć się do programu Jędrzejowska Karta Seniora, to teraz jest ten czas. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.
10: Wtorek.
12: Do tragicznego wypadku doszło nocą w Porzeczu w podkieleckiej gminie Miedziana Góra. Dramat rozegrał się kilka minut po północy, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z rzeczniczka kieleckiej policji.
14: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni kierujący Seatem podczas wykonywania manewru wyprzedzania na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w przepust, a następnie dachował.
12: Mężczyzna zginął na miejscu. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Seniorada 2026 w Małogoszczu w powiecie jędrzejowskim była nie tylko okazją do wspólnej zabawy i integracji, ale też rozmów o bezpieczeństwie osób starszych. Seniorzy mogli porozmawiać z policjantami o najważniejszych zagrożeniach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. rozmowy o oszustwach.
10: Środa.
12: Utrudnienia gonią utrudnienia. Już jutro mają rozpocząć się prace na 310-metrowym odcinku ulicy Warszawskiej w Kielcach. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Ciężki sprzęt wjedzie na drogę na początku października. Pińczowski pamięciownik okazał się wielkim sukcesem. Jak podaje Echo Dnia, zebrano 500 zdjęć starego Pińczowa i jego mieszkańców. Przynoszono zarówno rodzinne fotografie oraz zdjęcia przedstawiające Pińczów i okolice.
10: Czwartek.
12: Trwają utrudnienia na drogach, bo ruszył kolejny etap modernizacji ulicy Jagiellońskiej w Kielcach. Kierowcy muszą przygotować się na zwężenia jezdni, wyłączoną sygnalizację świetlną oraz objazdy, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
0: Odcinek blisko 700 metrów od okolicy skrzyżowania z ulicą Karczówkowską i Kamińskiego do ulicy Krakowskiej.
12: Remont ulicy Jagiellońskiej potrwa do połowy października.
10: Piątek.
12: Ponad 8 milionów złotych pomoże gminie Pińczów w realizacji projektu pod tytułem Bulwary nad Nidą. Środki pochodzą z funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal rodzice dzieci z regionu Świętokrzyskiego mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS albo przez bank, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
15: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
12: Wnioski można składać do końca listopada. 259 miejsc rezydenckich czeka na lekarzy w świętokrzyskich szpitalach oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Jak informuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, rozpoczęło się postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specjalizacyjne. Wnioski można składać do końca września. Najwięcej medyków będzie mogło szkolić się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
11: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Justyna Rucka. Dziękujemy bardzo.
10: Co słychać w Świętokrzyskiem?
11: Ostatnio na antenie mówiliśmy sobie o tym, że wrzesień to jest chyba najbardziej festiwalowy miesiąc w naszym województwie, bo i festiwal filmu i muzyki, który trwa w Filharmonii, bo na przykład festiwal balonowy świętokrzyskie w Pińczowie, czy równolegle odbywający się także w Pińczowie festiwal Natura Kina. Za nami w zeszły weekend festiwal Herlinga Grudzińskiego, a przed nami między innymi Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Teatrze Stefana Żeromskiego. I właśnie do Żeromskiego już teraz się przenosimy. O festiwalu powiemy sobie bliżej jego terminu rozpoczęcia w październiku. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się do połowy ubiegłego wieku i właśnie do teatru.
10: Pasjonująca historia naszego regionu.
11: Odwiedzamy dziś również Teatr Stefana Żeromskiego, a tam można by powiedzieć, że w każdym kącie kryje się jakaś ciekawa historia. Kiedyś na antenie z moim gościem, którym jest Paulina Drozdowska i którą za chwilkę oficjalnie powitamy na antenie, rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko się zaczęło, skąd teatr się wziął, historia pięknej miłości. No a dziś porozmawiamy sobie o tak zwanych złotych czasach kieleckiego teatru, czyli tym, co działo się w latach 50. ubiegłego wieku. Dzień dobry, witam cię, Paulino.
16: Dzień dobry, witam.
11: Czy ja dobrze powiedziałem na wstępie, że to właśnie będzie tematem naszej dzisiejszej teatralnej historii, ten złoty wiek kieleckiego teatru?
16: Tak, rzeczywiście na te dyrekcje Ireny i Tadeusza Byrskich mówi się złote czasy kieleckiej sceny, dokładnie tak.
11: No i zdradziłaś wszystko, że będziemy mówić o właśnie dyrektorach i o tym, co się wtedy działo w teatrze. Zacznijmy sobie w takim razie od samego początku, bo jest o tym właśnie złotym czasie właściwie dwa wątki są do poruszenia, bo i to, co działo się na teatralnej scenie i na deskach teatru, a także to, co działo się przy teatrze, czyli w studium teatralnym.
16: No, historia, myślę, jest ciekawa. Studium teatralne działało w Kielcach w 1955, ruszyło, działało do 1958 roku z inicjatywy Ireny Byrskiej, która wiemy, że oprócz tego, że była oczywiście reżyserką, aktorką, dyrektorką teatru, to również była pedagogą teatralną. I tę inspirację jeszcze z młodych lat, kiedy właśnie inspirowała się redutą Obsterwy, właśnie wyniosła, sama bardzo się tym interesowała i miała takie marzenie, taką ideę, żeby założyć własną szkołę aktorską. Ta szkoła była o tyle właśnie nietypowa, że mówi się, że była pierwszą średnią szkołą aktorską w Polsce. I właśnie z tego marzenia, z inicjatywy Ireny Byrskiej.
11: A czy źródła historyczne wspominają coś na temat tego, ilu kandydatów zgłosiło się do tego pierwszego, no i zarazem jedynego rocznika, który ukończył kieleckie studium teatralne?
16: Szkoła, do kandydatów do szkoły zgłosiło się 434, przyjęto 26 osób, a ukończyło ją tylko 18.
11: Rozumiem, że to działało w ten sposób, że po prostu adepci szkoły, adepci studium występowali również na scenie, tak?
16: Idea była taka, że te osoby, które ukończą szkołę, wzmocnią zespół kielecki i rzeczywiście w większości z nich się tak potoczyła ta kariera, że zostali aktorami, kilkoro też aktorami Teatru Żeromskiego, jak Regina Redlińska, Zenon Jakubiec, Jarosław Strzemień. Wśród tych takich znanych słuchaczy też Andrzej Antkowiak czy Joanna Rawik, piosenkarka. No a niektórzy po prostu grali w innych teatrach, czy razem z Kieleckimi też opuścili Kielce. Studium o tyle było takie ciekawe, że wszystko miało się odbywać w idei pokory dla sztuki, dla sceny. Nawet jeżeli ktoś był z Kielc czy z regionu, musiał mieszkać w teatrze. W teatrze był internat, stołówka. W dawnej bibliotece było też takie miejsce, taka przestrzeń na scenę. Co ciekawe, nie tylko uczono się tamtych umiejętności, którymi powinien odznaczać się dobry aktor, jak na przykład umiejętność mówienia wiersza, tak? Ale również ci słuchacze chcieli tym teatrem żyć 24 godziny na dobę, więc sprzątali, gotowali, sami pracowali nad tekstem, sami wykonywali sobie kostiumy, sami przygotowywali scenografię, obserwowali też to, co dzieje się w innych teatrach, a wyjazdy do tych innych teatrów organizowała jeszcze Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego. A żebyscy mieli właśnie wspaniałe relacje z przedstawicielami znakomitymi czy świata literatury, nauki, kultury, dlatego na ich zaproszenie wykłady miały same znakomitości. Aktorzy jak Jacek Woszczerowicz, Władysław Woźnik, reżyserzy jak Bogdan Korzeniewski czy Wilan Korzyca, krytycy Artur Sandauer, badacze, wykładowcy Irena Sławińska, Roman Ingarden, Władysław Tetankiewicz, Zbigniew Raszewski, Bolesław Taborski, Stefan Srebrny, krytycy literacy jak Julian Rogoziński chociażby czy Jerzy Hordyński. Więc same znakomitości, nawet istnieje taka legenda, że sam Tadeusz Kantor dawał tu kiedyś wykład. Więc szkoła działała naprawdę na wysokim poziomie. No, wypuściła tylko jeden rocznik, bo jak wiemy, też tutaj polityka wówczas mieszała się w działania teatru i byliśmy musieli opuścić Kielce, ale mieliśmy taki epizod i dzisiaj w teatrze są drzwiczki od kominka wystawione w naszym tutaj lapidarium w Nowym Kłaje, co zawsze przypomina mi o tym, że na tym drugim piętrze kiedyś istniało to studium teatralne.
11: No proszę bardzo, to jest piękna naprawdę opowieść i piękna historia. Z tego, co mówisz, właściwie już to wynika, ale ja muszę zapytać, czy w związku właśnie z tym, że studium działało, czy w związku z tym, że mieliśmy tak znakomitych wykładowców, że ten jeden rocznik opuścił i ten jeden rocznik opuścił szkołę, rzecz jasna, i oni, tak jak powiedziałaś, pracowali te 24 godziny na dobę, byli dostępni, może nie tyle pracowali, co byli dostępni, to właśnie dlatego ten okres jest nazywany złotym okresem kieleckiego teatru, czy być może na scenie również działy się właśnie tak wspaniałe rzeczy?
16: Nie tylko dlatego. Tak, to studium teatralne było jedną z takich głównych inicjatyw. Słuchacze tego studium dali też kilka przedstawień, które podobały się bardzo publiczności. Chodzono na te spektakle Wieczór Liryki Greckiej, Pokój Arystofaneca, Ocalenie Antygony, Krystyny Berwińskiej, czy dzieje Tristana i Izoldy, Romeo i Julię, Wesele Wyspiańskiego. I te spektakle rzeczywiście się podobały, ale to nie są najważniejsze dokonania Berwińskich. Sama ich droga repertuarowa, wyznaczanie sobie ambitnych celów, współpraca ze świetlicami miejskimi, co było takim prototypem, można by powiedzieć, Teatru Polska, tego programu, kiedy teatry objeżdżają te miejscowości, w których nie ma scen teatralnych. ale mówię, przede wszystkim ta walka o ambitny, wymykający się co z realizmu i teatr i spektakle, o których mówiono w całej Polsce i pisano w całej Polsce, spektakle samych Byrskich właśnie, czyli te najważniejsze spektakle Popluskwa, Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Ireny Byrskiej, Kaligura, Alberta Kami w reżyserii Tadeusza Byrskiego i Powrót Odysa Wyspiańskiego, który wyreżyserowali wspólnie. To takie sztandarowe spektakle z tej dyrekcji właśnie, które zwróciły oczy krytyków z całej Polski na ten prowincjonalny wówczas Teatr Bielecki tak postrzegany. Więc takie pierwsze też bardzo ważne wydarzenia artystyczne.
11: Ale Teatr Byrskich i to, co robili na scenie, czy też poza sceną, ucząc nowych aktorów swojego fachu, to nie wszystko. I nie wszystko, co świadczy o tym złotym wieku Kieleckiego Teatru, bo to także była praca nad publicznością.
16: Byrscy budowali publiczność niemalże od zera, budowali też środowisko takie zainteresowane teatrem. Rozmawiali z tymi ludźmi, organizowali takie właśnie spotkania, herbatki i budowali to środowisko tych ludzi zainteresowanych teatrem. No ale niestety nie wszystkie te działania, zwłaszcza takie wymykające się tym wtedy socjalistycznym działaniom ze strony państwa, się podobały.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Do tej wyjątkowej historii Teatru Stefana Żeromskiego pewnie jeszcze wrócimy do ciągu dalszego tego, co działo się w połowie ubiegłego wieku w teatrze, ale już nie dziś. Dziś zajmujemy się innymi tematami, kolejnymi tematami, między innymi takim.
5: Eko Świętokrzyskie.
11: Dziś trochę o ekologii będzie. Zaglądamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym właśnie celu i być może znajdziemy tam odpowiedź na pytanie, dlaczego smog to wróg zdrowia. Czym różni się smog zimowy od letniego smogu oraz czym ogrzewać dom, by nie zanieczyszczać środowiska. W związku z tym wszystkim i z tymi pytaniami, które budzą na pewno wątpliwości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska chciałby zaprosić Was na pewien serial. A dokładnie to na pierwszy odcinek miejskiej kampanii Ekomaniak i poznania prostych działań, które każdy z nas może pojąć na rzecz czystego powietrza. Pierwszy odcinek kampanii pod tytułem Oddychaj swobodnie, Kielce bez smogu, przewodnik świadomego mieszkańca już jest i zawiera podstawowe informacje dotyczące składu powietrza oraz substancji, które mogą powodować jego zanieczyszczenie. W tym pierwszym odcinku omówiono m.in. problem smogu, źródła emisji zanieczyszczeń oraz wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i jakość życia mieszkańców. W materiale poruszano także temat głównych źródeł zanieczyszczeń w mieście, w tym tzw. niskiej emisji związanej z ogrzewaniem budynków. Przedstawiono różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami ciepła oraz znaczenie stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Materiał zwraca również uwagę na fakt, że na jakość powietrza wpływ mają codzienne decyzje mieszkańców, m.in. sposób ogrzewania budynków czy oszczędzanie energii. Film powstał w ramach kampanii informacyjnej o charakterze ekologiczno-edukacyjnym pod nazwą Ekomaniak, dotyczącej ochrony środowiska naturalnego i dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 10 tysięcy złotych. Link do filmu znajdziecie na stronie Kieleckiego Magistratu, jak również film znajdziecie na YouTubie.
5: Co słychać w Świętokrzyskiem?
11: No właśnie, co było słychać w Świętokrzyskiem w minionym tygodniu? Między innymi odgłosy z Targów Kielce. Przepraszam, już nie Targów Kielce, Expo Kielce. Tak teraz oficjalnie Targi Kielce będą nazywane, bo zmieniły nazwę. Oczywiście MSPO, które jest największą imprezą w naszym regionie. Setki tysięcy odwiedzających, mnóstwo wystawców, mnóstwo państw, zagraniczne delegacje. I między innymi w czasie właśnie Targów MSPO podpisano dwa ważne listy intencyjne odnośnie terenów w Obicach. Już teraz przypomnimy sobie, o co chodziło.
17: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
11: No to co z tymi Obicami, co z tym terenem i co z tymi porozumieniami i listami intencyjnymi? Zaczynamy od pierwszego z podpisanych listów intencyjnych, który łączy miasto Kielce, Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną Starachowice. Ta współpraca ma dotyczyć w pierwszym etapie około 300 hektarów gruntów położonych w gminie Morawica oraz gminie Chmielnik. Strony chcą wspólnie pracować nad stworzeniem otoczenia biznesowego i technologicznego, które umożliwi lokowanie na tym terenie dużych inwestycji o znaczeniu regionalnym lub krajowym. Tak mówi teoria. A co to oznacza w praktyce? No po prostu jest to przygotowanie obszaru pod względem technicznym i formalno-prawnym. Prace mają obejmować m.in. kwestie planistyczne, środowiskowe, warunki przyłączania do infrastruktury, przygotowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz analizę możliwości lokalizacji przyszłych obiektów. Jest również drugie porozumienie, które miasto Kielce podpisało z Centralnym Portem Komunikacyjnym. A ono dotyczy możliwości przygotowania i realizacji kolejowego terminala towarowego w Obicach. Partnerzy rozpoczną analizy techniczne, prawne, środowiskowe, ekonomiczne i finansowe, które pozwolą ocenić możliwości projektowania, finansowania budowy i późniejszej eksploatacji terminala. Szczególnie istotne będzie sprawdzenie możliwości jego włączenia do krajowej sieci kolejowej, w tym nowych połączeń planowanych w ramach projektu zintegrowanej sieci kolejowej. Analizowane będą również wstępne rozwiązania dotyczące układów torowych i dojazdów, a także źródła finansowania oraz możliwości zaangażowania dodatkowych partnerów. W podpisanym liście wskazano również możliwość podwójnego zastosowania przyszłego terminala, zarówno na potrzeby gospodarcze i logistyczne, jak i w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju. No to teraz kilka słów właśnie o tych listach intencyjnych. Na początek prezydentka Kielc Agata Wojda.
18: To jest pierwszy realny krok, żeby w Obicach powstała strefa inwestycyjna. Pierwsze porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu i Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice po to, żeby wspólnym wysiłkiem zintegrować ten teren i zacząć go uzbrajać, a także przez profesjonalną agencję rządową zacząć szukać potencjalnych inwestorów. Drugi list to porozumienie z Centralnym Portem Komunikacyjnym, żeby w zapisanej, w zintegrowanej sieci kolejowej terminal intermodalny zyskał priorytet inwestycyjny. CPK to wyspecjalizowana jednostka, która może nam pomóc zaprojektować takie rozwiązanie, a ono pod kątem pewnej logistycznej oferty znacząco zwiększa potencjał Obic jako terenu inwestycyjnego. Oczywiście tutaj dochodzi jeszcze sojusz na poziomie lokalnym z gminą Morawice, z gminą Chmielnik, także z samorządem województwa świętokrzyskiego, z którym będziemy rozmawiać, żeby nasze działania w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dały tą pierwszą możliwość, żeby te tereny mogły w końcu zyskać swoje przeznaczenie, o którym wszyscy marzymy. Z jednej strony procedować się będzie zmiany dotyczące planowania przestrzennego, natomiast z drugiej strony my już prowadzimy rozmowy z ARP na możliwą sprzedaż części terenu w Obicach. Mówimy o około 300 hektarach. Mamy już pierwszą wycenę zrobioną przez Specjalną Strefę Ekonomiczną Starachowice. My będziemy także przygotowywać swój operat szacunkowy. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy wystąpić do radnych z taką propozycją i zgody na sprzedaż. To jest element, który pozwoli nam ogłosić przetarg i sprzedać grunty agencji rządowej, która profesjonalnie może zająć się uzbrojeniem i potem szukaniem potencjalnych inwestorów. Pewnie spytacie Państwo, co miasto będzie z tego miało, oprócz w rejonie regionu świętokrzyskiego, w swoim najbliższym sąsiedztwie, potencjalne nowe miejsca pracy. Chcemy środki pozyskane ze sprzedaży gruntów w Obicach zainwestować w Kielcach, zainwestować w tereny inwestycyjne na przykład na Nowym Malichowie, na przykład na Niewachlowie, po to, żeby lokalizować także nowe przedsiębiorstwa na terenie samego miasta Kielce, żeby oprócz nowych miejsc pracy były też nowe wpływy do budżetu miasta.
11: No sami przyznacie, że brzmi to wszystko bardzo ładnie, bardzo pięknie i miejmy nadzieję i tego zresztą życzymy, żeby się udało. Natomiast jak słyszeliśmy, w Obicach raczej już nie będzie lotniska, nawet na 100% nie będzie lotniska. Być może będzie port komunikacyjny, a więc te środki transportu po prostu zostały zamienione. A na antenie pojawia się Daniel Ryczka, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, i także kilka słów o tej współpracy opowie.
19: No jesteśmy na takim etapie, na którym rozpoczynają się studia i analizy, które dadzą nam odpowiedź na to pytanie. Ja nie chciałbym przesądzać, natomiast na pewno wykorzystamy cały potencjał i cały jakby zakres kompetencji, który budowaliśmy na terenie pozostałych stref ekonomicznych, którymi zarządzamy, bo mamy rodzaj know-how i mamy doświadczenie w budowaniu takiego właśnie ekosystemu dla inwestorów, który sprawia, że oni widzą siebie i widzą swoje inwestycje na naszych terenach. To są oczywiście rozmaite narzędzia, poczynając od tych, powiedzmy, gwarantowanych przez przepisy ulg podatkowych, ale też myślę nasze wsparcie trochę konsultanckie, trochę eksperckie, przygotowanie od strony uzbrojenia terenu i wszelkich funkcjonalności, które są niezbędne do tego, żeby lokować produkcję czy biznes na danym terenie. Także Agencja Rozwoju Przemysłu, tak jak mówiłem, w tym roku w ramach swoich stref ekonomicznych zdołała wydać decyzję o wsparciu inwestorom, którzy deklarują poziom nakładów przekraczający już w tej chwili we wrześniu 4 miliardy złotych. I myślę, że to przede wszystkim jest na dzisiaj istotne. Znaczy będziemy robić wszystko, żeby strefa w Obicach, ten rodzaj parku przemysłowego i tej strefy inwestycyjnej, no przyniósł jak najwięcej korzyści dla lokalnego rynku, dla mieszkańców regionu i tutaj dla lokalnego biznesu i przedsiębiorców.
11: Trzymamy mocno kciuki. Co z tego wyjdzie i jak to wszystko będzie wyglądać, pewnie dowiemy się już niedługo.
17: Co słychać w Świętokrzyskiem?
11: Niebawem na antenie wiadomości sportowe, a my już teraz zajmiemy się wiadomościami okołosportowymi, a ja chciałbym zachęcić Was do odwiedzenia pewnego miejsca w naszym regionie. Ze mną Anna Benicewicz-Miazga, koordynator Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Witam na antenie, Pani Aniu.
20: Dzień dobry.
11: Pani Aniu, jak się mają sprawy w muzeum, które zdaje się, że właściwie z każdym sezonem i z każdym dniem, miesiącem rozrasta się w nowe eksponaty? Czy ta kolekcja jest już kolekcją skończoną, czy możemy się jeszcze spodziewać tego, że ona jeszcze będzie sobie rosnąć?
20: No nie, niemalże co dzień, co tydzień coś nowego dochodzi. Jednym z ostatnich eksponatów jest na przykład złoty medal Mistrzostw Polski z Superligi, ale też i co chwilę ktoś przychodzi z jakimś fajnym elementem, który no, przyjmujemy i umieszczamy w naszym muzeum, ale no to się rozrasta. Mam nadzieję, że co roku będą jakieś trofea, które będzie można dokładać.
11: No a oprócz tych trofeów, które dochodzą sukcesywnie w miarę tego, co zdobywa ciągle drużyna, co oprócz tego wszystkiego możemy znaleźć w gablotach?
20: No najważniejszy to jest dokument, który potwierdza powstanie klubu 1 września 65 roku, czyli pierwsza umowa z pierwszym trenerem oraz chyba z pierwszym zawodnikiem, czyli panem Wacławem Mozerem, który już niestety którego nie ma już wśród nas. Też cała masa dokumentów pozostałych trenerów, czy na przykład gwizdek Edwarda Strzębały, czy no naprawdę cała masa różnych notatek, rysunków, strategii, taktyk naszych trenerów, więc no tutaj jest bardzo, bardzo dużo eksponatów, które są różnorodne, bo od strojów, szalików, poprzez trofea, kończywszy właśnie na jakichś osobistych dokumentach, legitymacjach, czy po prostu przedmiotach użytku codziennego na hali.
11: Oprócz tego wiem, że także są odciski dłoni niektórych zawodników klubu.
20: Tak, są odciski dłoni zawodników obecnie grających, ale też i ważnych historycznie dla klubu z różnych dekad. No niestety nie dało się wszystkich zrobić, bo by hali i ścian zabrakło, gdybyśmy chcieli naprawdę wszystkich uhonorować tymi odciskami, ale naprawdę ich można około 60 oglądać na ścianie i przymierzać własną dłoń, sprawdzać, kto ma większe, dłuższe palce.
11: No to żeby poprzymierzać, żeby sprawdzić, to trzeba również do muzeum się wybrać. Przypomnijmy, jak działa muzeum.
20: Muzeum działa w momencie, kiedy jest otwarta hala Legionów. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Można umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem. No, muzeum jest zamknięte na takie wolne zwiedzanie tylko w okresach meczowych, no ale to wtedy kibice, którzy mają karnet lub bilet, mogą spokojnie wejść i oglądać gabloty, ponieważ one są sytuowane na korytarzu.
11: A niezależnie od tego, czy chcemy pooglądać gabloty, czy chcemy po prostu popatrzeć albo odcisnąć sobie i przyłożyć te nasze ręce, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby kibicować drużynie i oczywiście odwiedzać także muzeum. Pani Aniu, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje.
20: Dziękuję bardzo.
11: Moim i waszym gościem była koordynatorka Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce, Anna Benicewicz-Miazga. A dlaczego tak zacząłem od tego sportu? No bo przecież w Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce swoją dłoń nawet odciśniętą ma obecny prezes, tak, tak, już obecny prezes klubu Industria, czyli Karol Bielecki. W zeszłym tygodniu, jak pamiętacie, mówiliśmy, że są takie plotki, które chodzą sobie po mieście i które mówią o tym, że pan Karol miał zostać prezesem. Wszystko dokonało się w minionym tygodniu. No i tak właśnie się stało. Już nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. No to my teraz przechodzimy do ciągu dalszego naszego spotkania. Między innymi za momencik właśnie o wiadomościach sportowych z minionego tygodnia będziemy mówić.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Zanim jeszcze o wiadomościach sportowych, to najpierw słów kilka o projekcie, programie profilaktyki ogólnopolskim, ale także w ujęciu naszego regionu.
1: Zdrowe Świętokrzyskie.
11: To o naszym zdrowiu sobie poopowiadamy trochę, dlatego że Ministerstwo Zdrowia inauguruje wrzesień miesiącem profilaktyki. Z tej okazji ruszyła kampania Profilaktyka Podaj Dalej. Przy wsparciu innych resortów, samorządów, instytucji publicznych, partnerów społecznych i środowiska medycznego ministerstwo chce zachęcać Polki i Polaków do badań profilaktycznych. Dostęp do badań profilaktycznych jest coraz prostszy. Ich skala ciągle jest niestety niezadowalająca. W ciągu ostatnich dwóch lat z programu profilaktyki raka piersi skorzystało na przykład 32,77% uprawnionych kobiet. Mowa tutaj o bezpłatnej mammografii, która przysługuje kobietom od 45 roku życia. A z programu profilaktyki raka szyjki macicy, wykorzystującego test HPV-HR, zaledwie 15,22%. Na badania te można zapisać się m.in. przez aplikację Moje IKP. W sierpniu tego roku w moim IKP udostępnionych było ponad 384 tysiące terminów mammografii i ponad 445 tysięcy terminów badań HPV-HR. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z wykorzystaniem kolonoskopii, który jest skierowany zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, w zeszłym roku zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania. W związku z tym kampania Profilaktyka Podaj Dalej ma przekonać, że badania profilaktyczne są elementem codziennej troski o zdrowie, obok aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania czy szczepień. To także najlepszy sposób na wczesne wykrycie ewentualnej choroby, co w konsekwencji daje większą możliwość skutecznego leczenia i szybkiego powrotu do zdrowia. Mieszkańcy całego kraju, którzy zobaczą przekazy kampanii Profilaktyka Podaj Dalej w telewizji, na billboardach, nośnikach cyfrowych oraz na przykład na przystankach, mają możliwość wzięcia udziału właśnie w tych badaniach profilaktycznych. W całej Polsce w wrześniu odbywa się ponad 500 wydarzeń i akcji zdrowotnych, podczas których uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej o profilaktyce, dostępnych programach i badaniach, a także porozmawiać ze specjalistami. Kampania ma również swoją maskotkę, Profisia, czyli ambasadora profilaktyki i symbol troski o zdrowie oraz idei przekazywania dalej wiedzy i informacji, które mogą pomóc bliskim zadbać o własne zdrowie. Dostęp do badań profilaktycznych tak naprawdę nigdy nie był tak prosty jak dzisiaj. Nie trzeba chodzić do przychodni, żeby zapisać się na badania. Wystarczy w swoim telefonie zainstalować aplikację Moje IKP lub wejść na stronę internetowego konta pacjenta. Dzięki niej w prosty sposób włączymy się do programu Moje Zdrowie. Program, przypominamy, skierowany jest do osób od 20 roku życia. Można bezpłatnie wykonać bilans zdrowia, rozpoczynając od ankiety. Po przetworzeniu ankiety przychodnia wystawia skierowania na badania laboratoryjne, które następnie pacjent omówi z personelem medycznym i otrzymuje indywidualny plan zdrowotny. Cyfrowa profilaktyka ma coraz większe znaczenie. Z aplikacji IPK korzysta już IKP, korzysta już ponad 5,5 miliona osób, a sekcja profilaktyka należy do jednej z najczęściej odwiedzanych. To właśnie tam użytkownicy mogą znaleźć informacje o dostępnych świadczeniach i korzystać z wybranych możliwości centralnej e-rejestracji. W kampanii ważne miejsce zajmuje także Dziesiątka dla Zdrowia. To ankieta, która również jest dostępna w aplikacji. A do szerokiego spojrzenia na profilaktykę oprócz ministerstwa przekonują także Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Neurologiczne. Choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory i choroby neurologiczne niestety odpowiadają za znaczną część zgonów i niepełnosprawności, a wiele czynników ryzyka jest wspólnych i możliwych do modyfikacji. Oferta badań profilaktycznych stale się rozszerza. Od 1 października do koszyka świadczeń gwarantowanych NFZ trafi ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Program jest skierowany dla osób z grup ryzyka w wieku od 50 do 74 lat. Badajmy się, naprawdę warto.
17: Sportowe świętokrzyskie.
11: Wiadomości sportowe. Zaczniemy sobie od piłki nożnej. Wojciech Kamiński z Korony Kielce rozwiązał kontrakt z drużyną. To odbyło się za porozumieniem stron. Ten kontrakt po prostu został rozwiązany. 25-letni defensywny pomocnik związany był z klubem z Kielc od 2024 roku. W żółto-czerwonych barwach rozegrał 23 mecze w PKO BP Ekstraklasie i 4 w STS Pucharze Polski. W tym roku nie wystąpił w żadnym spotkaniu pierwszego zespołu, zaliczył jedynie 8 na poziomie Beltic trzeciej ligi. W czerwcu dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu, no i chyba to, że kontrakt został rozwiązany, świadczy o tym, że zawodnik taki klub znalazł. Niestety nie mogę wam powiedzieć jaki, bo po prostu takiej informacji nie dostaliśmy. Zostajemy przy sportach drużynowych, tym razem jednak o piłce ręcznej i o paniach. Otóż w ten weekend nasze zawodniczki, nasze koroneczki, czyli po prostu zawodniczki Korony Handball Kielce, rozpoczynają nowy sezon Ligi Centralnej i jak mówi trener Szymon Żaba-Żabiński, za nimi intensywny okres przygotowawczy, który w sumie trwał 5 tygodni. My przypomnijmy szybciutko, że poprzedni sezon szczypiornistki Korony Handball zakończyły na 3. miejscu w tabeli. Czy w tym roku, w tym sezonie drużyna będzie miała aspiracje i będzie chciała walczyć o czołowe lokaty? No, z pewnością tak. Są pewne wzmocnienia w składzie, ale jak to będzie wyglądało, to wszystko zweryfikuje parkiet. Tak mówi trener. Skład kieleckiego zespołu w porównaniu do zeszłego sezonu zmienił się w nieznacznym stopniu. Jedną z dwóch nowych zawodniczek jest wychowanka Julia Kiniorska, która wróciła do klubu po pobycie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Lublinie. Z pracy wykonywanej w okresie przygotowawczym zadowolona jest kapitan kieleckiego zespołu Magdalena Berlińska, która opowiadała, że pracowały dziewczęta przez cały miesiąc, dwa razy dziennie, miały kilka meczów kontrolnych, wśród nich przegrały tylko dwa, a więc to prawdopodobnie jest dobry prognostyk na nadchodzący sezon. Drugą piłkarką ręczną, która w nowym sezonie występować będzie w Koronie Handball, jest 18-letnia skrzydłowa Iga Kuchczyńska. Z kielecką drużyną pożegnały się Zofia Staszewska, Gabriela Tomczyk i Klaudia Wawrzycka. A my na chwilkę, patrząc na kalendarz, wracamy do tego, co działo się od 4 do 6 września, ponieważ koszykarze AZS UJK Kielce grali na międzynarodowym turnieju, który odbył się w Trebicu. Kielecka drużyna zakończyła rywalizację z kompletem zwycięstw i wróciła do Kielc z pucharem. W turnieju, który miał polsko-czeski charakter, rywalizowały 4 zespoły. Obok gospodarzy z TJ Trebic w zawodach uczestniczyły AZS UJK Kielce, Hydrotrak Radom oraz BC Wysocina. Kieleccy koszykarze odnieśli 3 zwycięstwa. W kolejnych spotkaniach pokonali Hydrotrak Radom oraz gospodarzy, czyli drużynę z Trebic. W decydującym meczu AZS UJK Kielce zwyciężył z BC Wysocina, przypieczętowując tym samym wygraną w całym turnieju. Organizacja turnieju była możliwa dzięki finansowemu zaangażowaniu miasta Trebic oraz organizacyjnemu zaangażowaniu klubu koszykarskiego TJ Trebic i miasta Kielce. Gospodarze przygotowywali dla uczestników nie tylko sportową rywalizację, ale również program umożliwiający poznanie miasta i jego najważniejszych zabytków. Gratulujemy oczywiście, bo kielecka drużyna wróciła z Trebicia nie tylko z cennym doświadczeniem i nowymi kontaktami, ale przede wszystkim z pucharem za zwycięstwo w całym turnieju. Ale to nie jedyne mecze przygotowujące zawodników do nowego sezonu, ponieważ nasi koszykarze mają za sobą również sparing i mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Na szczęście mecz wygrany, ale okazuje się, że niezadowolony z postawy swoich podopiecznych po tym meczu był trener akademików Rafał Gil, który powiedział po prostu, że nie podobała się trenerowi postawa zawodników na boisku, przede wszystkim w pierwszej połowie, a to wszystko zaczęło się od niewłaściwego nastawienia. No miejmy nadzieję, że przed kolejnymi meczami to nastawienie się zmieni i poprawi, tym bardziej, że pierwszy mecz ligowy UJK rozegra we własnej hali w sobotę, 19 czerwca, września, będzie to mecz z Krakowią 1906 Kraków. Już teraz trzymamy mocno kciuki. I trzymając kciuki, przechodzimy płynnie do kolejnego bardzo, bardzo ważnego tematu dla naszego województwa, ponieważ mówić będziemy o podpisaniu umowy w minionym tygodniu. Umowy, która dotyczy drogi S74 na odcinku od Łagowa do Opatowa.
2: Ważny dzień, ważny moment. To jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi 74. S74. Ten odcinek będzie Łagów, Opatów. Kolejny odcinek. Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja, czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa, tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim umożliwienie udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnych. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje, region się rozwija i przepustowość, przede wszystkim bezpieczeństwo, to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów, Kielce, Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w połowie 2027 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany, też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna, Łagów, ten odcinek. Ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki Generalnej Dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo, bo oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będziemy mieć już cały ten ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1, z S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czyli już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód to będzie S74.
11: Dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski.
3: Pan wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku S74 Opatów-Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej.
17: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów-Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak pan wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna-Łagów. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również

0: czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i udaniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrady realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i realizacji, dobrego realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenia jak najmniej problemów przy budowie tych dróg. Ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, a więc do roku 2030, myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte. I to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogło trochę... Już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak państwo wiecie, nawet w Targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju. To kiedy rozmawialiśmy zarówno w ARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą już skończyliśmy i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji, to inwestycji nie tak jak do tej pory jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć 3 duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne 2 czekamy, o czym mówił i pan dyrektor, i pan wojewoda. Są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. Jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, zadanie zostało wykonane.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
2: W ten weekend w Jędrzejowie żegnamy lato i to w kosmiczny sposób. Natomiast w przyszły weekend, i to także warto mieć na uwadze, także ciekawa propozycja, o której opowie Marek Godlewski.
3: Witam serdecznie szanownych słuchaczy i pana redaktora.
2: Panie Marku, co się będzie dziać? Jak to będzie wyglądać w tym roku? 163 to jeszcze nie okrągła, bo pewnie za 2 lata będziemy obchodzić taki duży, uroczysty, okrągły rajd z okazji 165. rocznicy bitwy pod Ciernem. Natomiast no, w tym roku, mimo tego, że rocznica nie okrągła, to i tak sporo zaplanowaliście.
3: Tak, my jako miasto Jędrzejów od kilku lat upamiętniamy tą bitwę pod Ciernem, maszerując z Jędrzejowa na pole bitwy we wsi Cierno.
2: Bo przypomnijmy, że ta bitwa odbyła się 22 września 1863 roku w czasie powstania styczniowego. No i oczywiście na ziemi jędrzejowskiej się rozegrała. Była to bardzo ważna bitwa, ponieważ oddział pod dowództwem pułkownika Chmieleńskiego stoczył zacięty bój z Moskalami, a Polacy zdołali odeprzeć atak wroga, po czym wycofali się w kierunku Nagłowic, tak? Wszystko się zgadza?
3: Część oddziału wycofała się w kierunku Nagłowic, część w kierunku Warzyna. Widzę, że pan redaktor jest znakomitym znawcą historii regionalnej dotyczącej tutaj okolic Jędrzejowa. Tak, chciałbym na

0: zmienić, że podczas tej bitwy 500 powstańców styczniowych odparło atak trzykrotnie silniejszych wojsk moskiewskich. Jako ciekawostkę dodam, że podczas tej bitwy pod Warzynem, jak również w dniu następnym, 22 pod Ciernem i w dniu następnym 23 pod Warzynem, w szeregach powstańczych walczył Adam Chwielowski, późniejszy święty brat Albert.
1: Panie Marku, dlaczego ta bitwa była taka ważna?
0: W oddziale pułkownika Chmielińskiego walczyli młodzi żołnierze, niejednokrotnie nieobyci w bitwie, i podczas tej bitwy przeciwstawili się trzykrotnie silniejszej sile moskiewskiej. Sam Czengiery, który dowodził wojskami moskiewskimi, był zdziwiony, że Polacy tak mężnie stawiają opór. W ogóle pułkownik Chmielewski to taki wybitny tutaj dowódca z rejonu ziemi jędrzejowskiej, który kilkakrotnie walczył z Moskalami na naszych terenach i zazwyczaj on wygrywał te bitwy, potyczki, więc Czengiery był zdziwiony bitnością polskiego żołnierza.
1: No nasz dowódca po prostu siał postrach, gdzie tylko
0: siał,
1: się pojawił.
0: Siał postrach, zresztą Czengiery miał taki chyba za punkt honoru postawienie, żeby zniszczyć ten oddział pułkownika Chmielińskiego, bo on tutaj bardzo dość intensywnie uprzykrzał życie Rosjanom. Zresztą w samej bitwie pod Ciernem, gdzie zginęło kilkunastu powstańców, mówi się, że żołnierze moskiewscy swoich zabitych zwozili na kilkunastu wozach, co świadczy o tym, jak to była zacięta bitwa, chociaż nigdy jak to Moskale swoich strat nie podają.
1: Wróćmy jednak do tego, co dziać się będzie z okazji tej 163. rocznicy bitwy pod Ciernem w tym roku, bo organizujecie, jak już powiedzieliśmy, rajd pieszy. Jak to będzie wyglądać? Co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział? Skąd, dokąd idziecie?
0: Tradycyjnie spotykamy się pod cmentarzem Świętej Trójcy w Jędrzejowie na ulicy Cmentarnej. Dlaczego pod tym cmentarzem? Na tym cmentarzu znajduje się mogiła powstańców poległych m.in. pod Ciernem. Spotykamy się tam o godzinie 9. Palimy znicze, składamy wiązanki kwiatów. O 9.30 maszerujemy do Cierna na cmentarz w Ciernie. Tam też składamy wiązanki kwiatów, ponieważ na tym cmentarzu znajdują się weterani powstania styczniowego. Później udajemy się pod obelisk, który znajduje się we wsi Cierno. On upamiętnia tą bitwę powstańczą. Później jemy smaczny posiłek i wracamy do Jędrzejowa autokarem, który zapewnia Urząd Miejski w Jędrzejowie.
1: A co trzeba wziąć, żeby, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? O tak chciałem zapytać w tym marszu.
0: Należy zadzwonić do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, numer telefonu 41 38 610 10. I tam pani na punkcie informacyjnym przyjmie zgłoszenie dotyczące udziału w marszu.
1: Panie Marku, ja znalazłem jeszcze dosyć istotną informację, o której muszą pamiętać wszyscy maszerujący, a mianowicie uczestnicy marszu poruszają się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, prawda, tych wszystkich, którzy będą szli.
0: Tak. Trasę marszu wytyczyłem tak, że etap miejski nie jest zbyt długi. Później skręcamy sobie w takie drogi polne. Będzie bezpiecznie, będą nas zabezpieczali funkcjonariusze policji, jak i ochotniczej straży pożarnej.
1: Czy pamięta pan, ilu było uczestników w zeszłorocznym rajdzie pieszym?
0: Co mnie cieszy, z roku na rok ta liczba tych uczestników jest coraz większa. W poprzednim rajdzie było powyżej 100 uczestników. Dokładnie liczby nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno było nas więcej niż setka.
1: No to miejmy nadzieję, że ta setka również pojawi się, co najmniej setka w tym roku. Czy to są młodzi Jędrzejowianie, czy to są nieco starsi Jędrzejowianie? No i właśnie, czy to są tylko mieszkańcy Jędrzejowa, czy również mamy przyjezdnych z całego województwa, czy też z Polski?
0: W rajdzie uczestniczy przede wszystkim młodzież, są różne grupy wiekowe, biorą udział też członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Jędrzejowa. W rajdzie uczestniczyli niejednokrotnie mieszkańcy Pińczowa, Sopkowa, także jest to taki rajd, w którym biorą udział przedstawiciele wielu miejscowości z powiatu jędrzejowskiego.
1: No to ja życzę, żeby w tym roku ta setka, o której już wspomnieliśmy przed chwilą, była co najmniej, a może i nawet dwie setki maszerujących w siódmym rajdzie pieszym z Jędrzejowa do Cierna, o czym opowiadał na antenie organizator rajdu Marek Godlewski. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję, serdecznie zapraszam na nasz siódmy jędrzejowski rajd pieszy do Cierna.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: Dziś historia kryminalna z naszego regionu, która sprawia, że włos jeży się na głowie, i to co najmniej z kilku powodów. Posłuchajcie zresztą sami. 29-letnia mieszkanka powiatu Starachowickiego padła ofiarą oszustów działających metodą na pracownika banku. Kobieta odebrała telefon od osoby podającej się za pracownika instytucji finansowej, a rozmówca poinformował ją, że ktoś próbował zaciągnąć pożyczkę na jej dane. Z relacji 29-latki wynikało, że osoba podająca się za pracownika banku skontaktowała się z nią. Rozmówca przekazał kobiecie, że ktoś próbuje wziąć na nią kredyt, posługując się jej danymi. Informacja ta miała wzbudzić w niej obawę o bezpieczeństwo zgromadzonych środków. W dalszej części rozmowy oszuści przekonali kobietę, że w celu zabezpieczenia pieniędzy powinna postępować zgodnie z ich instrukcjami. 29-latka po tym, jak uzyskała pieniądze w różnych placówkach, udała się na teren województwa mazowieckiego, gdzie w kilku miejscach przekazała pieniądze różnym osobom podającym się za kurierów bankowych. Dopiero później kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Łączna kwota poniesionych przez nią strat wynosiła 590 tysięcy złotych. My po raz kolejny apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników banków. Pamiętajmy, pracownicy banków nie wysyłają kurierów bankowych po odbiór naszych oszczędności. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej ktoś nakłania nas do wypłacenia pieniędzy i przekazania ich obcej osobie, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru infolinii lub udajmy się bezpośrednio do placówki. Nie działajmy pod presją czasu. W przypadku podejrzenia próby oszustwa poinformujmy policję. Ciągle ostrzegamy, a ciągle takie sytuacje mają miejsce i się wydarzają. No aż trudno w to wszystko uwierzyć. Uważajcie na siebie i bądźcie po prostu ostrożni. Nie zapomnijcie zastrzec waszego numeru PESEL. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
17: Cześć, witajcie w kolejny wrześniowy weekend. Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Za momencik rozpoczniemy sobie od podsumowania tego wszystkiego, co działo się w minionym tygodniu, a więc przegląd wydarzeń tygodnia się pojawi. Oprócz tego będziemy zajmować się bardzo ważnymi rzeczami dotyczącymi naszego województwa. Między innymi odwiedzimy Urząd Wojewódzki. Między innymi mówić będziemy o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Między innymi będziemy także w Muzeum Wsi Kieleckiej i to wszystko przez najbliższą godzinę. Ale nie zabraknie także stałych elementów naszego weekendowego spotkania. O przeglądzie wydarzeń tygodnia już powiedziałem. Będą wiadomości sportowe, będzie co jest grane, będzie kryminalne świętokrzyskie. No i jeszcze kilka ciekawostek, ale o szczegółach za chwilę. Gotowi? Mam nadzieję, że tak. Zaczynamy.
16: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
17: A jak w skrócie i najważniejszych informacjach wyglądał miniony tydzień, przypomni nam Justyna Rudzka.
16: Poniedziałek.
18: Miasto Kielce podpisało pierwsze umowy na realizację zadań z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na kwotę ponad 6,5 miliona złotych. Dzięki temu między innymi zostanie przygotowana dokumentacja i plany modernizacji 84 budowli ochronnych w mieście. Rzeka Nida została nominowana do konkursu Cuda Polski 2026 organizowanego przez redakcję National Geographic. Przepływająca przez 4 powiaty województwa świętokrzyskiego rzeka jest jednym z najważniejszych walorów przyrodniczych Ponicia.
16: Wtorek.
18: 2 osoby trafiły na badania po kraksie, do jakiej doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Diament w powiecie jędrzejowskim. Jak podaje Echo Dnia, 51-letni kierowca Opla Corsy, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z BMW prowadzonym przez 50-latka.
16: Środa.
18: Nieznany mężczyzna próbował wejść na teren jednostki wojskowej na Kieleckiej Bukówce. Według służb użył drabiny i koca, który zarzucił na drut kolczasty. Po interwencji służby dyżurnej uciekł. Policja prowadzi poszukiwania, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.
19: Na miejscu czynności wykonywali policjanci oraz funkcjonariusze żandarmerii wojskowej. Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny.
18: Z uwagi na trwające czynności policja nie przekazuje bardziej szczegółowych informacji. 3 zastępy strażaków walczyły z pożarem, jaki wybuchł nocą w Brynicy w powiecie kieleckim. Paliła się drewniana stodoła. Jak podaje Echo Dnia, ustaleniem przyczyny pożaru będą się teraz zajmować policjanci. Mieszkańcy Jędrzejowa mogą ubiegać się o dopłaty do czynszu. Wsparcie jest skierowane do osób, które wynajmują mieszkania w ramach SIM SMS i spełniają określone kryteria, m.in. dochodowe. Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Szczegóły są na jego stronie.
16: Czwartek.
18: Na terenie jednej z hal targu w Kielce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego rozlano ciekłą substancję zawierającą kwas masłowy, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z rzeczniczka kieleckiej policji.
19: Kieleccy policjanci na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego zatrzymali dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem.
18: Wartość poniesionych strat na skutek tego zdarzenia została oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych. Rynek w Jędrzejowie oficjalnie do przebudowy. Inwestycja ma wprowadzić więcej zieleni, stworzyć przyjazną przestrzeń dla pieszych oraz uporządkować ruch w tej części miasta. Inwestycja ma być gotowa do 2029 roku. Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym Fundusz Inicjatyw MRW Działam, bo lubię. Organizacje pozarządowe i podmioty z naszego regionu mogą zdobyć mini grant na oddolne działania angażujące lokalną społeczność. Wnioski można składać do 14 września.
16: Piątek.
18: Nietrzeźwy 56-latek za kierownicą ciężarówki wpadł w ręce policjantów z Daleszyc. Mężczyzna odmówił badania alkomatem, dlatego pobrano krew do badań. Ich wynik wykazał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Sprawa szybko znalazła swój finał w sądzie. Jędrzejowskie Centrum Kultury czeka gruntowna przebudowa i modernizacja. Gmina na ten cel zdobyła ponad 8 milionów złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, mówi Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa.
0: Planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego.
18: Prace mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.
17: A to był nasz retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia w wykonaniu Justyny Rudzkiej. Dziękujemy bardzo.
16: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
17: No, sprawa, o której teraz będziemy mówić, jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i bardzo poważna, dlatego że mówić będziemy o komunikacji, a dokładnie to o budowie dróg w naszym regionie. S74 w Kielcach budowana, odcinek do Mniowa budowany. No a teraz okazuje się, że kolejny odcinek tej właśnie ważnej drogi łączącej m.in. Świętokrzyskie z województwem podkarpackim już niedługo powstanie. Niedługo, mam na myśli najbliższych kilka lat. W minionym tygodniu wojewoda świętokrzyski podpisał bardzo ważny dokument, czyli ZRID, w sprawie budowy odcinka z Łagowa do Opatowa. O szczegółach już teraz.
12: Ważny dzień, ważny moment. To jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi 74. S74. Ten odcinek będzie Łagów-Opatów. Kolejny odcinek. Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja, czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa, tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim umożliwienie udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnych. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje. Region się rozwija i przepustowość, przede wszystkim bezpieczeństwo, to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów Kielce Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w połowie 2027 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany, też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna Łagów, ten odcinek. Ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek, to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki Generalnej Dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo, bo oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będziemy mieć już cały ten ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1 i S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czy już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód to będzie S74.
17: Dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski.
13: Pan wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku 74 Opatów-Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej. Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów-Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak pan wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna-Łagów. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również górne przejście dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych i dużych, ekrany akustyczne, jak również drogi zbiorcze łączące ruch lokalny. Każdy z RIT, który otrzymujemy, właśnie zbliża nas do połączenia całej drogi S74 o długości ponad 100 km na województwie świętokrzyskim, co ułatwi i przyspieszy nam podróżowanie między wschodem a zachodem i jednocześnie połączy nas z węzłami autostradowymi A1, jak również S19.
17: Poseł Artur Gierada.
15: Po dwóch tak szczegółowych wypowiedziach zresztą profesjonalistów ciężko tutaj coś dodać, ale rzeczywiście chciałem przede wszystkim i podziękować tutaj panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i daniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenie jak najmniej problemów przy budowie tych dróg. Ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, więc do roku 2030. Myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte i to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogło trochę... Już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak Państwo wiecie, nawet w Targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju. To kiedy rozmawialiśmy zarówno w ARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą już skończyliśmy i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji i to inwestycji nie tak jak do tej pory jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć 3 duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne 2 czekamy, o czym mówił i pan dyrektor, i pan wojewoda. Są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. Jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, zadanie zostało wykonane.
17: Album Mission Complete, tak też można powiedzieć. Artur Gierada, poseł przed momentem na antenie w Radiu Złote Przeboje 93,2 FM. No a ja przyznam wam się szczerze, że nie mogę się doczekać, kiedy ten odcinek do Piotrkowa zostanie zrobiony, bo dla mnie gdziekolwiek się wybieram, kiedykolwiek, to jest to najgorszy i najcięższy etap podróży. Trzymamy kciuki.
20: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
17: A tę część naszego dzisiejszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem rozpoczniemy sobie od dosyć ciekawej, ważnej informacji dotyczącej Kielc. Mówiliśmy przed momentem o drogach. No to jeżeli jest droga, to musi być samochód, a jak jest samochód, to trzeba go gdzieś zaparkować.
20: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
17: Uwaga, uwaga, zwłaszcza mieszkańcy Kielc. Miejski Zarząd Dróg rozpoczął modernizację strefy płatnego parkowania. Już wkrótce wykonawca zamontuje na ulicach miasta 80 nowoczesnych urządzeń, które zaoferują kierowcom m.in. płatność blikiem, ekrany dotykowe oraz e-bilety. Wdrażanie nowego systemu zostało podzielone na etapy, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Czasowe wyłączenie pojedynczych punktów poboru opłat nie potrwa dłużej niż jeden dzień. Wszystko to już się rozpoczęło, dokładnie 9 września w minioną środę, no a w najbliższy poniedziałek wystartuje start montażu urządzeń w nowych punktach. Również w najbliższą środę, czyli 16 września, wystartuje sukcesywna wymiana starych, wysłużonych maszyn na nowe. Będzie to wymiana około 6 urządzeń dziennie. Cały proces wymiany powinien zostać zakończony w 2 tygodniu października, a każde nowe urządzenie będzie uruchamiane na bieżąco zaraz po jego zamontowaniu. O szczegółach już teraz rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Marcin Januchta.
21: Ta zmiana dotyczy przede wszystkim wymiany starych parkomatów, te, które obecnie funkcjonują w strefie A, bo mówimy tutaj właśnie o podstrefie A, funkcjonują już od kilkunastu lat. Coraz częściej dochodziły do nas informacje na temat ich niewłaściwego funkcjonowania, a czasami były trudności z łączeniem się przy płatnościach elektronicznych. Czasami już wysłużone ekrany też nie wyświetlały w sposób czytelny informacje, które tam były publikowane. Dlatego też miasto zdecydowało się zmodernizować nieco strefę płatnego parkowania poprzez 2 takie działania. Pierwsze z tych działań już powoli zaczynamy realizować. To dotyczy wymiany parkomatów. Drugie z tych działań, na razie do niego się przygotowujemy, to będzie zakup dwóch pojazdów, które będą coś w rodzaju Google Street View sprawdzać pojazdy, które są zaparkowane w strefie. Co do wymiany parkomatów, te prace rozpoczną się już niedługo, bo właściwie od jutra, od 9 września. W pierwszej kolejności wykonawca będzie realizował zadanie w postaci prac przy fundamentach w 13 zupełnie nowych lokalizacjach, ponieważ łącznie wymienionych zostanie 67 starych parkomatów, ale pojawi się też 13 nowych w tych miejscach, gdzie ich wcześniej nie było, bo na przykład odległości między dwoma parkomatami były zbyt duże i dochodziły do nas głosy, że przydałoby się dodatkowe urządzenie nieco bliżej, dlatego też taka decyzja zapadła. Tak jak wspomniałem, 9 września rozpoczęcie prac fundamentowych w 13 zupełnie nowych lokalizacjach, natomiast montaż samych nowych urządzeń rozpocznie się 14 września i tutaj najpierw będzie to montaż urządzeń w tych nowych 13 punktach. Od 16 września sukcesywnie będą wymieniane stare parkomaty, te wysłużone. Wykonawca poinformował nas, że będzie starał się realizować 6 urządzeń dziennie, czyli montować. To, co jest ważne, strefa cały czas będzie funkcjonowała, ponieważ te urządzenia będą uruchamiane właściwie zaraz po ich zamontowaniu. Może nie w chwili dokręcenia ostatniego mocowania, ale w przeciągu 2-3 godzin od zamontowania tego urządzenia to urządzenie powinno już normalnie funkcjonować. Poza tym też pamiętajmy, ten cały proces wymiany, on powinien zostać zakończony w drugim tygodniu października. Jak wspomniałem, każde nowe urządzenie będzie na bieżąco uruchamiane. Oczywiście te parkomaty będą w pełni zgodne ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi normami. Będą miały rozwiązania też dla osób z niepełnosprawnościami. Będą bardziej intuicyjne, będą dotykowe ekrany, które poprowadzą kierowcę krok po kroku przez cały proces dokonywania płatności. Oprócz tradycyjnego bilonu, czyli od 10 groszy do 5 zł, bo tego rodzaju bilon będą te parkomaty przyjmować, z możliwością przyszłego przeprogramowania na euro, jeżeli Polska przyjmie tą walutę jako obowiązującą. Parkomaty obsłużą także transakcje zbliżeniowe kartami płatniczymi, a także udostępniona zostanie możliwość dokonywania płatności w systemu BLIK. Kody PIN i BLIK, one będą wpisywane bezpiecznie, bezpośrednio na ekranie. Kolejną funkcjonalnością będzie też możliwość uzyskania zamiast papierowego wydruku cyfrowego potwierdzenia w formacie PDF, skanując smartfonem kod QR lub po prostu fotografując wyświetlacz. Wszystkie te dane o transakcjach będą trafiały w czasie rzeczywistym do centralnego systemu, a dzięki temu czas parkowania będzie można przedłużyć w dowolnym parkomacie na terenie tej samej strefy bez konieczności powrotu do tej maszyny. Pamiętajmy, że płatność bezpośrednio przy parkomacie, czy to gotówkowa, czy zbliżeniowa, to jest jedna z możliwości dokonywania płatności w strefie płatnego parkowania, ponieważ osoby, które preferują rozwiązania w pełni cyfrowe, mogą korzystać z dedykowanych aplikacji do wyboru. Ich jest kilka i ich nazwy można znaleźć na stronie z strefy płatnego parkowania, na stronie spp.mzd.kielce.pl. Co ważne, również wiele popularnych aplikacji bankowych daje możliwość, wprowadzając takie moduły parkingowe, dokonywania tego rodzaju płatności. Także to, że w danym miejscu nie będzie parkomatu, bądź on jeszcze nie został uruchomiony, nie oznacza, że nie mamy możliwości dokonywania płatności. Mamy, aczkolwiek, jak wspomniałem, z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji w telefonie, bądź też modułu bankowego, bądź rzeczywiście można też przespacerować się do innego, najbliższego parkomatu. Łącznie w strefie, tak jak wspomniałem, stanie 80 fabrycznie nowych urządzeń. Wymienione zostaną wszystkie dotychczasowe parkomaty w podstrefie A, ich jest 65, oraz 2 w podstrefie B, jak również, o czym już mówiłem, pojawi się 13 zupełnie nowych urządzeń.
17: Mówił Marcin Januchta, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
20: Co słychać w Świętokrzyskiem?
17: Teraz o uwagę mógłbym poprosić, zdaje się, że najmłodszych słuchaczy naszej rozgłośni, ale myślę, że dorośli także znajdą coś dla siebie. Mówić będziemy o zabawkach, ale nie będziemy odwiedzać Muzeum Zabawek i Zabawy, tylko Muzeum Wsi Kieleckiej, a powiemy sobie o projekcie, który ma wyłonić producentów zabawek, tak mówiąc, pokrótce. Otóż muzeum wspólnie z Liceum Plastycznym chce przekazać umiejętności, które są w naszym regionie, tradycje może bardziej niż umiejętności związane z wytwarzaniem zabawek ludowych i nauczyć uczniów kieleckiego plastyka właśnie tej ciekawej i niestety powolutku ginącej sztuki. O szczegółach tego właśnie projektu i przedsięwzięcia mogliśmy w minionym tygodniu dowiedzieć się na konferencji prasowej, która w muzeum się odbyła i na którą ja już teraz Was zapraszam.
20: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
17: A dziś zajmiemy się ciekawym projektem. Projektem realizowanym przez Muzeum Wsi Kieleckiej. O szczegółach na początek opowie nam dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, Katarzyna Korus. Pani dyrektor, co z tym bardzo ciekawym projektem?
1: Projektem Zabawkę Podaj Dalej. Projektem, który Muzeum Wsi Kieleckiej bardzo chętnie podjęło z racji tego, iż rok jubileuszowy, czyli 50. urodziny muzeum, poświęciliśmy właśnie najmłodszym. Najmłodszym odbiorcom, a hasło naszego jubileuszu to dziedzictwo, które trwa. I właśnie to dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej. Cykl 8 spotkań, które będzie odbywało się w ramach tego projektu, będzie pozwalało przekazać tą tradycję wykonywania właśnie takich pięknych zabawek, które państwo tu przed sobą, przed nami widzą. Są to zabawki drewniane. Pan Włodzimierz jest jedyną i ostatnią osobą w naszym województwie, która właśnie zajmuje się wykonywaniem ręcznym takich, tego typu prac ludowych. Muzeum to miejsce, gdzie dbamy i pielęgnujemy tradycje i właśnie we współpracy z Kielecką Szkołą Plastyczną, którą tutaj mamy panią przedstawiciel, panią dyrektor, jesteśmy w stanie przekazywać to dalej. Myślę, że sam pan Włodzimierz opowie o tym, czy jest możliwość, aby to rzemiosło nie zamarło. Mam nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom muzeum, jak również szkoły plastycznej, będziemy dalej to dziedzictwo przekazywać.
2: Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu kierownikowi Krzysztofowi Karbownikowi wraz z całym zespołem, który podjął temat właśnie, abyśmy przygotowali projekt Zabawkę Podaj Dalej. Z racji tego, że Park Etnograficzny w Tokarni jest takim miejscem, który wręcz prosi się o to, aby właśnie takie zabawki były u nas promowane, były u nas dostępne, bo te zabawki, szanowni Państwo, zapewne i ja, i Wy, przypominają nam czasy naszego dzieciństwa i to są zabawki oryginalne. My nigdzie takich zabawek nie znajdziemy. Znajdziemy podobne jakieś chińskie, a tutaj są zabawki z duszą. Zabawki, które nam przypominają o tej tradycji polskiej wsi. Bardzo dziękuję pani dyrektor liceum tutaj w Kielcach Sztuk Plastycznych za decyzję, że podjęli się właśnie tego, aby z nami współpracować i tego, że młodzież może zdobywać wiedzę od samego mistrza i mam nadzieję, że ten fach, ten kunszt tej pracy pięknej, ludowej nie zaginie. I bardzo się cieszę, że właśnie taki projekt będzie realizowany przez Park Etnograficzny w Tokarni i Muzeum Wsi Kieleckiej.
22: W roku 2024 tradycje zabawkarskie ośrodka Łączna Ostojów, czyli ośrodka kieleckiego, zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Włodzimierz Ciszek, syn Stanisława Ciszka, również zabawkarza, jest już ostatnim depozytariuszem, co zostało tutaj wspomniane i przez panią dyrektor, i przez panią kierownik. W związku z czym pomysł nasz jest taki, aby stworzyć nowego depozytariusza. To byłby depozytariusz instytucjonalny właśnie w postaci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach oraz muzealników z Muzeum Wsi Kieleckiej. Chcielibyśmy, aby forma przekazu trafiła do ludzi młodych, do artystów, którzy zabawkę by, bazując na źródłach, na tradycji, pewien sposób zreinterpretowali, to znaczy tchnęli w nią swego ducha artystycznego.
3: Nasza koncepcja zrodziła się z potrzeby i wieloletnich kontaktów z panem Włodzimierzem jako depozytariuszem. Z potrzeby tego, żeby uratować coś, co w naszym regionie tak naprawdę jeszcze nadal nielicznie występuje, przynajmniej w tej na oficjalnej liście krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kultury, bo tych wpisów mamy 5 wpisów. Reszta wpisów ma, szanowni państwo, naprawdę zapewnione kontynuowanie, a to zabawkarstwo drewniane Kieleckiego Ośrodka Zabawkarskiego nie. I wpadliśmy na taki koncept, żeby nie szukać indywidualnych depozytariuszy. Z tym wiemy, że od lat jest problem. Pan Włodzimierz najlepiej o tym wie, bo już wielokrotnie podejmował próbę wykształcenia swoich następców. Dlatego uznaliśmy, że najlepszymi depozytariuszami, będą depozytariusze instytucjonalni, czyli Muzeum Wsi Kieleckiej i tutaj przy współpracy Państwowo Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Nasz projekt polega na tym, że chcemy przeprowadzić cykl 8 spotkań takich warsztatowych, ale które będą łączyły teorię i praktykę, podczas których uczniowie właśnie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz pracownicy muzeum i nauczyciele, powiem już bardzo kolokwialnie plastyka, ale to się przyjęło, będą uczyli się wykonywać tradycyjne zabawki, posiądą wiedzę o ich historii, o ich korzeniach, ale też, jak tutaj wspomniała koleżanka, postarają się wprowadzić nowego ducha, ducha współczesności w te zabawki. Bo tylko ten sposób, według nas, pozwoli na przetrwanie tego dziedzictwa, kiedy pana Włodzimierza już zabraknie. Dodatkowo naszą intencją jest pogłębienie badań na temat kieleckiego zabawkarstwa drewnianego i to też jest element projektu.
17: A do tematu oczywiście za momencik wrócimy na antenie, więc nie odchodźcie nigdzie, zostańcie z nami.
20: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Będziemy uzupełniać tak naprawdę istniejącą wiedzę i spróbujemy stworzyć też własną zabawkę, dość niepowtarzalną, wzorowaną na projektach z okresu międzywojennego, ale o tym to chyba na sam koniec już projektu Państwa zaprosimy na wystawę powstałych prac i zaprezentujemy tą naszą zabawkę niespodziankę.
4: To wszystko bardzo pięknie wygląda, zarówno przede wszystkim zabawki, które tutaj stoją przed nami i przypominają nam nasze najpiękniejsze chwile w życiu z dzieciństwa, ale też dlatego, że bardzo szlachetna idea przyświeca temu pomysłowi, dlatego też, że nasza młodzież jest bardzo dobrze przygotowana do podjęcia takich wyzwań, zarówno jeśli chodzi o umiejętności, jak i pracę tutaj z materiałami, z których realizowana jest ta zabawka, bo na co dzień część z nich pracuje w drewnie. Nie mamy takiej specjalizacji, jest tylko jedna szkoła w Nałęczowie, która ma zabawkarstwo w swoim programie. Natomiast my, tak jak powiedziałam, pracujemy w drewnie i dla młodych ludzi najważniejsza jest, wydaje mi się, idea i ich przekonanie do tego, żeby coś zrealizować. Z tym nie ma problemu, bo już wiemy, że jest bardzo dobry odzew, zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów i bardzo chętnie będą uczestniczyć w zaplanowanych działaniach. Także ja bardzo dziękuję za to zaproszenie. Mamy bardzo dobrą tradycję współpracy. Właśnie dzisiaj wspominaliśmy tutaj, że pracowaliśmy kilkanaście lat temu pod hasłem Młodość, Talent, Tradycja i wydaje mi się, że to jest kolejna odsłona tego pomysłu i współpracy. Także ja to widzę w bardzo kolorowych barwach, takich jak te zabawki.
5: No jestem, tak jak to wcześniej pan Krzysztof powiedział, jestem ostatnim już twórcą ludowym w naszym regionie Ostoju Włączna. No i mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie. Chociaż mam teraz ucznia z projektu też Miżni Uczeń, no ale zobaczymy, bo on też kiedyś bo to jest mój siostrzeniec, z moim ojcem pracował, podglądał, patrzył się, podobnie jak ja to robiłem. No i tak ja kontynuuję dalej tą tradycję. Zobaczymy jak on. Może się uda też. No i może tutaj uczniowie z plastyka też tak zwanego. Staram się nie zmieniać za bardzo tych wzorów. Poproszę, żeby to nie zaginęły, te stare wzory, ale jak coś tego, to wymyślam też sam takie już wzory nowszego. Trochę inne kształty, inne malowanie, bo kiedyś, tak jak mój ojciec robił na przykład konie te, no to trochę inaczej malował. Ja trochę teraz tak, no trochę zmieniam. Nie za bardzo chcę to zmieniać, ale jakoś mi tak też nie wychodzi, to jak ojciec to robi. No każdy po prostu inaczej.
17: Prawda, że ciekawe? Ciekawe jest również to, czy wy zastanawialiście się kiedykolwiek, mając w ręce jakąś drewnianą zabawkę, jak ona powstała. A te cuda, o których przed momentem mówiliśmy na antenie, miejmy nadzieję, że oczywiście przetrwają jak najdłużej i ta tradycja zabawkarstwa z naszego województwa również zostanie przekazana kolejnym pokoleniom. O szczegółach tego projektu pewnie będziemy jeszcze mówić sobie na antenie, a tymczasem my przechodzimy do ciągu dalszego naszego weekendowego spotkania.
20: Ciekawe świętokrzyskie.
17: Takie informacje to ja naprawdę lubię wam podawać, bo to i lokalne, i świętokrzyskie, i ekologiczne, i właściwie przejdę do tego, co chciałem powiedzieć. Rozpoczęła się piąta edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Narodowe Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs jest skierowany dla uczniów klas od 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. A głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, a także rozwijanie zachowań proekologicznych oraz kształtowanie szacunku do bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs ma charakter zespołowy, a w szranki stają trzyosobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z trzech zaproponowanych przez organizatora tematów. Propozycje ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności lub pracę poświęconą roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. Zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane będą do 23 października, natomiast ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego przyszłego roku. Prace należy dostarczać do siedzib zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w dwóch częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty, a 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca 2027 roku. A więc, moi drodzy, 5, 6, 7 i 8 klasiści, do dzieła.
20: Ważne porady dla świętokrzyskiego.
17: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem wojewódzki inspektorat weterynaryjny. Z nami starszy inspektor Jaromir Kobos, a będziemy sobie rozmawiać tradycyjnie, jeżeli idzie jesień, to o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dzień dobry, panie Jaromirze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17: Panie Jaromirze, pojawia się na początek oczywiście tradycyjne pytanie, jak się mają świętokrzyskie lisy?
6: No, wiesz, świętokrzyskie lisy obecnie dobrze się mają. Nie mieliśmy już, od kilku lat nie notowaliśmy szczęśliwie żadnych ognisk wścieklizny, ale zagrożenie cały czas istnieje, bo co roku niestety w województwach blisko nas, w województwie lubelskim, podkarpackim, teraz już też mazowieckim. Stwierdzone są pojedyncze, ale są stwierdzone cały czas ogniska wścieklicy u kotów, psów oraz lisów.
17: No właśnie, to skoro są to województwa ościenne, u nas jest spokojnie, to czy to jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które lada dzień się rozpocznie, jest tak naprawdę potrzebne?
6: Jest potrzebne, żeby to przypominać o odporności u tych lisów, żeby ta odporność cały czas rzeczywiście była, bo zwierzęta zaszczepione traktujemy, że są to zwierzęta, które są zabezpieczone przed tym wścieklizną. Nawet jeżeli będą miały kontakt z chorym zwierzęciem, to nie dojdzie do rozwoju tej choroby. I po to właśnie to szczepienie, to jesienne akcje. W tym roku mamy tylko tą jesienną akcję właśnie. Szacowane jest, że w przyszłym roku już nie będziemy mieli szczepienia, ale to wszystko też oczywiście zależy od tej sytuacji, którą mamy właśnie w ościennych województwach i samego wystąpienia czy niewystąpienia po prostu wścieklizny w naszym województwie.
17: No to w takim razie, jeżeli już wiemy po co, to przypomnijmy, jak to wygląda, jak przebiega szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, na czym to wszystko polega?
6: To jest szczepienie polega na rozrzucie szczepionki ze specjalnie przygotowanych samolotów. Jest tych samolotów około 12-14 na akcję. Rzeczywiście one latają równolegle nad całym naszym województwem oraz rozrzucałem szczepionkę nad miejscami tam, gdzie przebywają, tam, gdzie szacujemy, że są te lisy wolno żyjące, lisy dzikie, czyli pola, lasy, łąki. Nie rzucamy szczepionki nad miastami, oczywiście nie rzucamy nad drogami i tam, gdzie są jakieś zbiorniki wodne. Może by po prostu nie stracić tej szczepionki. A wszędzie, cała reszta obszaru województwa naszego jest pokryta równolegle właśnie szczepionką. To są takie kostki zielono-brązowe o takim charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, który ma wabić lisa, żeby tą szczepionkę właśnie zjadł.
17: Bo przypomnijmy o tym, że wścieklizna jest chorobą, która przez lisy może być rozniesiona i no niestety jest to choroba śmiertelna, zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa.
6: Bardzo niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna rzeczywiście i my właśnie prowadząc tę akcję zabezpieczamy nasze zwierzęta domowe, jak również oczywiście dzikie i przede wszystkim zabezpieczamy ludzi przed wystąpieniem, przed możliwością jakiegokolwiek kontaktu, zarażenia i przed śmiercią, bo jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba, jeżeli wystąpią już objawy. No niestety nie ma lekarstwa na nie.
17: Panie Jaromirze, pan powiedział, że zabezpieczamy za pomocą szczepienia nasze zwierzaki domowe, ale my jako właściciele zwierząt domowych również powinniśmy właśnie w okresie szczepienia, które przypomnijmy, że będzie od 17 do 30 września, w tym okresie również powinniśmy zabezpieczyć nasze zwierzaki, żeby nie dostały się po prostu do tych szczepionek rozrzuconych.
6: Tak. Oczywiście szczepienie, tak jak pan powiedział, planujemy między 17 a 30, natomiast fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą dostały. W tym okresie i około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotów, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
17: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
6: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu, najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu. Natomiast takich niestety, no czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot może ugryźć, ale tutaj nie zje całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, no to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza we wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
7: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
6: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ten preparat, ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście nie dopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, no to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
7: Panie Jaromirze, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, na co jeszcze powinniśmy uważać właśnie podczas tej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie?
6: No na pewno trzeba uważać, żebyśmy my sami po prostu nie dotykali, gołą ręką, czy po prostu nie dotykali, nie mieli kontaktu ze szczepionką, czy ewentualnie z płynem. Jeżeli może się tak zdarzyć, bo rzeczywiście specyfika rozrzutu samolotu jest taka, że ta szczepionka może się dostać gdzieś tam na jakieś naszą posesję, do naszego ogródka, bo może się po prostu tak zdarzyć, bo takich sytuacji niestety się nie uda wyeliminować. W takim wypadku po prostu przez rękawiczkę, przez jakąś folię po prostu albo wyrzucić najprostszym sposobem jest wyrzucić taką szczepionkę znalezioną do najbliższego lasu, czy jakiegoś takiego zakrzaczenia. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, to prosimy dzwonić do powiatowych lekarzy weterynarii. Oni przyjadą po tą szczepionkę, zabezpieczą ją, po prostu zabiorą. Najważniejsze, żeby nie dotykać gołą ręką tej szczepionki.
7: I tu robimy pauzę, ale dosłownie za kilka minut, sekund wrócimy do tematu.
20: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Proszę powiedzieć, czy po tym okresie te szczepionki rozkładają się, bo one są biodegradowalne, prawda?
6: Po okresie 2 tygodni to po prostu już tych szczepionek praktycznie nie ma, bo myślę, że w okresie około 7-10 dni cała 90% szczepionek, które zostanie wyrzucona, jest po prostu zjedzona już przez głównie lisy, ale też jakieś dzikie zwierzęta po prostu. Więc ona po tych okresach do 2 tygodni spokojnie po prostu ta szczepionka znika. I taki jest główny cel po prostu, żeby ona została całe te kostki, całe te szczepionki rozdystrybuowane po prostu po lasach, łąkach, tam gdzie tam lisy butują.
7: No to w takim razie lisom życzymy smacznego i niech im pójdzie na zdrowie i będą wolne od wścieklizny, tak jak do tej pory w naszym województwie. My uważajmy na siebie, uważajmy również na nasze zwierzaki, a za informacje również panu dziękuję. Moim i waszym gościem był starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, Jaromir Kobos.
6: Dziękuję bardzo.
8: Pamiętajmy o tym, że kiedy to szczepienie się rozpocznie, no to wtedy te spacery z psiakami zwłaszcza niech będą troszeczkę mniej intensywne, żeby te szczepionki po prostu

tej diwy operowej wszechczasów, a jednocześnie fascynującej, pełnej sprzeczności kobiety. Film oddaje głos zarówno samej artystce, ale wykorzystuje też niepublikowane materiały, prywatne filmy i różne nagrania z wywiadów. Niesamowita postać, na której wciąż wzorują się śpiewacy całego świata, więc myślę, że warto przypomnieć również jej zakulisowe życie, jej rozterki, właśnie wspomniane sprzeczności. Polecam bardzo serdecznie. We wtorek 15 września koncert kameralny Wasowski 2.0. To drugi program Kielczanina Wojciecha Lipińskiego z piosenkami Jerzego Wasowskiego. Program, który ukazuje artystyczną drogę mistrza. Szczególnym walorem koncertu będzie udział w nim Moniki i Grzegorza Wasowskich. Przypomnę, że pani Monika jest prezesem Fundacji Wasowskich. I oni podzielą się wspomnieniami, anegdotami o kulisach powstawania audycji radiowych, o narodzinach kabaretu starszych panów, o współpracy Wasowskiego z Telewizją Polską. No i dzięki temu pozwolą Jerzego Wasowskiego dostrzec również jako człowieka pełnego humoru, ale też wysokiej, niezwykłej kultury i artystycznej pasji. Śpiewać będzie Aleksandra Lipińska, te piosenki Jerzego Wasowskiego, która jest absolwentką Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej w Łódzkiej Akademii Muzycznej. Tu w Kielcach związana jest z Zespołem Szkół Muzycznych imienia Różyckiego. Pracuje też na uczelni muzycznej w Krakowie, prowadzi warsztaty, no i przede wszystkim koncertuje w różnorodnych składach muzycznych. Wojciech Lipiński, autor, inicjator tego programu, to gitarzysta, wykładowca, kompozytor, również absolwent łódzkiej uczelni, ale ukończył też Wyższą Szkołę Muzyczną w Bremen w Niemczech. Jego największą pasją jest jazz i muzyka improwizowana. Jak być może Państwo wiedzą, związał się z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Państwową Szkołą Muzyczną w Kielcach. Jest organizatorem ogólnopolskiego festiwalu i konkursu Gitara Viva. Jego płyta Patrz dalej niż widzisz, czyli pierwsza odsłona piosenek Wasowskiego, Wasowski dla małych i dużych, no to subtelne jazzowe aranżacje mało znanych piosenek tego autora, które skierowane są zarówno do najmłodszych słuchaczy, jak i do fanów jazzu. W tym programie wystąpią jeszcze pianista jazzowy, akompaniator, pedagog Tomasz Białowski, kontrabasista Michał Braszak, a na perkusji grać będzie Radosław Bolewski. To wtorkowy koncert kameralny 15 września o 18.30. W środę i czwartek w przyszłym tygodniu, czyli 16 i 17 września, kolejne dwa seanse z filmami dokumentalnymi. W środę film pod tytułem Pavarotti, reżyserem jest Ron Howard. To poruszający portret filmowy kolejnej legendy opery, portret ukazujący osobowość artysty. Film zawiera ikoniczne występy tenora, ale także niepublikowane materiały archiwalne, no i intymne, osobiste wspomnienia najbliższych śpiewaka. Namawiam gorąco, bo to też przecież postać zupełnie niezwykła. 17 września w czwartek film zatytułowany Ennio. Reżyserem jest Giuseppe Tornatore, kolejna wielka sława, wielka osobowość. I ten dokument jest taką osobistą podróżą przez życie i twórczość Morricone, jak pamiętamy, dwukrotnego laureata filmowych Oscarów. Tę opowieść wzbogacają wspomnienia różnych współpracowników kompozytora, m.in. Clint Eastwooda czy Quentina Tarantino, czyli historia geniusza, który odmienił brzmienie wielkiego ekranu. I tak dobrnęliśmy do przyszłego piątku, do 18, czyli do koncertu finałowego, który nosi tytuł Lata 20, Lata 30. Jak sam tytuł wskazuje,
usłyszymy.

0: przeboje z okresu międzywojennego i powojennego, czyli piosenki Eugeniusza Bodo, Toni Mankiewiczówny, Zuli Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny, Adolfa Dymszy i Mieczysława Foga. W programie nie zabraknie też utworów instrumentalnych z pierwszych polskich filmów komediowych, które współtworzyły złotą erę polskiego kina i do dziś czarują zarówno poczuciem humoru, jak i muzyczną finezję. I artyści, którzy będą występować. Monika Łopuszańska, aktorka i wokalistka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie oraz International College of Music Theatre w Londynie. W Londynie studiowała również aktorstwo filmowe. Tu w kraju została laureatką konkursu muzyki XX-XXI wieku dla młodych wykonawców, a także z innej strony artystycznej nagrody na 6. konkursie piosenki aktorskiej imienia Jonasza Kofty. Debiutowała na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej. W Londynie wystąpiła też w musicalu na scenie Stockwell Playhouse, a aktualnie udziela się, występuje m.in. w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, w Warszawskiej Operze Kameralnej, w Teatrze Polskim w Podziemiu we Wrocławiu i w Teatrze Kapitolu. Drugi solista, Michał Ryguła, jest tenorem, absolwentem Uczelni Katowickiej. Współpracował z Operą Śląską, z Filharmoniami Krakowską, Zabrzańską i Bałtycką, no, a także z orkiestrą z Charkowa. Doceniany jest za kreowanie ról amantów właśnie z okresu międzywojnia, a niedawno dołączył do Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. No i Grzegorz Wierus, który poprowadzi naszą orkiestrę. On ukończył studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Tomasza Bugaja. I co ciekawe, ukończył także studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej. Współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, z Teatrem Wielkim w Poznaniu i z Polskim Teatrem Tańca też w Poznaniu. Jako pianista współpracuje z sopranistką Olgą Rusin. I w zasadzie to tyle. Tak się przedstawia w pigułce program całego festiwalu. 4 koncerty, 2 symfoniczne, 2 kameralne, plus 4 filmy i wystawa.
1: A o Festiwalu Filmu i Muzyki w Filharmonii Świętokrzyskiej, trwającym festiwalu, opowiadał na antenie dyrektor Jacek Rogala. Dziękujemy bardzo. My powolutku zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, a przed nami jeszcze to, co zwykle o tej porze na antenie się pojawia.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: Dziś o hulajnogach elektrycznych, które oczywiście zdobywają coraz większą popularność i stają się coraz popularniejszymi środkami transportu. Ale pamiętajmy o tym, po pierwsze, że osoby do 16 roku życia w kaskach muszą jeździć, używając hulajnóg. Zresztą z rowerami jest podobnie. Dziś natomiast nie będziemy mówić o tych osobach poniżej 16 roku życia, ale o pewnym 48-latku, który został dwukrotnie w minionym tygodniu zatrzymany i właśnie hulajnogą elektryczną się przemieszczał. I nie dość, że kasku nie posiadał, to jeszcze był pod wpływem nie jakiejś osoby, ale alkoholu. Przy pierwszej kontroli kierowca był po spożyciu alkoholu i ta kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 1000 zł. To niestety nie pomogło. Następnego dnia mężczyzna ponownie został zatrzymany, również w stanie nietrzeźwości, miał ponad 0,5 promila alkoholu. Dodatkowo nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz korzystał z jezdni w niedozwolonym miejscu. Jak zakończyła się finalnie podróż tego 48-latka? No, nieco drożej. Za tę kwotę mógłby chyba co najmniej kilka hulajnóg sobie kupić, ponieważ za swoje czyny dostał rachunek na kwotę 7600 zł. Zarówno my w tym momencie, jak i policja przypomina cały czas, że hulajnoga elektryczna to pojazd. Apelujemy o rozsądek, przypominamy, że ignorowanie przepisów słono kosztuje. Stan nietrzeźwości, proszę bardzo, czyli powyżej 0,5 promila, za kierowanie hulajnogą hulajnogą elektryczną w takim stanie grozi mandat w wysokości aż 2,5 tysiąca złotych. Pamiętajmy, że odpowiedzialna jazda na hulajnodze to klucz do bezpieczeństwa własnego i innych. A jeżeli już jesteśmy przy tematyce jeżdżenia wszelkiego rodzaju urządzeniami, czy to hulajnogami, czy samochodami, czy rowerami, to pamiętajmy jeszcze o jednym. Z dnia na dzień dzień jest coraz krótszy, bo zbliża się jesień, a w związku z tym widoczność także spada. I tutaj mój apel, taki prywatny apel jako kierowcy, drodzy piesi, drodzy rowerzyści, pamiętajcie, że nawet malutki element odblaskowy. Może to być przyczepiona taka opaska zamykająca się na ręce. Może to być cokolwiek innego, ale ten odblask naprawdę sprawia, że po prostu piesi są dużo, dużo lepiej widoczni. Tym tematem zresztą będziemy także zajmować się, tematem bezpieczeństwa jesienią na drogach w naszym magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Już teraz zaznaczam i apeluję jednocześnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas, no i oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. To jest Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Słuchaj, Marian.
1: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Zaczynamy magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i oczywiście jak zwykle zapraszam. A zaczniemy sobie od przeglądu wydarzeń tygodnia i spotkania z Justyną Rudzką, a oprócz tego będziemy także dziś w Teatrze Stefana Żeromskiego. Będziemy dziś w Obicach, będziemy dziś w Urzędzie Wojewódzkim i nie zabraknie także innych miejsc, w których także będziemy, bo odwiedzimy i policję, bo kryminalne Świętokrzyskie nam się szykuje. Będziemy mówić również o tym, co jest grane, o ciekawostkach, o ekologii. No i to wszystko w ciągu jednej godziny. Tematów sporo, a więc nie przedłużając, nie przeciągając, po prostu zapraszam. Zaczynamy.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
7: Co działo się w minionym tygodniu? O tym przypomni nam Justyna Rudzka.
6: Poniedziałek.
8: Wakacje, wakacje i po wakacjach. Te w naszym regionie były dosyć bezpieczne. Służby podsumowały ten czas. Od 26 czerwca do końca sierpnia policjanci skontrolowali blisko 3000 osób kierujących hulajnogami elektrycznymi, mówi pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego inspektor Tomasz Jarosz.
9: W trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych.
8: Policjanci zatrzymali także 48 użytkowników, którzy poruszali się hulajnogami w stanie nietrzeźwości. Kolejny odcinek ulicy Słonecznej w Wolicy w gminie Chęciny w przebudowie. W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 150 metrów drogi. Wykonane zostaną obustronne pobocza i nowa nawierzchnia. A jeśli ktoś z Was prowadzi sklep, kawiarnię czy inną firmę i chce włączyć się do programu Jędrzejowska Karta Seniora, to teraz jest ten czas. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.
6: Wtorek.
8: Do tragicznego wypadku doszło nocą w Porzeczu w podkieleckiej gminie Miedziana Góra. Dramat rozegrał się kilka minut po północy, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z rzeczniczka kieleckiej policji.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni kierujący Seatem podczas wykonywania manewru wyprzedzania na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w przepust, a następnie dachował.
8: Mężczyzna zginął na miejscu. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Seniorada 2026 w Małogoszczu w powiecie jędrzejowskim była nie tylko okazją do wspólnej zabawy i integracji, ale też rozmów o bezpieczeństwie osób starszych. Seniorzy mogli porozmawiać z policjantami o najważniejszych zagrożeniach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. rozmowy o oszustwach.
6: Środa.
8: Utrudnienia gonią utrudnienia. Już jutro mają rozpocząć się prace na 310-metrowym odcinku ulicy Warszawskiej w Kielcach. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Ciężki sprzęt wjedzie na drogę na początku października. Pińczowski pamięciownik okazał się wielkim sukcesem. Jak podaje Echo Dnia, zebrano 500 zdjęć starego Pińczowa i jego mieszkańców. Przynoszono zarówno rodzinne fotografie oraz zdjęcia przedstawiające Pińczów i okolice.
6: Czwartek.
8: Trwają utrudnienia na drogach, bo ruszył kolejny etap modernizacji ulicy Jagiellońskiej w Kielcach. Kierowcy muszą przygotować się na zwężenia jezdni, wyłączoną sygnalizację świetlną oraz objazdy, mówi Marcin. Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
5: Odcinek blisko 700 metrów od okolic skrzyżowania z ulicą Karczówkowską i Kamińskiego do ulicy Krakowskiej.
8: Remont ulicy Jagiellońskiej potrwa do połowy października.
6: Piątek.
8: Ponad 8 milionów złotych pomoże gminie Pińczów w realizacji projektu pod tytułem Bulwary nad Nidą. Środki pochodzą z funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal rodzice dzieci z regionu Świętokrzyskiego mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS albo przez bank, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
11: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
8: Wnioski można składać do końca listopada. 259 miejsc rezydenckich czeka na lekarzy w świętokrzyskich szpitalach oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Jak informuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, rozpoczęło się postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specjalizacyjne. Wnioski można składać do końca września. Najwięcej medyków będzie mogło szkolić się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawiła Justyna Rucka. Dziękujemy bardzo.
6: Co słychać w Świętokrzyskiem?
7: Ostatnio na antenie mówiliśmy sobie o tym, że wrzesień to jest chyba najbardziej festiwalowy miesiąc w naszym województwie, bo i festiwal filmu i muzyki, który trwa w Filharmonii, bo na przykład festiwal balonowy świętokrzyskie w Pińczowie, czy równolegle odbywający się także w Pińczowie festiwal Natura Kina. Za nami w zeszły weekend festiwal Herlinga Grudzińskiego, a przed nami między innymi Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Teatrze Stefana Żeromskiego. I właśnie do Żeromskiego już teraz się przenosimy. O festiwalu powiemy sobie bliżej, jego terminu rozpoczęcia w październiku. Natomiast już teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się do połowy ubiegłego wieku i właśnie do teatru.
6: Pasjonująca historia naszego regionu.
7: Odwiedzamy dziś również Teatr Stefana Żeromskiego, a tam można by powiedzieć, że w każdym kącie kryje się jakaś ciekawa historia. Kiedyś na antenie z moim gościem, którym jest Paulina Drozdowska i którą za chwilkę oficjalnie powitamy na antenie, rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko się zaczęło, skąd teatr się wziął, historia pięknej miłości. No a dziś porozmawiamy sobie o tak zwanych złotych czasach kieleckiego teatru, czyli tym, co działo się w latach 50. ubiegłego wieku. Dzień dobry, witam cię, Paulino.
12: Dzień dobry, witam.
7: Czy ja dobrze powiedziałem na wstępie, że to właśnie będzie tematem naszej dzisiejszej teatralnej historii, ten złoty wiek kieleckiego teatru?
12: Tak, rzeczywiście na te dyrekcje Ireny i Tadeusza Byrskich mówi się złote czasy kieleckiej sceny, dokładnie tak.
7: No i zdradziłaś wszystko, że będziemy mówić o właśnie dyrektorach i o tym, co się wtedy działo w teatrze. Zacznijmy sobie w takim razie od samego początku, bo jest o tym właśnie złotym czasie właściwie dwa wątki są do poruszenia, bo i to, co działo się na teatralnej scenie i na deskach teatru, a także to, co działo się przy teatrze, czyli w studium teatralnym.
12: No, historia, myślę, jest ciekawa. Studium teatralne działało w Kielcach w 1955, ruszyło, działało do 1958 roku z inicjatywy Ireny Byrskiej, która wiemy, że oprócz tego, że była oczywiście reżyserką, aktorką, dyrektorką teatru, to również była pedagogą teatralną. I tę inspirację jeszcze z młodych lat, kiedy właśnie inspirowała się redutą Obsterwy, właśnie wyniosła, sama bardzo się tym interesowała i miała takie marzenie, taką ideę, żeby założyć własną szkołę aktorską. Ta szkoła była o tyle właśnie nietypowa, że mówi się, że była pierwszą średnią szkołą aktorską w Polsce. I właśnie z tego marzenia, z inicjatywy Ireny Byrskiej.
7: A czy źródła historyczne wspominają coś na temat tego, ilu kandydatów zgłosiło się do tego pierwszego, no i zarazem jedynego rocznika, który ukończył kieleckie studium teatralne?
12: Szkoła, do kandydatów do szkoły zgłosiło się 434. przyjęto 26 osób, a ukończyło ją tylko 18.
7: Rozumiem, że to działało w ten sposób, że po prostu adepci szkoły, adepci studium występowali również na scenie, tak?
12: Idea była taka, że te osoby, które ukończą szkołę, wzmocnią zespół pielecki i rzeczywiście w większości z nich się tak potoczyła ta kariera, że zostali aktorami, kilkoro też aktorami Teatru Żeromskiego, jak Regina Redlińska, Zenon Jakubiec, Jarosław Strzemień. Wśród tych takich znanych słuchaczy też Andrzej Antkowiak czy Joanna Rawik, piosenkarka. No a niektórzy po prostu grali w innych teatrach, czy razem z Wieckimi też opuścili Kielce. Studium o tyle było takie ciekawe, że wszystko miało się odbywać w idei pokory dla sztuki, dla sceny. Nawet jeżeli ktoś był z Kielc czy z regionu, musiał mieszkać w teatrze. W teatrze był internat, stołówka. W dawnej bibliotece było też takie miejsce, taka przestrzeń na scenę. Co ciekawe, nie tylko uczono się tamtych umiejętności, którymi powinien odznaczać się dobry aktor, jak na przykład umiejętność mówienia wiersza, tak? Ale również ci słuchacze chcieli tym teatrem żyć 24 godziny na dobę, więc sprzątali, gotowali, sami pracowali nad tekstem, sami wykonywali sobie kostiumy, sami przygotowywali scenografię, obserwowali też to, co dzieje się w innych teatrach, a wyjazdy do tych innych teatrów organizowała jeszcze Monika Żeromska, córka Stefana Żeromskiego. A żebyscy mieli właśnie wspaniałe relacje z przedstawicielami znakomitymi czy świata literatury, nauki, kultury, dlatego na ich zaproszenie wykłady miały same znakomitości. Aktorzy jak Jacek Woszczerowicz, Władysław Woźnik, reżyserzy jak Bogdan Korzeniewski czy Wilam Korzyca, krytycy Artur Sandauer, badacze, wykładowcy Irena Sławińska, Roman Ingarden, Władysław Tetankiewicz, Zbigniew Raszewski, Bolesław Taborski, Stefan Srebrny, krytycy literacy jak Julian Rogoziński chociażby czy Jerzy Hordyński. Więc same znakomitości, nawet istnieje taka legenda, że sam Tadeusz Kantor dawał tu kiedyś wykład. Więc szkoła działała naprawdę na wysokim poziomie. Wypuściła tylko jeden rocznik, bo jak wiemy, też tutaj polityka wówczas mieszała się w działania teatru i wszyscy musieli opuścić Kielce, ale mieliśmy taki epizod i dzisiaj w teatrze są drzwiczki od kominka wystawione w naszym tutaj lapidarium w Nowym Kłaje, co zawsze przypomina mi o tym, że na tym drugim piętrze kiedyś istniało to studium teatralne.
7: No proszę bardzo, to jest piękna naprawdę opowieść i piękna historia. Z tego, co mówisz, właściwie już to wynika, ale ja muszę zapytać, czy w związku właśnie z tym, że studium działało, czy w związku z tym, że mieliśmy tak znakomitych wykładowców, że ten jeden rocznik opuścił i ten jeden rocznik opuścił szkołę, rzecz jasna, i oni, tak jak powiedziałaś, pracowali te 24 godziny na dobę, byli dostępni, może nie tyle pracowali, co byli dostępni, to właśnie dlatego ten okres jest nazywany złotym okresem kieleckiego teatru, czy być może na scenie również działy się właśnie tak wspaniałe rzeczy?
12: Nie tylko dlatego. Tak, to studium teatralne było jedną z takich głównych inicjatyw. Słuchacze tego studium dali też kilka przedstawień, które podobały się bardzo publiczności. Chodzono na te spektakle Wieczór Liryki Greckiej, Pokój Arystofanesa, Ocalenie Antygony, Krystyny Berlińskiej, czy Dzieje Tristana i Izoldy, Romeo i Julię, Wesele Wyspiańskiego. I te spektakle rzeczywiście się podobały, ale to nie są najważniejsze dokonania Wyspiańskich. Sama ich droga repertuarowa, wyznaczanie sobie ambitnych celów, współpraca ze świetlicami miejskimi, co było takim prototypem, można by powiedzieć, Teatru Polska, tego programu, kiedy teatry objeżdżają te miejscowości, w których nie ma scen teatralnych. Ale mówię, przede wszystkim ta walka o ambitny, wymykający się co z realizmu i teatr i spektakle, o których mówiono w całej Polsce i pisano w całej Polsce, spektakle samych Byrskich właśnie, czyli te najważniejsze spektakle Krzysztofa Pluska, Włodzimierza Majakowskiego w reżyserii Ireny Wierskiej, Kali Góra, Alberta Kami w reżyserii Tadeusza Bielskiego i Powrót Odysa Wyspiańskiego, który wyreżyserowali wspólnie. To takie sztandarowe spektakle z tej dyrekcji właśnie, które zwróciły oczy krytyków z całej Polski na ten prowincjonalny wówczas Teatr Bielecki tak postrzegany. Więc takie pierwsze też bardzo ważne wydarzenia artystyczne.
7: Ale Teatr Bielskich i to, co robili na scenie, czy też poza sceną, ucząc nowych aktorów swojego fachu, to nie wszystko. I nie wszystko, co świadczy o tym złotym wieku Kieleckiego Teatru, bo to także była praca nad publicznością.
12: Bielscy budowali publiczność niemalże od zera. Budowali też środowisko takie zainteresowane teatrem. Rozmawiali z tymi ludźmi, organizowali takie właśnie spotkania, herbatki i budowali to środowisko tych ludzi zainteresowanych teatrem. No ale niestety nie wszystkie te działania, zwłaszcza takie wymykające się w tym wtedy socjalistycznym działaniom ze strony państwa, się podobały.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Do tej wyjątkowej historii Teatru Stefana Żeromskiego pewnie jeszcze wrócimy do ciągu dalszego tego, co działo się w połowie ubiegłego wieku w teatrze, ale już nie dziś. Dziś zajmujemy się innymi tematami, kolejnymi tematami, między innymi takim.
2: Eko Świętokrzyskie.
7: Dziś trochę o ekologii będzie. Zaglądamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym właśnie celu i być może znajdziemy tam odpowiedź na pytanie, dlaczego smog to wróg zdrowia. Czym różni się smog zimowy od letniego smogu oraz czym ogrzewać dom, by nie zanieczyszczać środowiska. W związku z tym wszystkim i z tymi pytaniami, które budzą na pewno wątpliwości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska chciałby zaprosić Was na pewien serial. A dokładnie to na pierwszy odcinek miejskiej kampanii Ekomaniak i poznania prostych działań, które każdy z nas może pojąć na rzecz czystego powietrza. Pierwszy odcinek kampanii pod tytułem Oddychaj swobodnie, Kielce bez smogu, przewodnik świadomego mieszkańca już jest i zawiera podstawowe informacje dotyczące składu powietrza oraz substancji, które mogą powodować jego zanieczyszczenie. W tym pierwszym odcinku omówiono m.in. problem smogu, źródła emisji zanieczyszczeń oraz wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i jakość życia mieszkańców. W materiale poruszano także temat głównych źródeł zanieczyszczeń w mieście, w tym tzw. niskiej emisji związanej z ogrzewaniem budynków. Przedstawiono różnice pomiędzy poszczególnymi źródłami ciepła oraz znaczenie stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Materiał zwraca również uwagę na fakt, że na jakość powietrza wpływ mają codzienne decyzje mieszkańców, m.in. sposób ogrzewania budynków czy oszczędzanie energii. Film powstał w ramach kampanii informacyjnej o charakterze ekologiczno-edukacyjnym pod nazwą Ekomaniak, dotyczącej ochrony środowiska naturalnego i dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 10 tysięcy złotych. Link do filmu znajdziecie na stronie Kieleckiego Magistratu, jak również film znajdziecie na YouTubie.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
7: No właśnie, co było słychać w Świętokrzyskiem w minionym tygodniu? Między innymi odgłosy z Targów Kielce. Przepraszam, już nie Targów Kielce, Expo Kielce. Tak teraz oficjalnie Targi Kielce będą nazywane, bo zmieniły nazwę. Oczywiście MSPO, które jest największą imprezą w naszym regionie. Setki tysięcy odwiedzających, mnóstwo wystawców, mnóstwo państw, zagraniczne delegacje. I między innymi w czasie właśnie Targów MSPO podpisano dwa ważne listy intencyjne odnośnie terenów w Obicach. Już teraz przypomnimy sobie, o co chodziło.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
7: No to co z tymi obiecami, co z tym terenem i co z tymi porozumieniami i listami intencyjnymi? Zaczynamy od pierwszego z podpisanych listów intencyjnych, który łączy miasto Kielce, Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną Starachowice. Ta współpraca ma dotyczyć w pierwszym etapie około 300 hektarów gruntów położonych w gminie Morawica oraz gminie Chmielnik. Strony chcą wspólnie pracować nad stworzeniem otoczenia biznesowego i technologicznego, które umożliwi lokowanie na tym terenie dużych inwestycji o znaczeniu regionalnym lub krajowym. Tak mówi teoria. A co to oznacza w praktyce? No po prostu jest to przygotowanie obszaru pod względem technicznym i formalno-prawnym. Prace mają obejmować m.in. kwestie planistyczne, środowiskowe, warunki przyłączania do infrastruktury, przygotowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz analizę możliwości lokalizacji przyszłych obiektów. Jest również drugie porozumienie, które miasto Kielce podpisało z Centralnym Portem Komunikacyjnym. A ono dotyczy możliwości przygotowania i realizacji kolejowego terminala towarowego w Obicach. Partnerzy rozpoczną analizy techniczne, prawne, środowiskowe, ekonomiczne i finansowe, które pozwolą ocenić możliwości projektowania, finansowania budowy i późniejszej eksploatacji terminala. Szczególnie istotne będzie sprawdzenie możliwości jego włączenia do krajowej sieci kolejowej, w tym nowych połączeń planowanych w ramach projektu zintegrowanej sieci kolejowej. Analizowane będą również wstępne rozwiązania dotyczące układów torowych i dojazdów, a także źródła finansowania oraz możliwości zaangażowania dodatkowych partnerów. W podpisanym liście wskazano również możliwość podwójnego zastosowania przyszłego terminala, zarówno na potrzeby gospodarcze i logistyczne, jak i w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju. No to teraz kilka słów właśnie o tych listach intencyjnych. Na początek prezydentka Kielc Agata Wojda.
13: To jest pierwszy realny krok, żeby w Obicach powstała strefa inwestycyjna. Pierwsze porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu i Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice po to, żeby wspólnym wysiłkiem zintegrować ten teren i zacząć go uzbrajać, a także przez profesjonalną agencję rządową zacząć szukać potencjalnych inwestorów. Drugi list to porozumienie z Centralnym Portem Komunikacyjnym, żeby w zapisanej, w zintegrowanej sieci kolejowej terminal intermodalny zyskał priorytet inwestycyjny. CPK to wyspecjalizowana jednostka, która może nam pomóc zaprojektować takie rozwiązanie, a ono pod kątem pewnej logistycznej oferty znacząco zwiększa potencjał Obic jako terenu inwestycyjnego. Oczywiście tutaj dochodzi jeszcze sojusz na poziomie lokalnym z gminą Morawice, z gminą Chmielnik, także z samorządem województwa świętokrzyskiego, z którym będziemy rozmawiać, żeby nasze działania w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dały tą pierwszą możliwość, żeby te tereny mogły w końcu zyskać swoje przeznaczenie, o którym wszyscy marzymy. Z jednej strony procedować się będzie on zmiany dotyczące planowania przestrzennego, natomiast z drugiej strony my już prowadzimy rozmowy z ARP na możliwą sprzedaż części terenu w Obicach. Mówimy o około 300 hektarach. Mamy już pierwszą wycenę zrobioną przez Specjalną Strefę Ekonomiczną Starachowice. My będziemy także przygotowywać swój operat szacunkowy. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy wystąpić do radnych z taką propozycją i zgody na sprzedaż. To jest element, który pozwoli nam ogłosić przetarg i sprzedać grunty agencji rządowej, która profesjonalnie może zająć się uzbrojeniem i potem szukaniem potencjalnych inwestorów. Pewnie spytacie Państwo, co miasto będzie z tego miało, oprócz w rejonie regionu świętokrzyskiego, w swoim najbliższym sąsiedztwie, potencjalne nowe miejsca pracy. Chcemy środki pozyskane ze sprzedaży gruntów w Obicach zainwestować w Kielcach, zainwestować w tereny inwestycyjne na przykład na Nowym Malichowie, na przykład na Niewachlowie, po to, żeby lokalizować także nowe przedsiębiorstwa na terenie samego miasta Kielce, żeby oprócz nowych miejsc pracy były też nowe wpływy do budżetu miasta.
7: No sami przyznacie, że brzmi to wszystko bardzo ładnie, bardzo pięknie i miejmy nadzieję i tego zresztą życzymy, żeby się udało. Natomiast, no jak słyszeliśmy, w Obicach raczej już nie będzie lotniska, nawet na 100% nie będzie lotniska. Być może będzie port komunikacyjny, a więc te środki transportu po prostu zostały zamienione. A na antenie pojawia się Daniel Ryczka, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, I także kilka słów o tej współpracy opowie.
14: No jesteśmy na takim etapie, na którym rozpoczynają się studia i analizy, które dadzą nam odpowiedź na to pytanie. Ja nie chciałbym przesądzać, natomiast na pewno wykorzystamy cały potencjał i cały jakby zakres kompetencji, który budowaliśmy na terenie pozostałych stref ekonomicznych, którymi zarządzamy, bo mamy rodzaj know-how i mamy doświadczenie w budowaniu takiego właśnie ekosystemu dla inwestorów, który sprawia, że oni widzą siebie i widzą swoje inwestycje na naszych terenach. To są oczywiście rozmaite narzędzia, poczynając od tych, powiedzmy, gwarantowanych przez przepisy ulg podatkowych, ale też myślę nasze wsparcie trochę konsultanckie, trochę eksperckie, przygotowanie od strony uzbrojenia terenu i wszelkich funkcjonalności, które są niezbędne do tego, żeby lokować produkcję czy biznes na danym terenie. Także Agencja Rozwoju Przemysłu, tak jak mówiłem, w tym roku w ramach swoich stref ekonomicznych zdołała wydać decyzję o wsparciu inwestorom, którzy deklarują poziom nakładów przekraczający już w tej chwili we wrześniu 4 miliardy złotych. I myślę, że to przede wszystkim jest na dzisiaj istotne. Znaczy będziemy robić wszystko, żeby strefa w Obicach, ten rodzaj parku przemysłowego i tej strefy inwestycyjnej, no przyniósł jak najwięcej korzyści dla lokalnego rynku, dla mieszkańców regionu i tutaj dla lokalnego biznesu i przedsiębiorców.
7: Trzymamy mocno kciuki. Co z tego wyjdzie i jak to wszystko będzie wyglądać, pewnie dowiemy się już niedługo.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
7: Niebawem na antenie wiadomości sportowe, a my już teraz zajmiemy się wiadomościami okołosportowymi, a ja chciałbym zachęcić Was do odwiedzenia pewnego miejsca w naszym regionie. Ze mną Anna Benicewicz-Miazga, koordynator Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce. Witam na antenie, Pani Aniu.
15: Dzień dobry.
7: Pani Aniu, jak się mają sprawy w muzeum, które zdaje się, że właściwie z każdym sezonem i z każdym dniem, miesiącem rozrasta się w nowe eksponaty? Czy ta kolekcja jest już kolekcją skończoną, czy możemy się jeszcze spodziewać tego, że ona jeszcze będzie sobie rosnąć?
15: No nie, niemalże co dzień, co tydzień coś nowego dochodzi. Jednym z ostatnich eksponatów jest na przykład złoty medal Mistrzostw Polski z Superligi, ale też i co chwilę ktoś przychodzi z jakimś fajnym elementem, który no, przyjmujemy i umieszczamy w naszym muzeum, ale no to się rozrasta. Mam nadzieję, że co roku będą jakieś trofea, które będzie można dokładać.
7: No a oprócz tych trofeów, które dochodzą sukcesywnie w miarę tego, co zdobywa ciągle drużyna, co oprócz tego wszystkiego możemy znaleźć w gablotach?
15: No najważniejszy to jest dokument, który potwierdza powstanie klubu 1 września 65 roku, czyli pierwsza umowa z pierwszym trenerem oraz chyba z pierwszym zawodnikiem, czyli panem Wacławem Mozerem, który już niestety którego nie ma już wśród nas. Też cała masa dokumentów pozostałych trenerów, czy na przykład gwizdek Edwarda Strząbały, czy no naprawdę cała masa różnych notatek, rysunków, strategii, taktyk naszych trenerów, więc no tutaj jest bardzo, bardzo dużo eksponatów, które są różnorodne, bo od strojów, szalików, poprzez trofea, kończywszy właśnie na jakichś osobistych dokumentach, legitymacjach, czy po prostu przedmiotach użytku codziennego na hali.
7: Oprócz tego wiem, że także są odciski dłoni niektórych zawodników klubu.
15: Tak, są odciski dłoni zawodników obecnie grających, ale też i ważnych historycznie dla klubu z różnych dekad. No niestety nie dało się wszystkich zrobić, bo by hali i ścian zabrakło, gdybyśmy chcieli naprawdę wszystkich uhonorować tymi odciskami, ale naprawdę ich można około 60 oglądać na ścianie i przymierzać własną dłoń, sprawdzać, kto ma większe, dłuższe palce.
7: No to żeby poprzymierzać, żeby sprawdzić, to trzeba również do muzeum się wybrać. Przypomnijmy, jak działa muzeum.
15: Muzeum działa w momencie, kiedy jest otwarta hala Legionów. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Można umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem. No, muzeum jest zamknięte na takie wolne zwiedzanie tylko w okresach meczowych, no ale to wtedy kibice, którzy mają karnet lub bilet, mogą spokojnie wejść i oglądać gabloty, ponieważ one są sytuowane na korytarzu.
7: A niezależnie od tego, czy chcemy pooglądać gabloty, czy chcemy po prostu popatrzeć albo odcisnąć sobie i przyłożyć te nasze ręce, to zachęcamy wszystkich do tego, żeby kibicować drużynie i oczywiście odwiedzać także muzeum. Pani Aniu, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje.
15: Dziękuję bardzo.
7: Moim i waszym gościem była koordynatorka Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce, Anna Benicewicz-Miazga. A dlaczego tak zacząłem od tego sportu? No bo przecież w Muzeum Historii Klubu Iskra Kielce swoją dłoń nawet odciśniętą ma obecny prezes, tak, tak, już obecny prezes klubu Industria, czyli Karol Bielecki. W zeszłym tygodniu, jak pamiętacie, mówiliśmy, że są takie plotki, które chodzą sobie po mieście i które mówią o tym, że pan Karol miał zostać prezesem. Wszystko dokonało się w minionym tygodniu. No i tak właśnie się stało. Już nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. No to my teraz przechodzimy do ciągu dalszego naszego spotkania. Między innymi za momencik właśnie o wiadomościach sportowych z minionego tygodnia będziemy mówić.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Zanim jeszcze o wiadomościach sportowych, to najpierw słów kilka o projekcie, programie profilaktyki ogólnopolskim, ale także w ujęciu naszego regionu.
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
7: To o naszym zdrowiu sobie poopowiadamy trochę, dlatego że Ministerstwo Zdrowia inauguruje wrzesień miesiącem profilaktyki. Z tej okazji ruszyła kampania Profilaktyka Podaj Dalej. Przy wsparciu innych resortów, samorządów, instytucji publicznych, partnerów społecznych i środowiska medycznego ministerstwo chce zachęcać Polki i Polaków do badań profilaktycznych. Dostęp do badań profilaktycznych jest coraz prostszy. Ich skala ciągle jest niestety niezadowalająca. W ciągu ostatnich dwóch lat z programu profilaktyki raka piersi skorzystało na przykład 32,77% uprawnionych kobiet. Mowa tutaj o bezpłatnej mammografii, która przysługuje kobietom od 45 roku życia. A z programu profilaktyki raka szyjki macicy, wykorzystującego test HPV-HR, zaledwie 15,22%. Na badania te można zapisać się m.in. przez aplikację Moje IKP. W sierpniu tego roku w moim IKP udostępnionych było ponad 384 tysiące terminów mammografii i ponad 445 tysięcy terminów badań HPV-HR. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z wykorzystaniem kolonoskopii, który jest skierowany zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, w zeszłym roku zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania. W związku z tym kampania Profilaktyka Podaj Dalej ma przekonać, że badania profilaktyczne są elementem codziennej troski o zdrowie, obok aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania czy szczepień. To także najlepszy sposób na wczesne wykrycie ewentualnej choroby, co w konsekwencji daje większą możliwość skutecznego leczenia i szybkiego powrotu do zdrowia. Mieszkańcy całego kraju, którzy zobaczą przekazy kampanii Profilaktyka Podaj Dalej w telewizji, na billboardach, nośnikach cyfrowych oraz na przykład na przystankach, mają możliwość wzięcia udziału właśnie w tych badaniach profilaktycznych. W całej Polsce w wrześniu odbywa się ponad 500 wydarzeń i akcji zdrowotnych, podczas których uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej o profilaktyce, dostępnych programach i badaniach, a także porozmawiać ze specjalistami. Kampania ma również swoją maskotkę, Profisia, czyli ambasadora profilaktyki i symbol troski o zdrowie oraz idei przekazywania dalej wiedzy i informacji, które mogą pomóc bliskim zadbać o własne zdrowie. Dostęp do badań profilaktycznych tak naprawdę nigdy nie był tak prosty jak dzisiaj. Nie trzeba chodzić do przychodni, żeby zapisać się na badania. Wystarczy w swoim telefonie zainstalować aplikację Moje IKP lub wejść na stronę internetowego konta pacjenta. Dzięki niej w prosty sposób włączymy się do programu Moje Zdrowie. Program, przypominamy, skierowany jest do osób od 20 roku życia. Można bezpłatnie wykonać bilans zdrowia, rozpoczynając od ankiety. Po przetworzeniu ankiety przychodnia wystawia skierowania na badania laboratoryjne, które następnie pacjent omówi z personelem medycznym i otrzymuje indywidualny plan zdrowotny. Cyfrowa profilaktyka ma coraz większe znaczenie. Z aplikacji IPK korzysta już IKP, korzysta już ponad 5,5 miliona osób, a sekcja profilaktyka należy do jednej z najczęściej odwiedzanych. To właśnie tam użytkownicy mogą znaleźć informacje o dostępnych świadczeniach i korzystać z wybranych możliwości centralnej e-rejestracji. W kampanii ważne miejsce zajmuje także Dziesiątka dla Zdrowia. To ankieta, która również jest dostępna w aplikacji. A do szerokiego spojrzenia na profilaktykę oprócz ministerstwa przekonują także Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Neurologiczne. Choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory i choroby neurologiczne niestety odpowiadają za znaczną część zgonów i niepełnosprawności, a wiele czynników ryzyka jest wspólnych i możliwych do modyfikacji. Oferta badań profilaktycznych stale się rozszerza. Od 1 października do koszyka świadczeń gwarantowanych NFZ trafi ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Program jest skierowany dla osób z grup ryzyka w wieku od 50 do 74 lat. Badajmy się, naprawdę warto.
2: Sportowe świętokrzyskie.
7: Wiadomości sportowe. Zaczniemy sobie od piłki nożnej. Wojciech Kamiński z Korony Kielce rozwiązał kontrakt z drużyną. To odbyło się za porozumieniem stron. Ten kontrakt po prostu został rozwiązany. 25-letni defensywny pomocnik związany był z klubem z Kielc od 2024 roku. W żółto-czerwonych barwach rozegrał 23 mecze w PKO BP Ekstraklasie i 4 w STS Pucharze Polski. W tym roku nie wystąpił w żadnym spotkaniu pierwszego zespołu. Zaliczył jedynie 8 na poziomie Baltic trzeciej ligi. W czerwcu dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. No i chyba to, że kontrakt został rozwiązany, świadczy o tym, że zawodnik taki klub znalazł. Niestety nie mogę wam powiedzieć jaki, bo po prostu takiej informacji nie dostaliśmy. Zostajemy przy sportach drużynowych, tym razem jednak o piłce ręcznej i o paniach. Otóż w ten weekend nasze zawodniczki, nasze koroneczki, czyli po prostu zawodniczki Korony Handball Kielce, rozpoczynają nowy sezon Ligi Centralnej i jak mówi trener Szymon Żaba-Żabiński, za nimi intensywny okres przygotowawczy, który w sumie trwał 5 tygodni. My przypomnijmy szybciutko, że poprzedni sezon szczypiornistki Korony Handball zakończyły na 3. miejscu w tabeli. Czy w tym roku, w tym sezonie drużyna będzie miała aspiracje i będzie chciała walczyć o czołowe lokaty? No, z pewnością tak. Są pewne wzmocnienia w składzie, ale jak to będzie wyglądało, to wszystko zweryfikuje parkiet. Tak mówi trener. Skład kieleckiego zespołu w porównaniu do zeszłego sezonu zmienił się w nieznacznym stopniu. Jedną z dwóch nowych zawodniczek jest wychowanka Julia Kiniorska, która wróciła do klubu po pobycie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Lublinie. Z pracy wykonywanej w okresie przygotowawczym zadowolona jest kapitan kieleckiego zespołu Magdalena Berlińska, która opowiadała, że pracowały dziewczęta przez cały miesiąc, dwa razy dziennie, miały kilka meczów kontrolnych, wśród nich przegrały tylko dwa, a więc to prawdopodobnie jest dobry prognostyk na nadchodzący sezon. Drugą piłkarką ręczną, która w nowym sezonie występować będzie w Koronie Handball, jest 18-letnia skrzydłowa Iga Kuchczyńska. Z kielecką drużyną pożegnały się Zofia Staszewska, Gabriela Tomczyk i Klaudia Wawrzycka. A my na chwilkę, patrząc na kalendarz, wracamy do tego, co działo się od 4 do 6 września, ponieważ koszykarze AZS UJK Kielce grali na międzynarodowym turnieju, który odbył się w Trebicu. Kielecka drużyna zakończyła rywalizację z kompletem zwycięstw i wróciła do Kielc z pucharem. W turnieju, który miał polsko-czeski charakter, rywalizowały 4 zespoły. Obok gospodarzy z tej od Trebic w zawodach uczestniczyły AZS UJK Kielce, Hydrotrak Radom oraz BC Wysocina. Kieleccy koszykarze odnieśli 3 zwycięstwa. W kolejnych spotkaniach pokonali Hydrotrak Radom oraz gospodarzy, czyli drużynę z Trebic. W decydującym meczu AZS UJK Kielce zwyciężył z BC Wysocina, przypieczętowując tym samym wygraną w całym turnieju. Organizacja turnieju była możliwa dzięki finansowemu zaangażowaniu miasta Trebić oraz organizacyjnemu zaangażowaniu klubu koszykarskiego tej od Trebić i miasta Kielce. Gospodarze przygotowywali dla uczestników nie tylko sportową rywalizację, ale również program umożliwiający poznanie miasta i jego najważniejszych zabytków. Gratulujemy oczywiście, bo kielecka drużyna wróciła z Trebicia nie tylko z cennym doświadczeniem i nowymi kontaktami, ale przede wszystkim z pucharem za zwycięstwo w całym turnieju. Ale to nie jedyne mecze przygotowujące zawodników do nowego sezonu, ponieważ nasi koszykarze mają za sobą również sparing i mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Na szczęście mecz wygrany, ale okazuje się, że niezadowolony z postawy swoich podopiecznych po tym meczu był trener akademików Rafał Gil, który powiedział po prostu, że nie podobała się trenerowi postawa zawodników na boisku, przede wszystkim w pierwszej połowie, a to wszystko zaczęło się od niewłaściwego nastawienia. No miejmy nadzieję, że przed kolejnymi meczami to nastawienie się zmieni i poprawi, tym bardziej, że pierwszy mecz ligowy UJK rozegra we własnej hali w sobotę, 19 czerwca, września, będzie to mecz z Krakowią 1906 Kraków. Już teraz trzymamy mocno kciuki. I trzymając kciuki, przechodzimy płynnie do kolejnego bardzo, bardzo ważnego tematu dla naszego województwa, ponieważ mówić będziemy o podpisaniu umowy w minionym tygodniu. Umowy, która dotyczy drogi S74 na odcinku od Łagowa do Opatowa.
16: Ważny dzień, ważny moment. To jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi 74. S74. Ten odcinek będzie Łagów, Opatów. Kolejny odcinek. Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja. Czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa. Tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim umożliwienie udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnych. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje, region się rozwija i przepustowość, przede wszystkim bezpieczeństwo, to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów, Kielce, Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w połowie 2027 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany, też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna, Łagów, ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki generalnej dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo, bo oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będziemy mieć już cały ten ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1, z S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czyli już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód to będzie S74.
7: Dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski.
17: Pan wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku S74 Opatów-Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
17: Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów-Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak pan wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna-Łagów. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również górne przejście dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych i dużych, ekrany akustyczne, jak również drogi zbiorcze łączące ruch lokalny. Każdy z RIT, który otrzymujemy, właśnie zbliża nas do połączenia całej drogi S74 o długości ponad 100 km na województwie świętokrzyskim, co ułatwi i przyspieszy nam podróżowanie między wschodem a zachodem i jednocześnie połączy nas z węzłami autostradowymi A1, jak również S19.
7: Poseł Artur Gierada.
18: Po dwóch tak szczegółowych wypowiedziach zresztą profesjonalistów ciężko tutaj coś dodać, ale rzeczywiście chciałem przede wszystkim i podziękować tutaj panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i udaniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i dobrego realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenie jak najmniej problemów przy budowie tych dróg. Ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, a więc do roku 2030. Myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte. I to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogło trochę... już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwią

0: lato i to w kosmiczny sposób. Natomiast w przyszły weekend i to także warto mieć na uwadze, także ciekawa propozycja, o której opowie Marek Godlewski.
1: Witam serdecznie szanownych słuchaczy i pana redaktora.
0: Panie Marku, co się będzie dziać? Jak to będzie wyglądać w tym roku? 163 to jeszcze nie okrągła, bo pewnie za dwa lata będziemy obchodzić taki duży, uroczysty, okrągły rajd z okazji 165. rocznicy bitwy pod Ciernem. Natomiast no, w tym roku, mimo tego, że rocznica nie okrągła, to i tak sporo zaplanowaliście.
1: Tak, my jako miasto Jędrzejów od kilku lat upamiętniamy tą bitwę pod Ciernem, maszerując z Jędrzejowa na pole bitwy we wsi Cierno.
0: Bo przypomnijmy, że ta bitwa odbyła się 22 września 1863 roku w czasie powstania styczniowego. No i oczywiście na ziemi jędrzejowskiej się rozegrała. Była to bardzo ważna bitwa, ponieważ oddział pod dowództwem pułkownika Chmieleńskiego stoczył zacięty bój z Moskalami, a Polacy zdołali odeprzeć atak wroga, po czym wycofali się w kierunku Nagłowic, tak? Wszystko się zgadza?
1: Część oddziału wycofała się w kierunku Nagłowic, część w kierunku Warzyna. Widzę, że pan redaktor jest znakomitym znawcą historii regionalnej dotyczącej tutaj okolic Jędrzejowa. Tak, chciałbym nadmienić, że podczas tej bitwy 500 powstańców styczniowych odparło atak trzykrotnie silniejszych wojsk moskiewskich. Jako ciekawostkę dodam, że podczas tej bitwy pod Warzynem, jak również w dniu następnym, 22 pod Ciernem i w dniu następnym 23 pod Warzynem w szeregach powstańczych walczył Adam Chmielowski, późniejszy święty brat Albert.
0: Panie Marku, dlaczego ta bitwa była taka ważna?
1: W oddziale pułkownika Chmieleńskiego walczyli młodzi żołnierze, niejednokrotnie nieobyci w bitwie, i podczas tej bitwy przeciwstawili się trzykrotnie silniejszej sile moskiewskiej. Sam Czengiery, który dowodził wojskami moskiewskimi, był zdziwiony, że Polacy tak mężnie stawiają opór. W ogóle pułkownik Chmieleński to taki wybitny tutaj dowódca z rejonu ziemi jędrzejowskiej, który kilkakrotnie walczył z Moskalami na naszych terenach i zazwyczaj on wygrywał te bitwy, potyczki, więc Czengiery był zdziwiony bitnością polskiego żołnierza.
0: No nasz dowódca po prostu siał postrach, gdzie tylko
1: siał,
0: się pojawił.
1: Siał postrach,
0: pojawił.
1: Zresztą Czengiery miał taki chyba za punkt honoru postawienie, żeby zniszczyć ten oddział pułkownika Chmielińskiego, bo on tutaj bardzo dość intensywnie uprzykrzał życie Rosjanom. Zresztą w samej bitwie pod Ciernem, gdzie zginęło kilkunastu powstańców, mówi się, że żołnierze moskiewscy swoich zabitych zwozili na kilkunastu wozach, co świadczy o tym, jak to była zacięta bitwa, chociaż nigdy jak to Moskale swoich strat nie podają.
0: Wróćmy jednak do tego, co dziać się będzie z okazji tej 163. rocznicy bitwy pod Ciernem w tym roku, bo organizujecie, jak już powiedzieliśmy, rajd pieszy. Jak to będzie wyglądać? Co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział? Skąd, dokąd idziecie?
1: Tradycyjnie spotykamy się pod cmentarzem Świętej Trójcy w Jędrzejowie na ulicy Cmentarnej. Dlaczego pod tym cmentarzem? Na tym cmentarzu znajduje się mogiła powstańców poległych m.in. pod Ciernem. Spotykamy się tam o godzinie 9. Palimy znicze, składamy wiązanki kwiatów. O 9.30 maszerujemy do Cierna na cmentarz w Ciernie. Tam też składamy wiązanki kwiatów, ponieważ na tym cmentarzu znajdują się weterani powstania styczniowego. Później udajemy się pod obelisk, który znajduje się we wsi Cierno. On upamiętnia tą bitwę powstańczą. Później jemy smaczny posiłek i wracamy do Jędrzejowa autokarem, który zapewnia Urząd Miejski w Jędrzejowie.
0: A co trzeba wziąć, żeby, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? O tak chciałem zapytać w tym marszu.
1: Należy zadzwonić do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, numer telefonu 41 38 610 10. Tam

0: pani na punkcie informacyjnym przyjmie zgłoszenie dotyczące udziału w marszu.
1: Panie Marku, ja znalazłem jeszcze dosyć istotną informację, o której muszą pamiętać wszyscy maszerujący, a mianowicie uczestnicy marszu poruszają się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, prawda, tych wszystkich, którzy będą szli.
0: Tak. Trasę marszu wytyczyłem tak, że etap miejski nie jest zbyt długi. Później skręcamy sobie w takie drogi polne. Będzie bezpiecznie, będą nas zabezpieczali funkcjonariusze policji, jak i ochotniczej straży pożarnej.
1: Czy pamięta pan, ilu było uczestników w zeszłorocznym rajdzie pieszym?
0: Co mnie cieszy, z roku na rok ta liczba tych uczestników jest coraz większa. W poprzednim rajdzie było powyżej 100 uczestników. Dokładnej liczby nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno było nas więcej niż setka.
1: No to miejmy nadzieję, że ta setka również pojawi się, co najmniej setka w tym roku. Czy to są młodzi jędrzejowianie, czy to są nieco starsi jędrzejowianie? No i właśnie, czy to są tylko mieszkańcy Jędrzejowa, czy również mamy przyjezdnych z całego województwa, czy też z Polski?
0: W rajdzie uczestniczy przede wszystkim młodzież, są różne grupy wiekowe, biorą udział też członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Jędrzejowa. W rajdzie uczestniczyli niejednokrotnie mieszkańcy Pińczowa, Sopkowa, także jest to taki rajd, w którym biorą udział przedstawiciele wielu miejscowości z powiatu jędrzejowskiego.
1: No to ja życzę, żeby w tym roku ta setka, o której już wspomnieliśmy przed chwilą, była co najmniej, a może i nawet dwie setki maszerujących w 7. rajdzie pieszym z Jędrzejowa do Cierna, o czym opowiadał na antenie organizator rajdu Marek Godlewski. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję serdecznie, zapraszam na nasz 7. jędrzejowski rajd pieszy do Cierna.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
1: Dziś historia kryminalna z naszego regionu, która sprawia, że włos jeży się na głowie i to co najmniej z kilku powodów. Posłuchajcie zresztą sami. 29-letnia mieszkanka powiatu Starachowickiego padła ofiarą oszustów działających metodą na pracownika banku. Kobieta odebrała telefon od osoby podającej się za pracownika instytucji finansowej, a rozmówca poinformował ją, że ktoś próbował zaciągnąć pożyczkę na jej dane. Z relacji 29-latki wynikało, że osoba podająca się za pracownika banku skontaktowała się z nią. Rozmówca przekazał kobiecie, że ktoś próbuje wziąć na nią kredyt, posługując się jej danymi. Informacja ta miała wzbudzić w niej obawę o bezpieczeństwo zgromadzonych środków. W dalszej części rozmowy oszuści przekonali kobietę, że w celu zabezpieczenia pieniędzy powinna postępować zgodnie z ich instrukcjami. 29-latka po tym, jak uzyskała pieniądze w różnych placówkach, udała się na teren województwa mazowieckiego, gdzie w kilku miejscach przekazała pieniądze różnym osobom podającym się za kurierów bankowych. Dopiero później kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Łączna kwota poniesionych przez nią strat wynosiła 590 tysięcy złotych. My po raz kolejny apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników banków. Pamiętajmy, pracownicy banków nie wysyłają kurierów bankowych po odbiór naszych oszczędności. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej ktoś nakłania nas do wypłacenia pieniędzy i przekazania ich obcej osobie, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru infolinii lub udajmy się bezpośrednio do placówki. Nie działajmy pod presją czasu. W przypadku podejrzenia próby oszustwa poinformujmy policję. Ciągle ostrzegamy, a ciągle takie sytuacje mają miejsce i się wydarzają. No aż trudno w to wszystko uwierzyć. Uważajcie na siebie i bądźcie po prostu ostrożni. Nie zapomnijcie zastrzec waszego numeru PESEL. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie i magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.